0: materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy. Statystyki pokazują, że na 10 pożarów 9 przyczyną jest człowiek. Beztroskie zachowania, nieuwagę i również podpalenia.
1: Leśnicy apelują też, by w czasie odwiedzin w lesie być czujnym, reagować i powiadomić służby, jeśli tylko widzimy zagrożenie pożarowe, bo im szybciej służby zaczną zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, tym łatwiej taki pożar w lesie opanować. Ogromne ilości zanieczyszczeń wpłynęły do rzeki Kłodnicy w Gliwicach. To pozostałości po akcji gaśniczej sprzed kilku dni, kiedy w pobliżu centrum miasta wybuchł wielki pożar na terenie byłej fabryki drutów. Woda z rzeki zasila kanał Gliwicki i dalej wpada do Odry. I to właśnie tam rozpoczęło się wielkie wymieranie ryby 4 lata temu. Miasto i służby nie chcą dopuścić do powtórki. Co z zanieczyszczeniem i czy udało się zabezpieczyć rzekę? To sprawdził nasz Śląsk. Reporter Szymon Kastelik.
2: Straż Pożarna i gliwickie wodociągi rozłożyły na Kłodnicy specjalne rękawy sorpcyjne, które mają wchłonąć zanieczyszczenia unoszące się na powierzchni wody. Próbki z rzeki pobrał też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3: I nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska.
2: Mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Urzędu Miasta. Na razie nie stwierdzono śniętych ryb ani innych skutków zanieczyszczenia. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Gliwicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Za maturzystami już 4 dni egzaminowego maratonu. Wczoraj pisali rozszerzony język angielski, a wcześniej zdawali także egzaminy z języka polskiego, matematyki i podstawowego wybranego języka obcego. Co ich dotąd najbardziej zaskoczyło? O tym absolwenci liceum imienia José Martí w Warszawie mówili reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu.
4: Coś was zaskoczyło?
5: Hiszpański.
4: Pisałeś hiszpański?
5: Tak, i próbne były łatwiejsze, ale po polskim stres szedł i na luzie już. Co mnie zdziwiło, to może to, że czasem podejście jest takie luźne bardzo.
6: Ja mówiąc szczerze, jestem bardzo zaskoczony po matematyce, bo zadania z arkusza nie były typowe, a szczególnie, że ja matematyki nie rozszerzam.
7: Była bardzo dziwna w tym roku.
4: Co było najdziwniejsze?
7: Że trzeba było na nowo myśleć i nie było schematycznych zadań.
6: Zwykle jest jeden dowód, a tym razem były dwa zadania z dowodów. A tak poza tym myślę, że dużo mniej się na przykład stresuje niż przed egzaminem ósmoklasisty.
1: Matury potrwają do 30 maja, wyniki mają być 8 lipca. Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia. Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim po przyjęciu planu oszczędnościowego. Władze uczelni podkreślają, że muszą ciąć koszty z powodu niewystarczających subwencji, spadającej liczby studentów i rosnących rachunków, mówi prorektor Michał Daszykowski.
8: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowe, i to jest akurat około 7,5 miliona złotych.
1: Organizacje studenckie zbierają podpisy pod petycją przeciwko planowi oszczędnościowemu. Kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki zbliża się wielkimi krokami i jak co roku przy okazji festiwalu powiększy się Aleja Gwiazd na rynku w Opolu. Decyzję o tym, kto w czerwcu odsłoni 3 kolejne gwiazdy, podjęła kapituła, a nazwiska ogłosił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
9: Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska.
1: Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety już są w sprzedaży.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Brudny rozłożył mapę na ladzie. Omiótł wzrokiem z jednej i z drugiej strony. Znasz się na tym? Na czym? Na tych bachusikach, historii miasta i tak dalej? Chyba tak. Odpowiedziałbyś mi na kilka pytań, gdybym tego potrzebował? To zależy. Od czego? Brudny przeniósł wzrok na twarz chłopaka. Czy pan pyta jako policjant, czy jako osoba prywatna? Brudny uniósł brew, ale nie spuścił wzroku z chłopaka. Dał mu szansę, którą ku jego zdumieniu młodzian natychmiast wykorzystał. Z tego, co zdążyłem zauważyć, jest pan komisarzem stołecznej policji, a nie lokalnej. Jeśli pyta pan służbowo, w co szczerze wątpię, to będę musiał odpowiedzieć, ale jeśli nie, to nie. I będę mógł zażądać odpowiedniej gratyfikacji za udzielenie tak szczegółowych informacji, prawda? Brudny uśmiechnął się pod nosem. 100 razy bardziej wolał takich ludzi niż przygłupów, z jakimi miał styczność przy pierwszym namiocie. Podobasz mi się, młody. Wezmę twoją wizytówkę. Brudny sięgnął po niewielki prostokącik na ladzie. Jeśli będę miał jakieś pytania, to się odezwę. Tu masz moją. Tak w razie, gdybyś poczuł niepohamowaną potrzebę podzielenia się jakąś interesującą informacją. Naprawdę jest pan podobny do doktora Trochana. Ale nikomu o tym nie mów. Osobiście nie wierzę w jego winę. Nawet go kiedyś poznałem, gdy robił zabieg mojej mamie. I od razu wiedziałem,

0: wiedziałem, że to nie pan. Jemu lepiej z oczu patrzy. Brudny niemal parsknął śmiechem i pokręcił głową z niedowierzaniem. Rzadko kto potrafił mu tak poprawić humor. Marnujesz się tu, chłopie. Przy okazji, jak się nazywasz?
1: Bartek. Bartek z Dun. I lubię swoją pracę.
0: Komisarz Igor Brudny. I będę o tobie pamiętał. Obaj mężczyźni podali sobie dłonie, po czym Brudny raz jeszcze podziękował za mapę i opuścił lokal. Wychodząc, pomyślał, że ten młody chłopak umilił mu dzień i pozwolił zapomnieć o niespodziewanej wizycie nieproszonej postaci z przeszłości. Gdy wyszedł z podziemi ratusza, słońce właśnie nieśmiało zaczęło wychylać się zza popielatych chmur, aby po chwili skąpać rynek w złotym blasku. Brudny poprawił ciemne okulary, włożył mapę bachusików za pazuchę i ruszył do samochodu. Po drodze nie omieszkał zahaczyć o swoją pizzerię, gdzie wybrał ulubioną pizzę, o dziwo menu przez wszystkie te lata zmieniło się nieznacznie, o niewybrednej nazwie Śmierć na Arenie i spałaszował ją z ogromnym apetytem. Usiadł przy oknie, aby śledzący go tajniacy dobrze go widzieli. Gdy zjadł, zostawił spory napiwek i w sklepie obok kupił paczkę gum miętowych. Gdy wsiadał do samochodu, zerknął w lusterko wsteczne, aby się upewnić, czy Czarnecki nie przyczepił mu nowego, bardziej dyskretnego ogona. Po drugiej stronie ulicy dostrzegł tylko postawnego mężczyznę w garniturze, który właśnie wchodził do pizzerii. Miał ciemne okulary i kapelusz z rondem. Brudny uruchomił silnik, raz jeszcze rozejrzał się po okolicy i nie dostrzegając żadnego zagrożenia, zwolnił pedał hamulca. Kolejnym punktem na jego mapie był Jędrzychów. Tę partię chciał rozegrać po mistrzowsku, ale oczywiście nic z tego nie wyszło. Na dworze padał deszcz, a w salonie jednej z willi w podzielonogórskim Jędrzychowie siedziała kobieta o długich blond włosach i tempo gapiła się przed siebie. Czuła się, jakby orbitowała na skraju czarnej dziury, a wszystko, co znała i kochała, było bezpowrotnie zasysane do jej mrocznego wnętrza. Anna Trochan należała do kobiet dumnych i twardo stąpających po ziemi. Po studiach we Wrocławiu, na których poznała Filipa, oboje wrócili w rodzinne strony. To była ich wspólna decyzja, bo od zawsze wszystkie decyzje podejmowali razem. Ceniła to w narzeczonym, z którym rok później złożyli sobie śluby miłości i wierności. Kochali się na zabój, ale przez następne 3 lata odwlekali decyzję o poczęciu potomka. Uzgodnili, że najpierw muszą skupić się na karierze, a gdy już osiągną pułap pozwalający im na spokojne i dostatnie życie, pomyślą o spłodzeniu dziecka. W wieku 30 lat Anna zaszła jednak przypadkiem w ciążę. Z początku miała mieszane uczucia. Przecież dopiero co wystartowała z prywatną praktyką. Nie przestała jednak pracować i prawie do 9. miesiąca przyjmowała pacjentów, a po urodzeniu Lenki szybko odstawiła ją od piersi i wróciła do gabinetu. Z przyjemnością i nutką zazdrości przyglądała się w tym czasie, jak jej mąż buduje i rozwija swoją klinikę, która po 9 latach działalności stała się jedną z wizytówek miasta, a z szeroko pojętymi problemami stopy zwracali się do doktora Trochana, znani i lubiani w Polsce i za granicą. Choć Anna była bardzo ambitna, w pewnym momencie pojęła, że ten mikrowyścig szczurów nic dobrego nie przyniesie, zwłaszcza, że oboje wyraźnie zaniedbali czas, który powinni poświęcić córeczce. Odpuściła więc i choć wciąż z powodzeniem prowadziła swoją praktykę, skupiła się na urządzeniu i pielęgnowaniu rodzinnego gniazda. I na sobie. Do tej pory szło jej całkiem dobrze. Nauczyła się świetnie gospodarować czasem, w związku z czym nawet w mocno napiętym grafiku mogła znaleźć chwilę na kawę z koleżanką, pójście do fryzjera i na manikir. Choć zawsze uważała się za urodziwą i wychodziła z założenia, że niczego jej nie brakuje, rozumiała, że w życiu każdej kobiety nadchodzi czas, w którym musi bardziej o siebie zadbać. Filip rzeczywiście ostatnio rzadziej zwracał na nią uwagę. Później wracał do domu,
1: i coraz częściej wyjeżdżał na zagraniczne sympozja. Wątpiła, aby miał kochankę. Nie odważyłaby się też przeglądać jego telefonu bądź skrzynki pocztowej. Postawiła więc sobie za punkt honoru, że znów rozbudzi w nim pożądanie. A gdy spędzą upojną noc, porozmawia z nim szczerze o tym, aby trochę odpuścił i więcej czasu poświęcił rodzinie. Miała plan, który chciała zrealizować w środowy wieczór. Wcześniej niż zwykle ułożyła do snu Lękę, następnie przygotowała kolację z owoców morza i otworzyła drogie wino. Włożyła seksowną i w jej przeświadczeniu mocno perwersyjną bieliznę i czekała na niego w pełnej gotowości. Chciała go zaskoczyć już w progu, sprawić, aby jego libido eksplodowało, a potem, żeby dziko i namiętnie kochali się całą noc. Nie miała pojęcia, że Filip też miał taki plan. Czekała do 10:00. Do tej pory zdążyła wypić pół butelki. W końcu zadzwoniła, ale telefon Filipa był poza zasięgiem. Pół godziny później spróbowała raz jeszcze, potem za kolejnych 15 minut, 10, 5. Wściekła się, bo pomyślała, że robi z siebie wariatkę, a on pewnie pieprzy właśnie jakąś tanią zdzirę. Uspokoiła się dopiero o północy, ale obawy o zdradę zmieniły się w lęk przed czymś jeszcze gorszym. Bo choć Filip potrafił się spóźnić, to zawsze wracał do domu przed 12:00. Chyba, że wcześniej Annę uprzedził, że będzie inaczej. Nie spała całą noc, a nad ranem, gdy Filip wciąż nie odbierał, zgłosiła sprawę na policję. Przez 3 dni drżała o jego życie i zdrowie. Miała do siebie pretensje, że w irracjonalnym gniewie coś sobie uroiła, przywoływała nawet Boga. Próbowała nawiązać kontakt z mężem, wykonała kilkaset telefonów, zostawiła drugie tyle wiadomości. Filip zapadł się jednak pod ziemię, a mundurowi byli bezradni. Minęły kolejne 3 dni, a ona siedziała w półmroku, bezsilnie obserwując, jak dziennikarskie hieny rozrywają jej męża, rodzinę i życie. Jej piękne, ułożone i stabilne życie, które legło w gruzach, a ona, cholerna doktor psychologii, nie miała pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Gdy sięgnęła po następnego papierosa, po raz kolejny zadzwonił telefon. Zablokowała już ze 20 numerów, głównie natrętnych dziennikarzy, ale nie wyłączyła aparatu. Chciała być w stałym kontakcie ze światem, przecież w każdej chwili mogły pojawić się jakieś nowe informacje na temat jej męża. Przypaliła papierosa, nie odrywając wzroku od wyświetlacza smartfona. Ten zamilkł, ale za chwilę znów zadrżał. Ten sam numer. Odebrała.
2: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Słucham. Pani Trochan? Jeśli jesteś dziennikarzem albo inną hieną, to sugeruję, żebyś wypierł komisarz Igor Brudny ze stołecznej policji. Tym bardziej. Rozłączyła się, ale zanim zdążyła odłożyć smartfon, ten zabrzęczał jej w dłoni. Nie dzwonię oficjalnie. Mam dla pani ważną informację. Oznajmił głos po drugiej stronie. Tym razem Trochan nie odważyła się przerwać połączenia. Czy coś wiadomo? Czy mój mąż? Spytała niepewnie, ale urwała w połowie. Brudny usłyszał jej przyspieszony oddech. Pan ze stołecznej policji? Chciałbym się z panią spotkać, to bardzo ważne. Ma pan jakieś nowe informacje? Co z moim mężem? Komisarz wyczuł, że rozmówczyni jest roztrzęsiona. Mogę być u pani za 5 minut. Jest pani w domu? Tak. W takim razie do zobaczenia za chwilę. Brudny rozłączył się i pstryknął niedopałkiem w kałuże. Wsiadł za kierownicę, włączył silnik i skasował nawigację. Nie była mu już potrzebna, bo zdążył sprawdzić adres. Ale zawrócił z prostej przyczyny. Zabrakło mu papierosów. A gdy już wszedł do osiedlowego sklepiku, pomyślał, że kupi też jakąś czekoladę dla małej. Bądź co bądź, był jej wujkiem i chyba już nie mógł nic z tym zrobić. W tym samym czasie doktor psychologii zastanawiała się, czy aby na pewno dobrze zrobiła. Zorientowała się, że nie był to zwykły telefon z policji, dopiero gdy odłożyła komórkę na stół. Podeszła do okna i delikatnie uchyliła zasłonę. Zmrużyła oczy, bo przez ostatnie dni prawie w ogóle nie wyglądała na dwór. Żyła w półmroku, jak wampirzyca, którą chciały z niej zrobić dziennikarskie sępy. Obserwowała przez moment drogę dojazdową, która prowadziła do jej rezydencji na skraju lasu. Stała tak w zawieszeniu przez dłuższy moment. Cofnęła się dopiero wtedy, gdy popiół z papierosa spadł jej na przedramię. Strząsnęła resztki ze swetra i poszła do łazienki. Spojrzała w lustro. Anna Trochan z przykrością odnotowała, że naprawdę wygląda jak wampirzyca. Przetarła dłońmi dolne powieki i sięgnęła do kosmetyczki. Kilkoma wprawnymi ruchami poprawiła zaniedbany makijaż, następnie spięła w kitkę zmierzwione włosy. Gdy kończyła, usłyszała zbliżający się samochód. Silnik chodził na niskich obrotach i brzmiał jak podrasowany traktor. Podeszła do drzwi i spojrzała przez wizjer. Mężczyzna nosił czapkę i duże, ciemne okulary. Miał zdrowy, kilkudniowy zarost i kołnierz płaszcza postawiony na sztorc. Wtedy coś ją tknęło. To było tak gwałtowne, że aż odskoczyła od drzwi i potrąciła nogą opartą o ścianę parasolkę, która upadając wydała głuchy odgłos. Chwilę później rozległo się pukanie. Trochan oddychała szybko i płytko. Zwykle była w stanie się opanować, jako że ludzkie emocje były obiektem jej codziennych badań. Tym razem kompletnie zgłupiała. Pani Trochan? Anna raz jeszcze spojrzała przez wizjer, który niemal w całości przysłoniła policyjna odznaka. Pani Trochan, czy wszystko w porządku? Tak, już otwieram. Odparła, po czym przekręciła zamek. Brudny wszedł do środka. W przedpokoju panował półmrok, a w powietrzu unosił się znajomy zapach dymu papierosowego i wczorajszej pizzy. Trochan gestem zaprosiła go do salonu, ale wciąż trzymała się za jego plecami. Mam nadzieję, że ma pan dobre wieści, panie komisarzu... Brudny. Komisarz Igor Brudny. Brudny odwrócił się i ściągnął okulary, a potem czapkę. Trochan podniosła wzrok i w jednej chwili jej oczy zrobiły się wielkie jak piłeczki ping-pongowe. Chryste, panie... Wymamrotała i pobladła, jakby cała krew odpłynęła jej z twarzy. Filip? Nie, nie... Nie jestem Filipem. Wyglądam jak on, ale nie zdążył dokończyć, gdy doktor Trochan rzuciła mu się na szyję i zaczęła całować jak długo niewidzianego kochanka. Wtedy chwycił ją za ramiona i odepchnął. Nie tak to sobie zaplanował, ale liczył się z tym, że będzie musiał improwizować. Filip, no coś ty. Nie jestem pani mężem, pani Trochan. Potrząsnął nią lekko, acz z zdecydowanie. Filip, co oni ci zrobili? Kobieta znów próbowała zbliżyć się do brudnego, ale jej na to nie pozwolił. Jeszcze raz powtarzam, pani Trochan. Nie jestem pani mężem. Nazywam się Igor Brudny i jestem komisarzem stołecznej policji. Trochan spojrzała na niego przytomniej. Omiotła go wzrokiem. Chwilę dłużej zatrzymała się na bliźnie, która przecinała w połowie jego lewą brew. Uspokoiła się nieco, choć jej źrenice wciąż szalały. W pewnym momencie oczy zaszły jej łzami. O co tu chodzi? Kim pan jest, do jasnej cholery? Powtórzę raz jeszcze. Nazywam się Igor Brudny i pracuję w policji. Prawdopodobnie jestem też dotąd nieznanym bratem bliźniakiem pani męża. Czy to jest, kurwa, jakiś kiepski żart? Czy ja jestem, kurwa, w jakiejś zasranej, ukrytej kamerze? Trochan zupełnie się rozkleiła. Pani Trochan, proszę się uspokoić. Jestem tu, bo... Brudny nie zdążył dokończyć, gdy na jego głowę spadł grad ciosów. Kobieta biła na oślep i łajała przez łzy. Była rozjuszona i kompletnie rozbita emocjonalnie. Komisarz w końcu chwycił ją za przedramiona i przycisnął do siebie. Pomyślał, że córka nie może zobaczyć matki w takim stanie. Co to ma być, do jasnej cholery? Pomogę pani. To jest jakiś horror. To... Proszę usiąść. Naleję pani wody. Brudny usadowił gospodynię na kanapie i rozejrzał się po kuchni, która szczęśliwie była połączona z salonem. Instynktownie otworzył pierwszą z górnych szafek i chwycił kubek, który napełnił wodą z kranu. Podał go roztrzęsionej kobiecie. Gdzie pani córka? U matki. Trochan machnęła dłonią. Nie chciałam, aby oglądała mnie w takim stanie. Podobno dzieci wyczuwają emocje dorosłych. Nie mam dzieci, ale przyniosłem tę czekoladę dla córki. Brudny wyciągnął z zapazuchy tabliczkę mlecznej z orzechami i wręczył ją wycierającej oczy Trochan. Dziękuję, ale i tak nie mogłaby zjeść. Jest uczulona na orzechy. Trochan przyjęła upominek, a Brudny poczuł się jak głupek. Uważał się za zimnego sukinsyna, ale ta sytuacja przerosła nawet jego. Pan naprawdę jest bratem Filipa? Spytała i zmęczonymi oczami powiodła po twarzy komisarza. Jeszcze tego nie wiem na pewno, ale chyba tak. Sama pani widzi. Wyglądamy identycznie. A takie podobieństwa w przyrodzie raczej się nie zdarzają. Mój Boże, Filip nigdy nie mówił, że ma brata bliźniaka. Wątpię, żeby o mnie wiedział. Jak to? Ja dowiedziałem się o nim z kamer miejskiego monitoringu. Trochan sięgnęła po papierosa, a Brudny go jej przypalił. Zaciągnęła się i wypuściła dym. Znów zaczęłam. Bąknęła pod nosem. Ale ta sytuacja mnie dobija. A teraz jeszcze to. To znaczy pan. Ta sytuacja mnie też skomplikowała życie. Skomplikowała? Żachnęła się Trochan. Przepraszam, nie to miałem na myśli. Proszę nie przepraszać. Nie po to pan tu przyszedł. Czego pan chce? Informacji. Przez te lata chyba sporo się nazbierało. Trochan wstała i lekko chwiejnym krokiem skierowała się do kuchni. Zaparzę kawę. Może być z ekspresu? Brudny przytaknął. Przynajmniej od godziny chodziło za nim podwójne espresso. Lubił i pił dużo kawy. Od kiedy pamięta. Zawsze czarna, mocna, bez grama cukru. Proszę mi wybaczyć moje zachowanie, rzekła Trochan, czekając aż kawa zacznie się nalewać. Pewnie pan wie, że jestem psychologiem, ale chyba kiepskim, skoro nie potrafię zapanować nad samą sobą. To normalne, pani Trochan. Nie ma powodu czynić sobie wyrzutów. Człowiek żyje, planuje, stara się dbać o dom, rodzinę, pracę, a tu nagle bam i wszystko szlak trafia. A na koniec ze wszystkim zostaje sam. To nie była pierwsza rozmowa tego typu, jaką Brudny przeprowadził podczas swojej kariery. Tak naprawdę dobry Glina musiał być też dobrym psychologiem, bo świadkowie zbrodni rzadko kiedy byli przypadkowymi ludźmi z ulicy. Zwykle należeli do rodziny bądź przyjaciół zabójcy lub ofiary. Najczęściej ich obojga. Nigdy jednak nie przesłuchiwał jeszcze doktor psychologii, w dodatku swojej bratowej. Brudny pozwolił wygadać się trochę. Poczekał też, aż wręczy mu kawę i wygodnie usiądzie w fotelu. Gdy uznał, że nadszedł dobry moment, wyciągnął notatnik i przeszedł do ofensywy. Mówiła pani, że doktor Trochan nigdy nie wspominał o bracie bliźniaku. Czy w ogóle opowiadał o przeszłości? Raczej rzadko. Nie lubił o tym rozmawiać, bo Filip jest dość zamknięty w sobie. Uważam, że to z powodu domu, w jakim się wychował. Jego ojciec, Olgierd, był takim surowo ciosanym typem, rozumie pan. Od kiedy pamiętam, Filip starał się mu zaimponować i zdobyć jego szacunek, ale nigdy się nie doczekał. Ojciec zmarł na zawał jeszcze przed naszym ślubem, tuż po tym, jak mąż zainwestował w klinikę. Myślę, że Olgierd nigdy nie obdarzył go prawdziwą miłością, a przynajmniej nie potrafił jej okazać, przez co Filip też ma z tym problem. Ufaliście sobie? Tak, bezgranicznie. Wątpi więc pani, aby mógł ukrywać przed panią taką informację. O bracie bliźniaku? W życiu. Filip był introwertykiem, ale nie kłamcą. A jego rodzice? Dobrze ich pani znała? Ojca słabo, tak jak mówiłam. Był raczej nieprzyjemnym człowiekiem. Do tego nie lubił mnie i chyba nigdy nie zaakceptował. Z matką złapałam jakiś kontakt, choć nie należymy do psiapsiółek, rozumie pan. Ale czasem się spotykacie? Same nigdy. Kiedyś mi powiedziała, że trudno by jej było naturalnie rozmawiać z synową, która każde jej zdanie rozkładałaby później na części pierwsze i analizowała w zaciszu swojego gabinetu. Odczytałam to jako sygnał, że nie chcę utrzymywać bliższych stosunków i chyba się nie pomyliłam. Powiedzmy, że nasze relacje są neutralne, a spotykamy się zwykle w rodzinnym gronie podczas świąt czy z innych okazji.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ma jeszcze skuteczniej chronić najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Rzecznik Praw Dziecka przygotowała projekt Lex Kamilek 2.0. Pierwsza wersja ustawy weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-letniego chłopca z Częstochowy. Wprowadziła nowe standardy ochrony dzieci. Jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, przepisy już przynoszą efekty, ale system nadal wymaga zmian i dalszej pracy. Jakich? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Instytucje pomocowe wciąż nie mają obowiązku rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Lex Kamilek 2.0 ma to zmienić, bo jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, prawdę o przemocy często może ujawnić tylko samo dziecko.
2: Dlatego apeluję, żeby zawsze słuchać dzieci.
1: Projekt zakłada też szybszą wymianę informacji między urzędami i instytucjami o rodzinach dotkniętych przemocą, nawet mailowo, oraz powoływanie specjalnych zespołów kryzysowych po śmierci dziecka, by analizować takie tragedie i wyciągać wnioski. Szymon Kastelik, Radio.
0: Przypomnijmy, w środę zapadł wyrok w sprawie śmierci Kamilka. Ojczym usłyszał karę 25 lat więzienia, a matka 16 lat. Adwokat od trumny na kółkach, zatrzymany przez policję. 46-latek nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. O tym, jak i gdzie został schwytany, reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
3: Adwokat ukrywał się na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Dzięki żmudnej pracy, zaangażowaniu i analizie zebranych informacji, funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wytypowali konkretny adres, pod którym mógł przebywać, mówi komisarz Adam Dębiński.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
3: Za poszukiwanym na początku maja wystawiono list gończy po tym, jak policja nie doprowadziła go do aresztu z powodu jego nieobecności w miejscu zamieszkania.
0: Zatrzymany Paweł K. zostanie teraz doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę. Do tragedii, którą spowodował, doszło w 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany. Zginęły wtedy dwie kobiety. Sprawa budzi wielkie emocje, między innymi dlatego, że po wypadku mężczyzna nazwał auto ofiar trumną na kółkach. Skarga Polski na umowę Mercosur jeszcze w tym tygodniu może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Treść dokumentu zatwierdził rząd. Polska kwestionuje część zapisów umowy i chce, żeby Trybunał sprawdził, czy są zgodne z prawem unijnym. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
5: Według rządzących umowa niesie wiele zagrożeń dla polskiego rolnictwa, dlatego polscy europosłowie wprowadzili do niej klauzule ochronne, a rząd składa skargę, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Ta skarga jest takim dowodem też tego, że to jest rząd, który od początku sprzeciwiał się umowie i robił wszystko, by do podpisania tej umowy nie doszło.
5: Umowa tymczasowo weszła w życie z początkiem maja, dlatego rząd składa też wniosek o jej zamrożenie na czas rozpatrywania skargi przez TSUE. Jan Kielak, Radio Z.
0: Umowa Mercosur zakłada zniesienie ceł na produkty między Unią Europejską a blokiem państw Ameryki Południowej. Została przyjęta pomimo sprzeciwu kilku krajów, w tym Polski. Pożar lasu to nie tylko dramat dla przyrody, ale też ogromne koszty, które ponosimy wszyscy. Nawet niewielki ogień oznacza straty liczone w setkach tysięcy złotych. A wielkie pożary, jak ten trwający w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mogą kosztować miliony. Ale dokładne wyliczenia strat często są niemożliwe i przyjmowane kwoty są często zaniżone, mówi specjalista ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych Krzysztof Boruń.
7: My na ten moment liczymy na podstawie strat, które są wynikają z przestrzennego wyrębu. Koszty prowadzenia akcji gaśniczej z naszej strony, czyli koszty użycia statków powietrznych, koszty dozorowania, zabezpieczenia pożarzyska itd., itd.
0: Leśnicy podkreślają, że 9 na 10 pożarów powoduje człowiek, a susza tylko zwiększa zagrożenie. Strat przyrodniczych nie da się policzyć. To śmierć zwierząt i dziesiątki lat potrzebne, by las odrósł. Do szpitala w Amsterdamie zgłosiła się kobieta, która ma objawy hantawirusa. To stewardesa, która miała kontakty z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto wirusa. Holenderka wsiadła do samolotu z Johannesburga do Amsterdamu. Załoga uznała jednak, że ze względu na stan zdrowia nie może lecieć. Dzień później kobieta zmarła. Do Holandii przetransportowano troje pasażerów statku, u których stwierdzono zakażenie hantawirusem. Tymczasem holenderski operator poinformował informował, że ze statku wysiadło pod koniec kwietnia na Wyspie Świętej Heleny 30 pasażerów. Firma informuje, że skontaktowała się ze wszystkimi osobami, które zeszły na ląd. Wycieczkowiec, na którym wykryte zostało zakażenie hantawirusem, płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Ma tam dotrzeć w czasie najbliższych dni. Ewakuacja wszystkich pasażerów ma się zacząć w poniedziałek. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Przybyciu statku na archipelag sprzeciwił się wcześniej szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich. Skrytykował rząd centralny Hiszpanii za brak informacji i koordynacji działań z władzami wspólnoty autonomicznej. Jeśli ewakuacja pasażerów statku ruszy zgodnie z planem w poniedziałek, 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie. Trafią na kwarantannę. O kwarantannie pozostałych pasażerów, którzy nie są obywatelami Hiszpanii, zdecydują władze ich krajów pochodzenia. Na wycieczkowcu wykrytych zostało 8 przypadków zakażenia, 5 zostało potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wcześniej na pokładzie wycieczkowca 3 osoby zakażone hantawirusem zmarły. Hantawirusy wywołujące ciężkie choroby układu oddechowego przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Wykryty na wycieczkowcu gatunek to jedyny, który może przenosić się również z człowieka na człowieka. Najważniejsi ludzie futbolu razem w jednym miejscu w Warszawie. Jak dowiaduje się Radio Z, Polski Związek Piłki Nożnej stara się o organizację kongresu FIFA. Takie plany zdradza w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Mateuszem Ligenzą, szef PZPN-u Cezary Kulesza.
9: Nie mam potwierdzenia, będziemy jeszcze kontynuować tę rozmowę w Miami, bo będzie okazja, żeby zorganizować w Polsce kongres FIFA.
10: A w jakim roku?
9: 28-29. Przecież to jest bardzo dużo osób przyjeżdża z całego świata. Potrzebna jest duża sala konferencyjna, na której około 1000, a może i więcej osób powinno się zmieścić, więc musimy sprawdzić zasoby, jakie mamy w Warszawie, żeby coś takiego zorganizować.
10: Myślę o Stadionie Narodowym, że taka lokalizacja chodzi wam w takim razie po głowie.
9: Być może na płycie stadionu, bo to by było fajnie, bo to też można to zorganizować. Tak z tyłu głowy o tym myślałem.
0: Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 17 czerwca w Miami.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry panie dyrektor, kłaniam się państwu.
12: No, pytanie numer jeden. Prezydent po majówce jest w ofensywie, a właściwie od majówki. No teraz chcę, by w referendum Polacy zdecydowali, czy są za realizacją unijnej polityki klimatycznej. Referendum się odbędzie?
13: O tym zadecyduje Senat. Myślę, że gdyby Senat kierował się interesem Polski, interesem Polaków, ochroną portfeli, ochroną polskiego rolnictwa, przemysłu, ale także kwestiami bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego, to powinien oddać głos Polakom. Zresztą w ogóle powinniśmy my jako politycy myśleć przez pryzmat suwerena, czyli Polaków, narodu, którzy powinni wypowiedzieć się w referendum. Nie ma bardziej doskonałej formy demokracji niż demokracja bezpośrednia, więc demokracja, w której naród wypowiada się poprzez bezpośrednie głosowanie w najważniejszych sprawach, a ta sprawa jest no, fundamentalna dla Polski, dla Europy, dla naszego rozwoju, bezpieczeństwa, dla naszych portfeli, naszej przyszłości.
12: Dla portfeli na pewno też. Pytanie numer dwa. No, w rządzie entuzjazmu podobno nie ma, więc co miałoby się wydarzyć, gdyby ta wymagana większość społeczeństwa, czyli ponad 50%, powiedziała, że nie jest z realizacją polityki klimatycznej?
13: Że nie jest realizacją polityki klimatycznej. To wprost wynika z postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej, czyli projektu, gdyby Senat wyraził tutaj zgodę, pozytywnie zaakceptował, no to jest przede wszystkim zobowiązanie władz państwowych, po pierwsze, do aktywnego działania w ramach Unii Europejskiej, bo tutaj też mogą pojawiać się głosy, że to jest jakaś próba polexitu i tak dalej, to bzdura oczywiście, w ramach Unii Europejskiej na rzecz zablokowania regulacji klimatycznych, których koszty są zbyt wysokie dla polskich obywateli, polskiej gospodarki lub polskiego rolnictwa.
12: Czyli polski rząd musiałby po prostu wyłączyć Polskę z polityki klimatycznej,
13: panie redaktor, wynegocjowanie dla Polski z właściwymi organami Unii Europejskiej wyjątków i zwolnień, które chronią polski przemysł i obywateli przed obciążeniami polityki klimatycznej. I po trzecie, prowadzenie systemu finansowej ochrony przed kosztami polityki klimatycznej, który powinien objąć gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, w szczególności przemysł i rolnictwo. Więc to są te trzy stopnie, które pan prezydent proponuje w sytuacji, gdyby Polacy odpowiedzieli,
12: ale rozumiem, że chodziło,
13: że nie są za polityką klimatyczną Unii Europejskiej w tym kształcie, która dewastuje tak naprawdę nie tylko Polskę, ale dewastuje Europę.
12: Ale rozumiem, że chodziłoby o to, żeby Polska wyłączyła się z tej unijnej polityki klimatycznej, tak?
13: Ja myślę, że to jest kwestia polityczna. No, trzeba podjąć wszystkie działania, żeby odejść od kwestii ETS-ów, żeby odejść od tego szaleństwa zielono-ładowego, żeby odejść od tych wszystkich kwestii, które, jeszcze raz podkreślam, rujnują. To nie jest przeciwko Europie. To jest głosowanie za silną Polską, za silną Europą, za elementarną logiką. No ja, panie redaktor, ja przeczytam, bo gdybyśmy odpowiedzieli, my jako Polacy, my jako naród, na to pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, co jest oczywiste, obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jeżeli byśmy odpowiedzieli nie, to byśmy byli przeciwko wprowadzeniu od 2028 roku opłat za emisję CO2 od ogrzewania budynków węglem i gazem oraz paliw do samochodów osobowych. Chyba nie chcemy tego.
12: Rozumiem,
13: nie
12: że chcemy to wszystko jest napisane objęcia, we tym wniosku. Dobrze,
13: tak,
12: do tego
13: objęcia właścicieli budynków to będziemy, obowiązkiem rzekomo kosztownej termodernizacji wynikającej z tak zwanej dyrektywy budynkowej. Pan, że ostatnia rzecz. Ograniczenia sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikiem spalinowym. To wszystko są szaleństwa, które mają być Polsce narzucone, ale a wszystko ma kosztować...
12: Panie ministrze, powrócimy do tego naprawdę.
13: Górę pieniędzy.
12: Absolutnie do tego będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, ale pytanie numer trzy. Czy to nie byłby jednak pierwszy krok do polexitu?
13: Nie, absolutnie nie, dlatego że w sposób absolutnie świadomy pan prezydent zapisuje, tak jak już czytałem, w tym dokumencie, który jest wyrazem i woli, i wyrazem jakby politycznego stanowiska, ale także prawnego stanowiska, aktywnego działania w ramach Unii Europejskiej, wynegocjowania dla Polski z właściwymi organami Unii Europejskiej. Prezydent, myślę, że racjonalni Polacy, a takich jest zdecydowana większość, jestem absolutnie o tym przekonany, może poza polskim rządem obecnym, są za silną Polską, silną Europą. Natomiast dzisiejsze elity rządzące Unią Europejską są przeciwko sile Polski, przeciwko sile Unii Europejskiej.
12: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Minister Bogulski też serdecznie zapraszam.
13: Zapraszam, dołączam się do zaproszeń.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: W Koalicji Obywatelskiej można usłyszeć, że Nawrocki chce uciec od tematu kryptowalut. Pytanie jest tendencyjne. No i że próbuje prezydent również dać tlen, i tutaj się zgodzę, PiS-owi i Konfederacji.
13: Po pierwsze, w Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej nie ma zrozumienia dlatego, że polityk może wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. Pan prezydent podpisał konkretne zobowiązanie z niezależnym samorządem związkiem zawodowym Solidarność.
12: O czym mówił w swoim
13: wyborami,
12: wystąpieniu, nagrał film, można sobie odsłuchać
13: w internecie.
12: Ja
13: rozumiem, że są politycy, szczególnie dzisiaj rządowi, którzy mówią, jak można realizować obietnice. No tak, tak prezydent postępuje, tak postępuje uczciwy po prostu człowiek. To znaczy, skoro się do czegoś zobowiązałem, to realizuje.
12: A to nie jest jednak pułapka dla koalicji rządzącej? No patrzycie w takim razie, kto ma
13: większość w
12: Senacie. Ale nie
13: wiem, czy to jest pułapka. Ja myślę, że to jest pomoc dla koalicji rządzącej, to jest pomoc dla Donalda Tuska, bo ja pamiętam takie wystąpienie pana premiera na początku polskiej prezydencji, kiedy mówił bardzo krytycznie o ETS-ie. Mówił, że od ETS-u należy odejść, że ETS trzeba zablokować. Inna rzecz oczywiście, jak zwykle, nic z tym nie zrobił. Więc być może wtedy, kiedy będzie za nim stał głos narodu wyrażony w referendum, w powszechnym głosowaniu, no to wtedy pana premiera to wreszcie przekona, chociaż nie wiem, czy będzie wtedy jeszcze premierem.
12: No, to już pan zakłada, że już po prostu po wyborach, tak? Rozumiem, że zmieni się.
13: Wybory no, generalnie planowane są na 27 rok, tak, w demokracji wszystko tak jest możliwe.
12: No ale raczej nikomu na tym nie zależy, żeby wybory przedterminowe. No,
13: znaczy, zależy wszystkim tym, którzy zależy na dobro Polski, natomiast tym, którzy mają z tego różnego rodzaju apanarze, ci, którzy sami o sobie mówią, jak pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która no nie w tym studiu, ale w państwa rozgłośni przyznała się z rozbrajającą wręcz szczerością, że nie przeprowadzili żadnej reformy, zadała pytanie panu redaktorowi Rymanowskiemu, sama na nie odpowiedziała.
12: W tym studiu się zna pana miejscu.
13: No właśnie, no to myślę, że jeżeli ministrowie konstytucyjni sami takich podsumowań dokonują tego rządu, to więc wszystkim nam powinno zależeć, może poza nimi, żeby ten rząd przestał działać od
12: pan
13: dziś.
12: Pan mówi to tak, z taką, widzę, nawet lekką satysfakcją, że ten rząd to taki jest, pana zdaniem, to po prostu niewydolny i nie, po prostu nie jest w stanie dowieść swoich obietnic. No tak to
13: panie
12: widzę.
13: Redaktor, a to nie jest satysfakcja. Wolałbym mieć rząd, z którym moglibyśmy się spierać merytorycznie, którym przedstawiałby faktycznie, nawet gdybyśmy się z nimi nie zgadzali, jakieś założenia fundamentalnych reform w czasie
12: nie
13: zmian.
12: Zgadzacie.
13: To nieprawda, prezydent podpisał chyba 150 ustaw, to jak się nie zgadzamy?
12: Ale te kluczowe? Pełczyńska-Nałęcz na
13: kluczowe, na przykład podam kluczową ustawę. Kiedy byłem w negocjacjach z panią minister zdrowia, przyszła, porozmawialiśmy, no dzisiaj popełnia dramatyczne błędy pani minister, ale wtedy chodziło i o KPO, i chodziło o system szpitali. Miał umocowanie z ramienia pana prezydenta. Pan prezydent podpisał tę ustawę. Co zrobią z tymi środkami, to się akurat okaże w czerwcu, bo czy oni je w ogóle wykorzystają. Więc to nie jest tak, że pan prezydent nie podpisuje kluczowych ustaw. Znaczy, jeżeli ustawy były przygotowane dla Rafała Trzaskowskiego o charakterze światopoglądowym albo niszczącym polski system prawny, no to faktycznie nie będzie ich podpisywał.
12: No, wie pan, można też tutaj, jeszcze porozmawiamy o kryptowalutach, bo pan prezydent
13: chętnie, zawetował, a to bardzo
12: zawetował
13: chętnie
12: dwa razy. No i teraz oczywiście ucieczka do przodu. Przygotował swój projekt, znaczy jego ludzie, no, współpracownicy rzecz jasna, przygotowali ten projekt. Ale jeszcze do tego dojdziemy. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz, pani ministra,
13: pani minister,
12: czy też pani minister, no, na X-ie napisała tak: smutne, kolejny prezydent RP, który zeszmaca ideę referendum przez robienie z niego narzędzia propagandy.
13: Ja myślę, że mimo tego, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz jest w stanie zdobyć się naprawdę, tak jak w tym studiu, kiedy mówi, że rząd, w którym jest ministrem konstytucyjnym, nie przeprowadził żadnych reform, to z drugiej strony no, niestety czasami nabywa się, że tak powiem, złych cech, czyli złych cech postępowania. W myśl zasady, z kim przestajesz, takim się stajesz. Kiedyś pan Tusk, zresztą niejednokrotnie mówi na przykład o zakutych łbach, dzisiaj pani minister Pełczyńska...
12: Raz.
13: No i raz za dużo, a mówił też inne rzeczy. O, już nie chcę ich wspominać. Natomiast dzisiaj pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówi o, nie będę powtarzał, albo powtórzę, ale to tylko proszę państwu na prawach cytatu, zeszmaceniu. No, czy to jest język debaty publicznej? Czy to jest język ministrów konstytucyjnych? Czy to jest język, który powinien obowiązywać w przestrzeni publicznej? Czy to jest język, już też mówię, jakby... kobiety, no bo też jednak kobiety wykazują się większą wrażliwością w wielu sprawach.
12: Ja, rozumiem, że
13: ja z ubolewaniem jakby odbieram taki, taki sposób Krajewskiego komunikowania się. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to jest pomyłka, że to jest pomyłka taka jednorazowa.
12: A OZES rozejść jest okej, tak?
13: No ale to się nie odnosi do konkretnego... To nie,
12: nie
13: jest...
12: to się właśnie do...
13: To się odnosi do polityki klimatycznej. Natomiast to sformułowanie, które pani przed chwilą przywołała, nie dotyczy konkretnych osób. Natomiast tutaj mówi, jest odniesienie się do prezydenta i jego działania. To jest zdecydowana różnica. Przyzna pani.
12: No, moim zdaniem jest to jednak ucieczka do przodu i pułapka dla rządu. No tak, ale że tak powiem, jestem przekonana, że gdyby do tego referendum doszło...
13: Szaleńczych norm.
12: No jeśli czytam, że no takie termomodernizacja domu, takiego przeciętnego, takich domów jest bardzo, bardzo dużo, jeszcze z lat 70. i 80. to jest koszty między 130, tam 150 a 300 tysięcy, no to jest bardzo dużo pieniędzy, naprawdę.
13: Obarczyć naszych rodaków,
12: no to trzeba by wziąć kredyt na 10 lat, no, czytam
13: na 5. A to jest cel polityki klimatycznej. I dziękuję, że pani to mówi, bo to jest bardzo uczciwe. Bo my tutaj prowadzimy tą dyskusję w takim bardzo sympatycznym...
12: Abstrakcja, tak, nie.
13: Ale my mówimy o bardzo konkretnych rzeczach.
12: Więc jestem przekonana, że jeśli doszłoby do tego referendum, a sądzę, że jednak nie dojdzie, to no to myślę,
13: Polacy
12: że jednak...
13: by stanęli po stronie pana prezydenta, rozsądku i po stronie swojej przyszłości.
12: Tylko, że
13: go nie będzie, bo go zablokują politycznie, chcę pani powiedzieć.
12: No tak coś mi się wydaje, że tego referendum nie będzie, ale mogę się pomylić.
13: Ja też bym chciał się pomylić. I chciałbym, żeby pani redaktor w tej sprawie się pomyliła, tylko że dochodzimy do pewnej konkluzji. To znaczy, że polityka, walka z prezydentem, różnego rodzaju ruszady PR-owsko-propagandowe mają być ważniejsze niż to, czy Polacy zapłacą kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy za modernizację, która będzie wymuszona przez politykę klimatyczną. Czy to jest uczciwe? To jest głęboko nieuczciwe.
12: Ministrze, ale bądźmy też szczerzy, naprawdę, to wasze referendum to również jest kwestia PR-u, naprawdę. Także no, to nie jest wszystko takie szlachetne. Oczywiście przez pryzmat portfela jak najbardziej tak, no to rzeczywiście to pociągnie za sobą gigantyczne wymagania finansowe.
13: Polski przemysł chemiczny.
12: Przełożone na obywatela. Jak
13: Polska obronność.
12: Tak.
13: No nie będziemy mieli czołgów na, nie wiem, zasilanych bateriami słonecznymi albo wiatrem. No nie będziemy ich mieli. Znaczy, chciałbym bardzo poważnie powiedzieć, w tym momencie bardzo poważnie. To znaczy, to jest w jakiejś mierze wybór nie tylko kwestii finansowych, naszych portfeli, które są szalenie ważne, to są trudne czasy. Ale jeszcze trudniejsze są, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. I myślę, że ta polityka klimatyczna, zupełnie niedostosowana do naszego rozwoju, narzucona z zewnątrz de facto. Być może dająca pewne przewagi państwom mocniej rozwiniętym, które miały już różnego rodzaju mechanizmy wcześniej wprowadzone na innych zasadach, rozłożone w czasie takich jak Niemcy. Natomiast dla nas,

0: emisje tylko po to, żeby chronić klimat, tylko w tym czasie przemysł europejski przenosi się gdzie indziej. My dalej potrzebujemy tych towarów, dalej potrzebujemy tych wszystkich produktów, które są produkowane, tylko już nie w Polsce, nie w Unii Europejskiej, nie na terenie Europy, tylko są produkowane w Chinach, w innych częściach Azji, w innych częściach świata, w Afryce.
1: No pandemia pokazała, że jednak bardzo łatwo jest zerwać te łańcuchy dostaw.
0: No właśnie, no. To jest kwestia bezpieczeństwa. A z drugiej strony one są tam produkowane z dużo większą emisją. Znaczy to jest szaleństwo, znaczy one się przenoszą, ta produkcja się przenosi, my tych produktów potrzebujemy, zamykamy przemysł czy rolnictwo europejskie, te produkty dalej są nam potrzebne, są produkowane z wyższą emisyjnością, a unijni biurokraci udają, że jest wszystko okej. Okay. Tak bardzo szybko, według danych Komisji Europejskiej z 2024 roku globalne emisje gazów cieplarnianych wynosiły około 53,2 miliarda ton.
1: Wiem, Unia Europejska tylko 6%.
0: 6% emisji globalnych, tak? Mhm. I paradoksalnie udział ten nie maleje tylko dlatego, że Unia Europejska redukuje własne emisje, lecz przede wszystkim dlatego, że reszta świata dramatycznie zwiększa swoje emisje. Chiny wzrosły od 90 roku o ponad 318%. Indie o ponad 223%.
1: No, najwięcej tego produkują Stany Zjednoczone, Indie i Chiny.
0: No
1: tak,
0: więc mamy wybór taki. Albo z uwagi na rozwój gospodarczy państwa środka, Chin, będziemy tak naprawdę przyjęci zupełnie gospodarczo, nie tylko jako Polska, ale jako Europa, przez Chiny, zupełnie będziemy bezwolni gospodarczo, albo co jeszcze gorsze, zdecydowanie gorsze, będziemy przyjęci militarnie przez Rosję, bo nawet nie będziemy mieli zdolności produkcyjnych, zdolności gospodarczych, finansowych, budżetowych, żeby generować takie środki, żeby postawić odpowiednią siłę przeciwko Rosji. Znaczy, bo od tych budżetów naszych domowych, od naszych portfeli, od modernizacji domów, od kotłów, pieców, gazów, musimy również dojść do tych kwestii fundamentalnych. O tym jest to referendum.
1: Pytanie słuchacza jest, czy w referendum zapowiedzianym przez pana prezydenta będzie tylko jedno pytanie?
0: Tak.
1: I czy jedno. Czy zgodziłby się pan, że gdyby referendum poprzedziła akcja informacyjna na temat polityki klimatycznej Unii, to uniknięto by źle wyglądającego pytania z tezą?
0: Ale powiem w ten sposób.
1: No jest to pytanie z tezą.
0: No ale to czy ta teza jest fałszywa? Od na to odpowiedzmy sobie. Czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej, Zielony Ład, ETS-y, jedynka, dwójka,
1: bo
0: czy
1: to
0: one...
1: pytanie brzmi dokładnie tak. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To co można odpowiedzieć wtedy? No generalnie, no oczywiście, że nie. No, jeśli chodzi o, jeśli mój portal no tak, stopniał.
0: Ale panie redaktor, zasadnicze pytanie. Myślę, że kategorią w polityce, kategorią, że tak powiem, w stosunkach międzyludzkich, kategorią odpowiedzialności za państwo powinna być prawna. Czy to pytanie jest prawdziwe? Jest prawdziwe. To znaczy jest tak, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ETS, Zielony Ład doprowadziły do zwiększenia kosztów, do zwiększenia naszych wydatków, do zamykania zakładów pracy, do utrudnienia w produkcji rolnej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej. To są fakty. Możemy się obrażać, możemy mówić, że inaczej zadać to pytanie, ale co, mamy kłamać, mamy udawać, że jest inaczej niż jest?
1: A jeśli
0: pan prezydent postawił to pytanie tak, jak rzeczywiście wygląda to, co nas otacza.
1: I właśnie teraz, kiedy jeszcze była awantura wokół kryptowalut,
0: super, ale, jeszcze, pani o tym mówi.
1: Ale jeszcze zapytam, a co jeśli referendum jednak nie będzie?
0: Ja jestem człowiekiem wiary, pan prezydent też jest człowiekiem wiary i nadziei. To poczekamy te kilkanaście dni, bo tam bodajże 14 dni, czyli na posiedzeniu 20-21 tak. Senat powinien zająć się wnioskiem, czy ma obowiązek zająć się wnioskiem pana prezydenta. No i jeżeli nie będzie tego referendum, to będziemy, pan prezydent zastanowi się i wytyczy nam, że tak powiem, zadania na kolejne etapy. Natomiast no ja nie chciałbym dzisiaj, kiedy mówimy o rozpoczęciu tego procesu, zakładać absolutnie złą wolę. No, tym się różnię być może od niektórych, że zakładam, że czasami zdarzają się także cuda. No bo to by było w kategorii, może nie cudu, ale takiego no, rozsądnego podejścia do sprawy, czy stać na to większość senacką. Można mieć wątpliwość, ale tak jak mówię, poczekajmy.
1: Pułapka offside'owa, jak najbardziej z waszej strony. Po co prezydent wysłał do Sejmu swój projekt w sprawie kryptowalut?
0: I właśnie, żadna ucieczka, to referendum nie jest żadną ucieczką. To referendum jest odpowiedzią na zobowiązanie, czy wykonanie zobowiązania pana prezydenta z kampanii wobec przede wszystkim Solidarności, ale wobec tych wszystkich, którzy
1: mówił
0: tracą
1: pan
0: na
1: już o tym, tak.
0: Natomiast
1: mówiąc,
0: jeżeli chodzi o
1: kryptowaluty
0: i kryptoaktywa. Panie redaktor, mam 1,5 minuty?
1: Tak.
0: Świetnie. To nie jest ucieczka prezydenta przed odpowiedzialnością, czyli przed kwestią kryptoaktywów i kryptowalut i sprawy zonda krypto.
1: No ale dwa
0: to jest ucieka tutaj przede wszystkim premier i rząd. Dlaczego? Podaję fakty. Pierwsze śledztwo zostaje wszczęte w 2019 roku dotyczące BitBeja i zonda krypto w prokuraturze.

0: że w Katowicach rządzi jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Niestety ono jest umorzone. Żali się na to Komisja Nadzoru Finansowego. Mm-hmm. Sąd uchyla te umorzenia.
1: Tak.
0: Co się dzieje dalej? Te postępowania są prowadzone i uwaga, w kwietniu 2024 roku po raz kolejny jest umorzone to śledztwo, natomiast jedno śledztwo, drugie śledztwo jest umorzone w lutym 2025 roku. I od lutego nic się nie dzieje. 5 grudnia wychodzi premier.
1: Prawa i Sprawiedliwości było umarzane 3 razy generalnie. Bo
0: pani redaktor.
1: KNF
0: pani
1: się ciągle redaktor, odwoływała. W końcu trafiło do prokuratury krajowej. I kto postanowił o tym, że będzie
0: redaktor,
1: jednak nie będzie dalej kontynuowane?
0: Daty,
1: Bogdan Święczkowski, aktualny
0: redaktor,
1: prezes Trybunału
0: czy daty,
1: Konstytucyjnego.
0: Powołuje się na informacje z Gazety Wyborczej w Katowicach. Czy data kwiecień 2024 to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników? Rządzi Platforma Obywatelska. Czy data dalsza, luty 2025 roku, umorzone prawomocnie śledztwo?
1: Postępowanie zostało umorzone ponownie w 2022 roku. Wtedy na czele Prokuratury Krajowej kto stał? Oczywiście Bogdan Święczkowski, powtórzę, aktualny prezes Trybunału Konstytucyjnego.
0: Bądźmy,
1: 10 marca 2022 zaginął.
0: Ale pani mówimy o zupełnie innych
1: Bilbeja
0: rzeczach.
1: No
0: pani
1: jak to nie?
0: Ale oczywiście, pani mówi o kwestii śledztwa dotyczącego osób, zaginięcia i tak dalej.
1: Nie, ja mówię o śledztwie w sprawie Zonda Krypto.
0: Dobrze, w takim razie mam odczytać to, jak to dokładnie wygląda. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, pierwsze zaczyna się w 2019 roku. Faktycznie jest umorzone.
1: No i było umorzone.
0: Żali się, pani redaktor, żali się KNF. Sejm, sąd uchyla te postanowienia. I dalej to śledztwo jest prowadzone. Następnie jest umorzone
1: w 2020 roku.
0: W kwietniu 2024 roku i w lutym 2025 roku.
1: A zapomniał pan jeszcze o 2022 roku, kiedy na czele Prokuratury Krajowej stał Bogdan Święczkowski.
0: Pani redaktor, ale kto mówi?
1: 3 razy było umarzane pod rządami PiS.
0: No dobrze, tylko czy wtedy, kiedy było umarzane, coś działo się takiego? Czy były informacje przekazywane? Czy Polacy wtedy stracili pieniądze? Czy wtedy Polacy stracili pieniądze? Nie. Ale ja nie mówię o panu jednym czy drugim, ja mówię o bezpieczeństwie Polaków.
1: Ale to mogło dawać do myślenia, tak mi się wydaje.
0: Wszystko powinno dawać do myślenia, ale najbardziej powinno dawać do myślenia, że w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, w czasie rządów Donalda Tuska, śledztwo jest umarzane ostatecznie w kwietniu 2024 roku, a drugie w lutym 2025 roku. I co się dalej dzieje?
1: A to, że właściciel Zonda Krypto przelał 450 tysięcy na
0: kiedy następne śledztwo jest
1: Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, to pana nie zastanawia?
0: Pani redaktor, dokończę, oczywiście zaraz na to odpowiem. I kiedy jest następne śledztwo dopiero wszczęte? Wie pani kiedy?
1: 17 kwietnia.
0: Tego roku.
1: Tak.
0: Dlaczego przez ten czas nie korzystano z kodeksu karnego skarbowego? Dlaczego nie korzystano z przepisów dotyczących ustawy o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu? Dlaczego Donald Tusk i jego przyboczni nieustannie kłamią, że nic nie mogli zrobić, bo nie ma tej ustawy? Mogli zrobić, tylko 2 razy umorzyli śledztwo, a w momencie po drugim wecie zorientowali się, że cokolwiek trzeba nagle zrobić i przyznali się, że są instrumenty, bo wszczęli śledztwo. Tylko mogli to zrobić wiele miesięcy
1: wcześniej. Ale nie można też powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś. Nie kiwnęło palcem na prokuratura pod rządami
0: Prawa i Sprawiedliwości. Czy wtedy pieniądze były zagrożone, czy wtedy pieniądze wypłynęły, czy wtedy były informacje o niewypłacalności? Nie. Te śledztwa dotyczyły czegoś innego. Być może powinny być prowadzone. Ale odpowiedź od 2,5 roku rządzi Donald Tusk ze swoim rządem.
1: Że coś jest nie w porządku generalnie.
0: Więc jeżeli
1: wydawało
0: KNF
1: ostrzeżenia, no to przepraszam bardzo.
0: No to więc jeżeli KNF wydawał te ostrzeżenia, wszczęte zostało śledztwo, nawet jeżeli ono zostało, nie wiem, czy właściwie, czy niewłaściwie umorzone. Sąd zadecydował, że niewłaściwie.
1: KNF była przynajmniej
0: dalej
1: konsekwentna
0: trwało,
1: i ciągle się od
0: świetnie
1: tych decyzji odwoływała. No i co? I za każdym razem prokuratura
0: uważa,
1: mówiła,
0: pani redaktor, ale
1: nie.
0: Czy pani, za każdym razem prokuratura powiedziała, znaczy dwukrotnie ostatecznie powiedziała prokuratura w kwietniu 2024 roku, i w lutym 2025 roku. I później nie toczy się żadne śledztwo, nie ma żadnych działań. Jak to jest możliwe, panie redaktor, szanowni państwo, że przychodzi premier 5 grudnia ubiegłego roku, organizują niejawne posiedzenie Sejmu. Ostatnie śledztwo w tej sprawie jest umorzone w lutym 2025 roku. Nie ma żadnych działań, nie dzieje się nic. Totalna flauta, plaża, zero zainteresowania ze strony służb i rządu, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić, zabezpieczyć Polaków. Jest polityczny dym, próba ataku na opozycję, na pana prezydenta, mówienie, że nie da się bez tej ustawy nic zrobić, chociaż śledztwa są poumarzane. I teraz tak, mija grudzień, mija styczeń, mija luty, mija marzec i ponad połowa kwietnia. W tym czasie nie robią nic. I dopiero 17 kwietnia okazuje się, że tak, że można wszcząć śledztwo, chociaż ten prokurator potem gdzieś tam wyjechał na urlop, że są przepisy kodeksu karnego skarbowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Powiem tak, jeżeli Donald Tusk porównuje sprawę Zondy Krypto do kwestii Amber Gold, to wie, co mówi. Bo zarówno w tamtej sprawie wiedział, że to jest lipa, mówił Amber Gold i nic nie zrobił i miliony Polacy stracili miliony i w tej sprawie Donald Tusk i jego ministrowie
1: nic nie zrobili, chociaż wiedzieli, że to jest lipa. Konto pana premiera, aktualnego premiera,
0: Ale co może bardziej obciążać?
1: Odbywało się śledztwo komisji śledczej.
0: Jak dobrze pamiętam, bliski panu premierowi powiedział, że i on, i jego tata widzieli, że to jest lipa. Co może bardziej obciążać premiera? I notatka,
1: ale czy raport końcowy obciążał premiera?
0: Ale panie redaktor, czy można, jeżeli premier wie, że to jest lipa i nic nie robi, to jest okej?
1: Okay? Ale w raporcie było coś takiego? Przepraszam bardzo.
0: Wystarczy odtworzyć przesłuchanie. My to widzimy. Przecież możemy odtworzyć to przesłuchanie nawet teraz. Panie redaktor, i dokładnie tak samo jest teraz. Państwo Donalda Tuska spało, tego państwa nie ma.
1: Dzisiaj premier próbuje uciekać. Państwo Morawieckiego też spało, ponieważ o tym też informowali dziennikarze.
0: Czy wtedy Polacy nie stracili pieniędzy? Rząd Tuska jest od 2,5 roku. Premier i służby nic nie...
1: Gdyby prokuratura się tym naprawdę solidnie zajęła od 2019 roku, to być może nie doszłoby do tego, że pieniądze zostały stracone.
0: Wystarczyło, gdyby prokuratura zajęła się albo jeszcze w kwietniu 2024 roku, albo w lutym 2025 roku.
1: A może przez cały 2022
0: rok. Jeszcze jedna rzecz.
1: Ale rozumiem, że pan tego nie chce dostrzegać, tylko cały czas będzie...
0: Panie redaktorze, ja nie mówię, że wszystko było okej. Ja mówię tylko o tym, że wtedy Polacy nie tracili pieniędzy, że było 2,5 roku i odpowiedzialności tego rządu i śledztwa w czasie tego rządu zostały umorzone, a później przez ponad rok nie wszczęto żadnego śledztwa w sprawie.
1: Jest sondaż, z którego wynika, że kogo Polacy obciążają odpowiedzialnością za to, co się stało z aferę Zonda Krypto. 40% respondentów nie ma wątpliwości, że za upadek giełdy i utratę środków odpowiadają przede wszystkim właściciele Zonda Krypto, czyli rozumiem pan Kral, który mieszkał w Monako, a teraz prawdopodobnie przebywa w Izraelu i raczej możemy go już, że tak powiem, nie zobaczyć w Polsce, bo ma paszport izraelski.
0: Służby Donalda Tuska pozwoliły mu spokojnie wyjechać, mimo że Donald Tusk 5 grudnia informował, że jest tragiczny, a w tym czasie rzeczony pan był.
1: 27,6% badanych wskazuje na prezydenta Nawrockiego i jego otoczenie. 26,4% wini obecną opozycję PiS, zarzucając jej, że w czasie 8 lat swoich rządów nie stworzyła ram prawnych dla rodzącego się rynku kryptoaktywów.
0: A to ciekawe, to odpowiadam. Rozporządzenie MiCA, które dzisiaj jest stosowane bezpośrednio, zostaje opublikowane w czerwcu 2023 roku. To jest końcówka rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. 13 grudnia 2023 roku rządy przejmuje Donald Tusk i jego ekipa. Mija cały rok 2024. Nie dzieje się nic w sprawie uregulowania rynków i implementacji rozporządzenia MiCA. Rozporządzenie MiCA w całości zaczyna obowiązywać bezpośrednio w grudniu 2024 roku. Dalej nic się nie dzieje. Zaczyna się rok 2025. Jak dobrze pamiętam, w lutym trafia jakiś projekt. Na biurko prezydenta chyba w listopadzie trafia dopiero ustawa, a weto jest głosowane 5 grudnia. Stracili, panie redaktor, szanowni państwo, 2 lata. Przez dwa lata próbowali, nie chcieli uregulować tego rynku.
1: A PiS przez te dwa lata nie prowadzili śledztw albo je umarzali.
0: Pani redaktor, przepraszam.
1: Pod rządami PiSu też nie było śledztw.
0: Ale porównajmy. Czerwiec 2023 roku, Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę ostatecznie w grudniu tego roku, czyli to jest niecałe pół roku. Pół roku. Są wybory, kampania wyborcza i tak dalej. Rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje. A tutaj mówimy o całym roku 2024 i do listopada można, czy do grudnia nawet można powiedzieć o odpowiedzialności tego rządu. Można to porównywać? Nie można tego porównywać. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości pieniądze nie były, że tak powiem, nie tracili Polacy tych pieniędzy za czasów rządów Donalda Tuska.
1: 16,5% badanych wskazało jako koalicję rządzącą, tą, która no, nie
0: uniknęła. Ja wiem, ale jest pewna przewaga. No, ja dziękuję, że dzisiaj mam tę możliwość spokojnie opowiedzenia i o datach, i o śledztwach, i o działaniach,
1: ale a właściwie ich braku. Ale prawda jest taka, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości też po prostu prokuratura umarzała
0: te śledztwa. No dobrze, to, no, ale jeszcze raz
1: wracam
0: do tego. Ale
1: przyzna pan, że gdyby to, że tak powiem, zrobiono wcześniej, to uniknięto by takich
0: sytuacji. Ale kto rządzi od 2,5 roku?
1: No dobrze,
0: możemy
1: ale...
0: się cofnąć do 89 roku.
1: Nie, no nie popadajmy w absurdy. No... Teraz pan próbuje z tego zrobić po prostu absurd, no doskonale.
0: Ale ja wiem, że pan jest bardzo
1: zręczny, no adwokat.
0: Chodzi o zręczność, chodzi o prawdę.
1: Prawnik, no jak najbardziej.
0: Chodzi o prawdę, chodzi o prawdę. Naprawdę już mówię tak bardzo, bardzo poważnie. Donald Tusk jak diabeł święconej wody boi się tej sprawy, bo wie, że dla niego to jest drugi Amber Gold. Wie, że to była lipa. Wie, że państwo w czasie jego rządów nie zrobiło z tym nic, poza umorzeniem dwóch śledztw i wszczęciem śledztwa, kiedy wszystko już było stracone. Poza tym, że człowiek, gość, który za to odpowiada najprawdopodobniej, bo nie ma wyroku, wyjechał sobie spokojnie za granicę. I nawet nie wiemy, gdzie to jest. Na to wszystko pozwolił Donald Tusk, pan Żurek, minister spraw wewnętrznej administracji, koordynator służb specjalnych i minister finansów.
1: Że pieniądze z zonda krypto właśnie na rzecz Fundacji Zbigniewa Ziobry. No jak pan to skomentuje? To jest 450 tysięcy. No, jak pan to skomentuje?
0: Ponad pół miliona wpłynęło na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak to skomentować?
1: No ale tutaj chodzi była o ministra sprawiedliwości.
0: Była firma.
1: Ministra sprawiedliwości, kiedy był ministrem sprawiedliwości, prokuratura po prostu regularnie umarzała to śledztwo. No.
0: A teraz prokuratura regularnie, dwukrotnie umorzyła, a później regularnie przez ponad rok nie prowadziła tego śledztwa. To rozumiem, że też mamy te
1: powiązania.
0: A prokuratorzy byli szkoleni przez
1: zonda krypto. Absolutnie jest tutaj po prostu kryty. Odpowiem
0: tak jak prawnik, ale żeby to było bardzo też czytelne. Jeżeli są wątpliwości albo są dowody na to, że były działania o charakterze karygodnym, przestępczym, w tych zakresach, o których premier mówił, w stosunku do tych polityków, których nazwiska wymienił i w stosunku do jednego wydarzenia, które wymienił. To pytam się i mówił o tym od iluś miesięcy, a na pewno od iluś tygodni. To gdzie są tak zarzuty dla tych osób? Gdzie są zatrzymania? Gdzie są tymczasowe areszty? Gdzie to wszystko jest? No bo albo mamy do czynienia z politycznym dmuchaniem balona i mówieniem, a to jest ten minister, to jest ten polityk, a to jest to wydarzenie, albo mamy z faktami. Jeżeli są fakty, to powinny być zatrzymania, powinny być zarzuty, powinny być też tymczasowe aresztowania. Jeżeli ich nie ma, to albo są tak skrajnie nieudolni, albo po prostu biją polityczną pianę. Myślę, że oni są nieudolni, ale w tym wypadku biją polityczną
1: ale
0: pianę.
1: Czy w Pałacu czy w Pałacu Prezydenckim nie macie jednak takiego kacamoralnego? Przecież była konferencja SIPAK, ta międzynarodówka taka prawicowa, było tutaj...
0: No to kolejne pytanie.
1: W kampanii wyborczej. Myślę, no i pan prezydent... Teraz pan prezydent, wtedy kandydat występował, no przecież pieniądze na organizację tej imprezy dawała także zonda krypto. Tak?
0: Ostatnio premier Tusk w sposób bezczelny powiedział, że za tą aferę, czy w tej aferze jest tak, że były i obecny prezydent, tak? To pytam, skoro premier miał takie informacje, że mamy do czynienia z tego rodzaju nielegalnym procederem i jak ustaliliśmy, nic nie zrobił, żeby chronić zwykłych Polaków, to również nic nie zrobił, żeby ostrzec byłego prezydenta i kandydata, bardzo poważnego kandydata na prezydenta, że coś jest nie tak. No to jest naturalna konsekwencja tych słów. No bo albo jest tak, że służby państwa działają, tajne służby działają, prokuratura, instytucje za to odpowiedzialne, a premier mówi, przychodzi wówczas do pana prezydenta do domu. Panie prezydencie, nie może pan się z tym kontaktować.
1: Nie macie sobie nic do zarzucenia, rozumiem. A teraz, i czym to teraz się skończy? Pan prezydent wysyła swój projekt i rozumiem, że będzie chciał, żeby ten...
0: On już jest, a rządowego nie ma.
1: Jest. Ale rządowy będzie, jak rozumiem, minister Domański już tam generalnie pokazał ten projekt.
0: Pokazał, tego go jeszcze nie ma. Jest
1: będą zaostrzone kary, więc rozumiem, że skończy się tym, ja tak przewiduję, że Sejm uchwali projekt rządowy, odrzuci prezydencki, a prezydent jak
0: dostanie... Prezydenckiego nie będzie pewnie procedował, chociaż bym namawiał do tego, żeby to wreszcie zrobili.
1: A w kolejny rządowy, który przejdzie przez Sejm i zostanie... no, przegłosowany, znowu trafi na biurko pana prezydenta i rozumiem, że znowu będzie trzecie weto, tak?
0: A jak pani sobie wyobraża, skoro prezydent mówi, co w tej ustawie powinno być poprawione? Jest brak podpisu, weto. Przegrywają weto w parlamencie, czyli normalne reguły demokratyczne mówią, musicie współpracować z prezydentem. Nie robią tego. Pan prezydent nawiązuje kontakt chociażby przez kancelarię z Polską 2050, z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją. Są zgłaszane poprawki w Senacie. Wszystkie poprawki zgłoszone w uzgodnieniu z kancelarią prezydenta zostają bez dyskusji, bez przeprowadzenia dyskusji wyrzucone do kosza. Przedkładają prezydentowi właściwie ten sam projekt z jedną minimalną zmianą. Czy to jest poważne? Czy to jest poważne? Prezydent nie podpisuje tego. Wraca to do Sejmu. Przegrywa Tusk kolejne głosowanie. Arytmetyka sejmowa, konstytucja mu mówi, musisz porozumieć się z prezydentem. A co on robi? Mówi, to jest wasza ostatnia szansa i pewnie będzie pchał trzeci raz ten projekt. To po czyjej stronie jest wina? Po stronie pana prezydenta, który proponował w uzgodnieniu z prezydentem te poprawki? Czy wina jest po stronie prezydenta, który wreszcie mówi tak, na gruncie waszej ustawy proponuję, żebyśmy podjęli tę ustawę i przyjęli ją w konsensusie.
1: A dlaczego wasz projekt nie jest lepszy od tego rządowego?
0: Przede wszystkim on się zasadza na trzech filarach. Po pierwsze ochrona klientów, tych inwestorów. Po drugie realny nadzór KNF-u w tym wypadku. Po trzecie, czego bardzo brakuje w tym projekcie rządowym, zagwarantowanie konstytucyjnych praw przedsiębiorców. Ale zacznijmy od obywateli, bo oni są tutaj najważniejsi. Projekt prezydencki mówi tak. Jeżeli są wątpliwości co do nielicencjonowanych podmiotów, można zablokować. Czyli tak jak w projekcie rządowym. Ale jeżeli mamy podmioty licencjonowane, czyli przeszły pewną ścieżkę, to i są wątpliwości, na przykład KNF-u w tym wypadku, to musi być jasne, wyraźne ostrzeżenie, nawet jeżeli nie ma działań karygodnych, żeby pani, ja, każdy, kto będzie chciał zainwestować w tego rodzaju
1: był świadomy, co
0: rynek,
1: robi.
0: Żeby był świadomy. Jeżeli podmiot tego nie zrobi, wtedy można to zablokować. Czy to jest uczciwe działanie, czy to jest transparentne działanie, żeby ten, komu blokują tę stronę. Nie, on nie wie, czy mu zablokowali.
1: A tego nie ma w tym rządowym projekcie?
0: No nie ma, bo gdyby pani prowadziła taką działalność, to pani by się nie dowiedziała na przykład, dlaczego pani strona nie działa. Czy pani nie opłaciła rachunków, czy jest jakiś błąd techniczny, czy jest, nie wiem, jakaś inna kwestia. Nie ma kontroli sądowej. No naprawdę są tam rzeczy, ale to jest jakby ważne, natomiast najważniejsze jest ostrzeganie obywateli. Dlatego jakby w centrum działania prezydenta jest obywatel i jego bezpieczeństwa. W centrum działania Donalda Tuska, premiera, jest polityczna walka. No przecież ta sprawa mogłaby się skończyć wiele tygodni temu.
1: Dobrze, ale czy nie uważa pan, że skończy się to tym, że nie będzie w ogóle żadnego projektu przyjętego? No bo rozumiem, że ten projekt rządowy, który zostanie przegłosowany przez Sejm, bo zostanie zawetowany po raz trzeci, no bo jak pan mówi, no nie spełnia waszym zdaniem tych standardów.
0: Nie wiem, jest jakiś czas na refleksję po stronie, być może tak odwrócę, odbiję te słowa premiera Tuska, to jest ostatnia szansa, żeby się zreflektował. Do końca czerwca obowiązuje jeszcze rozporządzenie MiKa, zresztą to też jest kłamstwo, że nie ma żadnych instrumentów, bo są te kodeksy, o których mówiłem, ale także jest rozporządzenie. Ta ustawa właściwie nic by nie zmieniła w kontekście akurat tej konkretnej afery, czy niewiele by zmieniła. No więc jest pewna refleksja także w ugrupowaniach koalicyjnych, bo Polska 2050 zgłaszała 3 poprawki, tylko jedna została przegłosowana. Ich projekt jest zamrożony, jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, jest projekt prezydencki. Jakiego projektu tylko nie ma? Rządowego. Wie pani, to jest coś niebywałego. Czyli wszyscy są gotowi na to, żeby procedować. Wszyscy są gotowi na to, żeby procedować od prezydenta przez Prawo i Sprawiedliwość do Polski 2050. Nie jest gotowy minister finansów, premier i cały rząd. I ta większość większości koalicyjnej. No przecież to jest groteska.
1: Pytanie od słuchacza. Czy już państwo w Zjednoczonej Prawicy otrząsnęli się po przegranej Wiktora Orbana?
0: Ja w ogóle nie miałem się po czym otrząsać. No. Węgrzy wybrali nowy rząd.
1: W ogóle się pan nie zdziwił, zupełnie.
0: To jest kwestia, czemu miałem się zdziwić? No przecież były
1: Zdziwić
0: sondaże. Były sondaże, jakie były, wskazywały.
1: Ale się
0: to
1: pan ucieszył się, że Madziar wygrał.
0: Ale to nie jest dla mnie kwestia cieszenia się, będzie cieszenia. Dla mnie, ja się cieszę, jak wygrywał na przykład prawica w Polsce, jak wygrał pan prezydent Nawrocki. Tak, no cieszyłem się całym swoim, że tak powiem, jestestwem, sercem, umysłem, wszystkim.
1: Pięknie pan znowu zlewarował pytanie. Więc pytanie, czy otrząsaliście się po przegranej Wiktora Orbana?
0: Proszę zobaczyć, nie, to poważnie, tak bardziej, że tak powiem, statecznie na ten temat. Czy nowy lider węgierski zmieni coś w polityce migracyjnej? Nie. Powiedział, że będzie jeszcze ostrzejszy niż Viktor Orban, jeżeli chodzi o nielegalną migrację. Czy to dobrze? Znakomicie. Czy na to liczyli liberałowie i środowiska lewicowe i Komisja Europejska? Myślę, że nie na to liczyli. Czy powiedział, co z Rosją? Powiedział, że trzeba... No, będzie wrócić jak najszybciej do normalnych relacji, że tak powiem, relacji gospodarczych z Rosją. Czy na to liczyli ci, którzy tak się bardzo, bardzo cieszyli? No chyba nie.
1: Mają wyjścia, skądś muszą te surowce na razie...
0: Mają wyjście.
1: No ale nie tak od razu, że po prostu z dnia na dzień.
0: Nie tak od razu, ale też nie w perspektywie wielu lat. I wrócę do tej sprawy przekłamanej, zmanipulowanej, w sposób niesłychany, jeżeli chodzi o wizytę pana prezydenta. Dziękuję, że jakby pani ten temat podjęła. Prezydent pojechał na Węgry. Inna rzecz, że powodem była...
1: Wsparł jednak Orbana przed
0: niczym
1: wybrami.
0: Nie wspierał, no tylko... Nie? No, oczywiście, że nie. Nie było ani oficjalnej... Prezydent tam pojechał, dlatego że od 19 lat prezydenci jeżdżą zawsze w tym dniu, bo jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
1: No, to jest
0: po
1: pierwsze. No, bardzo
0: ładny, a po drugie, tak. Czy Węgrzy mają alternatywę? I Viktor Orban miał alternatywę i dzisiaj rządzący mają alternatywę. Jaką? I mówił o tym Viktorowi Orbanowi pan prezydent i będzie to mówił także panu Madżarowi. Jeżeli chodzi o gaz, to mogą ten gaz brać nie z Rosji, tylko z Polski. My mamy Baltic Pipe, mamy gazoport w Świnoujściu, mamy interkonektory na południu Polski i można ten gaz przesyłać, jeżeli nie przez Słowację, bo tam czasami są historyczne problemy i różne kwestie.
1: Czyli pan
0: kwestie,
1: tu stawia tezę, że ma się wcale nie chce się odciąć od Rosji. Tak,
0: ale on to sam powiedział.
1: Ale w sposób taki zdecydowany.
0: To jest fatalne, no bo my również pod rządami, czy w rozmowie na konferencji z liderami węgierskimi, pan prezydent bardzo jasno mówił, to jest kierunek polityki węgierskiej, z którym Polska się nie zgadza, z którym polski prezydent się nie zgadza. Bo powinniśmy Rosję odciąć jakichkolwiek środków z jej sprzedaży gazu, ropy, węglowodorów itd., itd. Węgrzy mają w tym interes i trzeba im pokazać alternatywę. I prezydent im pokazał alternatywę. Szkoda tylko, że rząd nie pokazuje tej alternatywy, że te środowiska rządzące w Unii Europejskiej nie pokazują tej alternatywy. To czy coś się takiego istotnego, poza wymianą nazwisk, panie redaktor, zmieniło w polityce węgierskiej?
1: Nie było się po czym otrząsnąć. Pytanie kolejne. Co
0: no
1: dalej zrobić?
0: Konkludując tak. Słucham pana.
1: No konkluduję to, co pan powiedział. Co dalej z rodzinnym PIT-em? Po co były te obietnice prezydenta z kampanii, skoro teraz nawet o tym nie mówicie, a co dopiero o tym, żeby wprowadzać ewentualnie w życie?
0: No przecież ta ustawa jest mrożona przez marszałka Czarzastego. Podobno socjaldemokratę, chociaż w istocie komunistę, bo sam o sobie tak mówił, podobno z taką wrażliwością społeczną. No on ją mrozi. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, mrozi ustawę dotyczącą PIT-u zero dla polskich rodzin, które mają dzieci. To jest jego odpowiedzialność, jego indywidualna odpowiedzialność.
1: Kolejne pytanie. Czy będzie pan premierem w nowym rządzie po wyborach, jeśli wygra prawica?
0: Najpierw trzeba wygrać wybory, później się wybiera premiera. Ja dzisiaj jestem szefem kancelarii, mam dużo zajęć i na tym się koncentruję.
1: Proszę podać liczbę głosów, którą zdobył Karol Nawrocki w Elbater, tak to napisał Michał. W wyborach.
0: No. Tak jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, są
1: opisane... A nie pamięta pan dokładnie?
0: No to jest 10,5 miliona, czy ponad 10,5 miliona głosów. Ja rozumiem, że pan jeszcze, ten pan, który zadaje pytanie, nie wiem, może na spółkę z, no bo jak używa tego określenia, to być może na spółkę z panem Romanem Giertychem dalej liczą. No, nie doliczą się tych głosów, nie doliczą się wygranej pana Trzaskowskiego. No, Trzaskowski przegrał te wybory, Karol Nawrocki wygrał te wybory, są stosowne dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Jeszcze prośba, żeby podać sygnaturę w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów.
0: No, nie pamiętam tej sygnatury. No, wiem, że przecież wszyscy widzieliśmy, obserwowaliśmy. No, jest stwierdzenie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. To jest poziom takiej dyskusji, której wolałbym unikać, ponieważ jak rozumiem, pan jeszcze żyje w świadomości 1 czerwca między godziną 21 a 23, chyba wtedy, kiedy jeszcze był szał, były podskoki po stronie Rafała Trzaskowskiego i dwugodzinna prezydentura. Chciałem temu panu powiedzieć, że lepiej, żeby znalazć się w Polsce Anno Domini. Skakali. 7 maja roku pańskiego 2026, a nie 1 czerwca 2025. Dobrze, tego życzę temu słuchaczowi.
1: Czy pamiętają państwo jeszcze o obietnicy powrotu zadań domowych? Czy ten postulat trafił już do szuflady z napisem nieaktualny?
0: Nie, no tylko dzisiaj nie ma na to przestrzeni. Oczywiście, że te zadania domowe powinny wrócić. To jest dla dobra polskich dzieci, dla ich rozwoju.
1: Ale jakaś
0: pani robiła
1: będzie?
0: Zadania domowe, ja robiłem tak. Zadania domowe. Tak. Moje dzieci też robią te zadania domowe, bo na szczęście, no tutaj wielki ukłon wobec mojej żony, która się tym zajmuje
1: i wyręcza
0: mnie w tym w dużej mierze. No, ale myślę, że tysiące polskich rodziców dzisiaj są dodatkowo obciążeni tym, których pani minister nazywa zmorą, przynajmniej niektórych. Polskiej szkoły. Przypomnę, to jest minister edukacji, która mówi o rodzicach, że są zmorą szkoły, no ale to już myślę, że rodzice też to ocenią odpowiednio. To jest próba tak naprawdę na starcie zabrania szansy polskim dzieciakom i polskiej młodzieży. Dlatego,
1: no
0: że...
1: dobrze, ale to nie tego to czuło pytanie, bo pan tutaj może się rozwijać i zapewne się rozwinie, ale rozumiem, że póki co nie będzie żadnej inicjatywy ze strony pana prezydenta.
0: Nie, porozmawiam także z panem prezydentem, tylko że problem jest inny, że pan prezydent przedłożył kilkanaście inicjatyw.
1: I są zamrożone, tak?
0: No i one są zamrożone,
1: rozumiem,
0: prawda?
1: No ale kryptowaluty jednak, proszę bardzo. tutaj jest taki szachmat. Nie wiem, czy na razie szach, można powiedzieć.
0: Ale tutaj mamy sytuację szczególną. Sytuację szczególną, że rząd nie ma swojego projektu na dzisiaj, jak żeśmy ustalili.
1: Będzie miał, przecież będzie.
0: Ale wie pani, ale jestem człowiekiem żyjącym tu i teraz, nie jak jeden z naszych tutaj, rozumiem, pytających, który jest jeszcze gdzieś tam w czerwcu roku poprzedniego. Ja żyję tu i teraz, więc jeżeli...
1: Czerwiec już za pasem, można powiedzieć, tego roku. A czy no to właśnie, pan stoi za dymisją Sławomira Cenckiewicza, szefa BBN?
0: Nie, no absolutnie nie. To była decyzja pomiędzy panem prezydentem, a panem profesorem Sławomirem Cenckiewiczem. Zresztą pan profesor...
1: Ale prasa spekulowała jednak, że tak naprawdę to rzeczywiście mu jak najgorzej. Znaczy pan i minister Przydacz.
0: Tak, takie szwarc charaktery, rozumiem. Mm-hmm.
1: No trochę tak.
0: To myślę...
1: I że odcinaliście go z wpływów od polityki zagranicznej.
0: Kiedy czytam niektóre doniesienia prasowe, to mają one tyle wspólnego z prawdą, co jakby stwierdzenie, że ja jestem chińskim cesarzem. No, żadnej spójności, żadnego...
1: Nie miałby szans pan, żeby zostać chińskim cesarzem.
0: No właśnie, tak samo nieprawdziwe są tego rodzaju spekulacje.
1: I jeszcze jest pytanie od Adama. Czy pan prezydent zamierza wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł, że prezydent ma odebrać ślubowanie sędziów Trybunału bez zbędnej zwłoki?
0: Ale dzisiaj odpowiadam na to pytanie bardzo rzeczowo i konkretnie. Pan prezydent już kilkanaście dni temu, jak dobrze pamiętam, w trybie artykułu 189 Konstytucji złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między marszałkiem Sejmu, znaczy Sejmem reprezentowanym przez marszałka, a prezydentem Rzeczypospolitej. Sprawa zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dzisiaj wszystkie sprawy dotyczące ślubowania zgodnie z przepisami ulegają zawieszeniu do momentu rozstrzygnięcia tego sporu kompetencyjnego. Bo gdyby nie było tej chucpy, tej błazenady w Sejmie, to znaczy udawania, że jest prezydent i składania przed notariuszem.
1: Prezydent też przekroczył swoje kompetencje, wyznaczając, przyjmując tylko ślubowanie od dwóch sędziów, kiedy cała szóstka została wybrana zgodnie z prawem.
0: Czy kiedykolwiek pan prezydent, moja skromna osoba, albo którykolwiek z przedstawicieli administracji pana prezydenta powiedzieli, że to ślubowanie nie nastąpi? Nigdy takiego sformułowania nie było. Nigdy.
1: No panie ministrze, no
0: jeżeli naprawdę, ktoś ulega...
1: Ja rozumiem, że teraz chwytacie się każdego słowa i oczywiście to sprytne z waszej strony, mówicie, przecież my nigdy nie powiedzieliśmy, absolutnie nie, że nie przyjdziemy, ale...
0: Prawda czy fałsz, prawda?
1: Ale kiedy by to, że tak powiem, moglibyście przyjąć to ślubowanie na przykład za rok,
0: nawet
1: chociaż...
0: Panie redaktor, nawet 30 dni nie minęło.
1: Wcześniejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał w uzasadnieniu mówił, że właściwie takie ślubowanie powinno być odebrane
0: bez względnej zwłoki. Ale również Trybunał w tym samym wyroku, z grudnia 2015 roku, ten sam Trybunał w tym samym składzie mówił również, że mogą być takie okoliczności, że gdzie prezydent będzie rozważał kwestie konstytucyjne różnych wartości. I tutaj pan prezydent rozważał
1: te kwestie. I te cztery osoby mu się po prostu panu prezydentowi nie za bardzo spodobały ze względu na swoją aktywność.
0: Te cztery osoby, nie, to nie jest kwestia podobania czy nie podobania się panu prezydentowi. Te cztery osoby, myślę, że niestety wsadzone w pewien taki, brzydko powiem, polityczny kanał, uległy presji, uległy emocjom politycznym i postanowiły...
1: I powinny były czekać. Na świętego gdy, co go nie ma nigdy.
0: Oczywiście. Ja pamiętam taką sytuację, że za prezydenta świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego jedna z osób czekała 3 miesiące. Czekają, nie wiem, profesorowie, czekają oficerowie, generałowie. To jest normalna rzecz. Znaczy nie ma tam nic nadzwyczajnego. Nikt nie mówi w tej sprawie. To jest wielka hipokryzja, Himalaje hipokryzji, panie redaktor,
1: że ten Sejm
0: od grudnia 2024 roku, czyli przez, jak dobrze liczę, rok i 3 miesiące...
1: Tak, nie uzupełniał składu, tak.
0: No, panie redaktor.
1: Tak, wiemy to.
0: Panie
1: tak,
0: redaktor, ale chodzi dlaczego tego, a wie pani, dlaczego tego nie robili? Tylko dlatego, że cały czas mówi, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma.
1: Ale gdyby
0: wybrali
1: taka,
0: tych sędziów, wtedy i oni trafili tam, to by musieli powiedzieć, że jest Trybunał Konstytucyjny, że trzeba publikować wyroki. Tylko dlatego nie robili.
1: Pracowała już w normalnym trybie, to można by jednak przegłosować wniosek o uchylenie immunitetu dla Bogdana Święczkowskiego, a tak to sprawa jest zamrożona. Zapewne pan słyszał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, w którym zakazuje utrudniania podjęcia pracy przez 4 sędziów Trybunału.
0: Dziękuję, że pani też to poruszyła, bo ja wczoraj tak bardzo krótko na ten temat powiedziałem. Po pierwsze, sprawa dotyczy...
1: No i ma pan tylko 1,5 minuty.
0: Sprawa dotyczy kwestii ustrojowych i konstytucyjnych, a nie zwykłych spraw rozstrzyganych przez sądy powszechne. Po drugie, nawet gdyby przyjąć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby się tym zająć, chociaż nie może, to nie została zamknięta cała procedura krajowa. No bo to dotyczy ustroju państwa, to dotyczy konstytucji, to konstytucja jest najwyższym prawem. Umowy ratyfikowane, czyli podstawa prawna, na której Trybunał może w niektórych tych sprawach, które Polska oddała Trybunałowi do takiego ostatecznego rozstrzygania
1: po wyczerpaniu ścieżki sądowej. Czyli pan tutaj stawia tezę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uzurpuje sobie prawo, tak?
0: Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak.
1: Tak samo mówił mecenas Lewandowski. O czym
0: Ale oczywiście, że tak.
1: Mecenas Lewandowski i pełnomocnik Zbigniewa Ziobry.
0: Bo wystarczy czytać przepisy. Sprawa się nie zakończyła, dotyczy konstytucyjnych organów państwa. Sprawa jest zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. No albo uznamy, że z zewnątrz ktoś będzie mówił nam, że są ważniejsze orzeczenia, wyroki, zabezpieczenia niż polska konstytucja? Coś jest ważniejszego niż polska konstytucja? Nie ma.
1: No piękne wszędzie blokady postawiliście, naprawdę.
0: Myśmy postawili blokady?
1: No jednak tak, jednak tak. No tutaj wniosek do Trybunału generalnie, żeby rozstrzygnąć te kompetencyjne spory, waszym zdaniem.
0: Redaktor, no. ale niech pani zobaczy. Dziś pełna władza jest w rękach rządu. Pan Żurek szaleje. Moim zdaniem, w moim przekonaniu, musi stwierdzić sąd, łamie prawo. Zresztą składałem zawiadomienie nawet w jego imieniu. Mają służby, nielegalnie przejęli prokuraturę, atakują Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, KRS, Naczelny Sąd Administracyjny. To nie jest tylko kwestia opozycji, Prawa i Sprawiedliwości. Oni generalnie zaatakują każdego, kto jest w jakiś sposób niezależny. A prezydent idzie ścieżką konstytucyjną. Mówi, ja mam swoje zdanie, ale niech rozstrzygnie to Trybunał.
1: Tylko tak się składa, że KRS została wybrana na podstawie, z pogwałceniem konstytucji, tak to trzeba powiedzieć.
0: A to jak, na jakiej podstawie teraz procedują ten cały proces dotyczący wyboru nowych członków? Podstawie tej samej ustawy,
1: nie
0: wie pani,
1: wyjścia,
0: nie?
1: Nie mają wyjścia.
0: No, pani, no ale dochodzimy do sytuacji, w której mówią tak, ustawa
1: wszędzie,
0: jest niekonstytucyjna.
1: Wszędzie Prawo i Sprawiedliwość postawiło swoje...
0: Ustawa jest niekonstytucyjna, ale będziemy według niej procedować, ale tylko częściowo w tym zakresie, który nam się podoba, mówią rządzący, a w którym nam się nie... Znaczy to jest patologia, to jest głęboka patologia, która niszczy państwo.
1: No tak, ale kto rozpoczął?
0: Bo wie pani, jaka jest zasadnicza, szanowni państwo?
1: Panie redaktorze, po prostu już tak szalało są deformą, że naprawdę.
0: Ale jaka jest zasadnicza, może pani mieć taką ocenę, ja się z nią nie zgadzam, ale jaka jest zasadnicza różnica między Prawem i Sprawiedliwością, a dzisiaj rządzącymi? Ano taka, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało dwukrotnie wybory, że prezydent z tego środowiska, mówię tu panu prezydencie Dudzie, także wygrał wybory, to jest wola narodu i ustawy przechodziły przez Sejm, przez Senat, były podpisywane przez prezydenta i były publikowane. Nikt nie rządził uchwałami, nikt nie odwoływał się do jakichś...
1: Uchwała była podjęta w sprawie tego, żeby jednak zaprzysiąc sędziów dublerów. Muszę tutaj niestety skończyć.
0: Ale uchwała była dotyczyła uchwały Sejmu, czyli uchwała była na uchwała, a nie uchwała na ustawę, czy uchwała przeciwko konstytucji.
1: Ale chodziło o to, że po prostu trzech sędziów dublerów, to znaczy trzech sędziów, którzy zostali wybrani legalnie...
0: Ostatnie zdanie.
1: Nie mogę.
0: Bo wśród tej szóstki też by jeden musiał być dublerem i dlatego nie chcieli obsadzić ich na konkretne stanowiska, dlatego że jedno zwolnione stanowisko według ich terminologii należało do sędziego dublera, czyli ktoś, kto by tam trafił według opinii dzisiaj rządzących, byłby sędzią dublerem. Przecież to jest abstrakcja.
1: Zbigniew Bogucki był z nami, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję panie redaktor, dziękuję pani również, wszystkim, którzy nas tak długo słuchali.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Resort Zdrowia Portugalii uruchamia procedury przeciwdziałania zakażeniom hantawirusem, które mogłyby przerodzić się w epidemię. Istnieje konieczność przygotowania się na najgorszy scenariusz, przekazała szefowa Portugalskiej Dyrekcji Generalnej Zdrowia. Dotychczas wśród podróżujących wycieczkowcem pasażerów zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec. Pod koniec kwietnia na statku stwierdzono zakażenie hantawirusem, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Przenosi się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni i może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą też być przenoszone między ludźmi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że na statku był jeden Polak. Jak się okazało, jest to kapitan jednostki Jan Dobrogowski. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym ogłasza on pasażerom statku informacje o śmierci pierwszego z zakażonych. Nagranie możecie obejrzeć na radioz.pl. Polityczna odsłona historii Tomasza Lenca. W przyszłym tygodniu kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora. To po wynikach kontroli NFZ-u w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Placówka, w której syn polityka miał przejść zabieg poza kolejką, dostała karę 134 tysięcy złotych, między innymi za świadczenie poza systemem. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Do tej pory w tej sprawie nie było de facto politycznej reakcji, ale teraz jest i będzie posiedzenie kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. Bo jak mówi Dorota Łoboda, wyniki kontroli NFZ-u w placówce potwierdziły nieprawidłowości.
2: Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora wyjaśnień.
1: Senator Tomasz Lenz nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i tłumaczy.
3: Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim wobec mnie prowadzi działania szkalujące i ma ku temu powody prywatne.
1: Jego zdaniem to jest sprawa dla prokuratury.
0: Senator zapewnia, że złożył już zawiadomienie. Prezydent chce referendum. Karol Nawrocki złożył w Senacie wniosek w tej sprawie. Chce, żeby Polacy zdecydowali w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według niego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Daniel Wrzos ze szczegółami.
4: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie w referendum chce zadać prezydent Nawrocki. On sam jeszcze w kampanii deklarował, że będzie walczyć ze skutkami Europejskiego Zielonego Ładu.
5: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
4: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września.
0: Ostatnie ogólnopolskie referendum przeprowadzono 3 lata temu. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Donald Tusk i Giorgia Meloni zapowiedzieli to po ponadgodzinnym spotkaniu w Rzymie. O czym jeszcze rozmawiali im premierzy? To wie specjalny wysłannik Radia Z do Włoch, Krzysztof Grządzielski.
6: Tematów było wiele. Pojawiły się kwestie bezpieczeństwa europejskiego, unijnych funduszy, nielegalnej migracji, sytuacji w Ukrainie czy sprawy konkurencyjności obu gospodarek. Donald Tusk zwrócił uwagę, że Polska, jak i Włochy zasługują na relacje na najwyższym możliwym poziomie, stąd gotowość do negocjacji nowego traktatu.
7: Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów.
6: Z kolei premier Włoch przypomniała, że poprzednia umowa o przyjaźni między oboma krajami pochodzi sprzed ponad 30 lat. Rzym, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Przed spotkaniem z włoską premier Donalda Tuska przyjął na audiencji papież Leon XIV. Szef rządu zaprosił Ojca Świętego do Polski oraz złożył wraz z nim kwiaty na grobie Jana Pawła II. Nasze systemy zawiodły, przyznaje dowódca sił zbrojnych Łotwy. Radary i czujniki, którymi dysponuje łotewskie wojsko, w ogóle nie wykryły pierwszego z dronów, które w czwartek wtargnęły w łotewską przestrzeń i rozbiły się na terytorium kraju, powiedział generał Kaspar Sepudans. Wojsko zbada, czy obecna obrona powietrzna na granicy wschodniej jest wystarczająco skuteczna. W przestrzeń Łotwy wleciały 3 bezzałogowce. Jeden z dronów uszkodził zbiornik do magazynowania ropy, ale miejsce upadku drugiego drona nie zostało jeszcze ustalone. Wojsko nie wyklucza jednocześnie, że bezzałogowców, które przedostały się nad Łotwę, mogło być więcej. Oszust z popularnej aplikacji randkowej wpadł w ręce policjantów z Gdańska. Mieszkaniec Koszalina został przełapany nie tylko na okradzeniu kobiety, z którą się spotykał, ale też na zdradzie, bo policja ujęła go w mieszkaniu jego życiowej partnerki. O miłosnej historii ku przestrodze opowie teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: 28-latkę z 36-latkiem połączył algorytm aplikacji randkowej. Spotkali się łącznie 4 razy. Za każdym razem posługujący się fałszywymi danymi mężczyzna chwalił się, jaki to jest bogaty. W końcu namówił kobietę do tego, by dokonała inwestycji za jego pośrednictwem. Na spotkanie w hotelu wzięła 30 tysięcy złotych w gotówce. Kiedy brała prysznic, amant zabrał pieniądze i uciekł. Po kilku godzinach został ujęty przez policję na oczach swojej partnerki z prawdziwego życia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Oszustowi grozi teraz do 5 lat więzienia, a policja apeluje, by nie ufać ludziom, którzy poprzez aplikacje randkowe namawiają do działań wiążących się z obrotem pieniędzmi. Legenda w remoncie, który szybko się nie skończy. Sala kongresowa jest już zamknięta 12 lat i nie zostanie otwarta przez kolejne 2. Remont się przedłuży, bo w sali znaleziono ogromne ilości azbestu. O tym teraz nasz reporter Jan Kielak.
9: Pracownicy odkryli ponad 1400 ton substancji zawierających szkodliwy azbest. To znacząco utrudniło przebudowę, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
10: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
9: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Termin otwarcia wyremontowanej kongresowej na dziś to połowa 2028 roku.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Gość Radia Z.
12: A razem z nami poseł Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, prezes Stowarzyszenia Odnowa, były wiceminister obrony. Kłaniam się, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I na rozgrzewkę, jak zawsze, u nas krótka piłka. Dziś pytanie, czy w PiSie dojdzie do rozłamu jeszcze przed wyborami, tak czy nie?
13: Nie.
12: Odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już ruszyła. Czekamy na Państwa odpowiedzi. No właśnie, ale Marcin Mastalerek dość dobrze Was zna. Dużo o Was wie. I to on, były szef gabinetu prezydenta Dudy, mówił w TVN24, że Jarosław Kaczyński rozhuśtał sytuację polityczną w PiSie i robi wszystko, żeby doszło do rozłamu.
14: Ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica szli do wyboru w 2015 znacznie bardziej zróżnicowani, bo było jeszcze, była i Solidarna Polska, wówczas Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina i nawet to były formacje, które nie były w Prawie i Sprawiedliwości, a mimo to szły na jednych listach, więc tym bardziej jest przestrzeń na taką różnorodność w samym Prawie i Sprawiedliwości.
12: A dzisiaj macie jedną partię, tyle że w tej partii różne frakcje i te frakcje ze sobą ewidentnie walczą. Ludzie Czarnka zakładają stowarzyszenie w kontrze do ludzi Morawieckiego. No to jest zupełnie normalne pana zdaniem?
14: Zjednoczeni w różnorodności. To jest dewiza Unii Europejskiej.
12: Piękny
14: i to może
12: slogan.
14: Być dewiza Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze. My musimy dzisiaj iść szerokim frontem, szeroką ławą do wyborców.
12: Tylko że każdy z tych polityków,
14: obozem.
12: Czarnek, Morawiecki, próbują pokazać, że mają więcej szabel, że mają większe muskuły, że są ważniejsi w Prawie i Sprawiedliwości. To o to w tym wszystkim chodzi.
14: To akurat ani nic nowego, ani nic drożnego w polityce, że politycy pokazują muskuły, że starają się pokazać swoją siłę, ponieważ tak, no polityka to jest rywalizacja, ale to jest także, no przeciąganie trochę liny, no jakie to będzie Prawo i Sprawiedliwość, jaki to będzie przyszły rząd
12: ale
14: z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Ale wszyscy na to patrzą, maślarze oskarżają Morawieckiego, że chce obalić Czarnka jako kandydata PiSu na premiera.
14: Nie, oczywiście ta różnorodność ma swoje granice, bo jest potrzebna dyscyplina, jest potrzebny jeden front, jest potrzebna walka, skupienie się na walce o głosy wyborców, na punktowaniu rządzących, ani na walkach wewnętrznych. Także jeżeli to będzie rywalizacja na temat tego, kto zrobi więcej inicjatyw, więcej konferencji programowych, kto zrobi więcej spotkań otwartych z mieszkańcami, kto pozyska więcej wyborców, to dobrze. Jeżeli to będzie przekraczać te granice, no to oczywiście będzie to polityka samobójcza, a o to moich kolegów i koleżanki nie podejrzewam.
12: To spójrzmy poza polską partyjną politykę. W nocy 2 obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i się tam rozbiły. Jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej. No i wraca pytanie o możliwy atak Rosji na jeden z krajów NATO. Pana zdaniem, atak realny, możliwy w najbliższym czasie?
14: Po pierwsze, już kraje NATO są atakowane przez Rosję, zarówno w cyberprzestrzeni i tutaj też prawnicy prawa międzynarodowego, prawa wojennego zwracają na to uwagę, że to trzeba mówić o wojnie w cyberprzestrzeni. Po drugie, mamy do czynienia z agresją hybrydową, czyli akty sabotażu, działalność służb specjalnych Rosji i Białorusi, no też nosi znamiona agresji. Natomiast jeśli pan pyta o kinetyczny atak, no to na razie nie ma spełnionych tak zwanych indykatorów tego typu ryzyka. Natomiast no oczywiście to jest pytanie do rządzących, którzy mają pełen obraz sytuacji dostarczanej przez służby specjalne.
12: No to szef ABW, pułkownik Rafał Syrysko w Rzeczpospolitej mówi tak, obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Rosja ciągle przesuwa granice.
14: Tak, ale to jest ciągle działalność poniżej progu wojny.
12: I w pana zdaniu w najbliższych miesiącach wojna w którymś z krajów NATO wywołana przez Rosję nie jest możliwa?
14: Nie. Dlatego, że nie ma żadnych indykatorów zbliżającej się agresji pełnoskalowej. Natomiast musimy być przygotowani na większą intensyfikację aktów sabotażu, bo o tym mówi szef ABW, tak? Czyli o tym, że mogą być na przykład podpalenia składów, magazynów.
12: I to już widzimy.
14: A nawet ostatnio pożary lasów, tak? No pytanie, czy to także nie jest wywołane
12: tego
14: przez
12: nie
14: naszych,
12: wiemy, czy
14: naszych adwersarzy.
12: No to pytanie teraz, czy będą oklaski w tym momencie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza od pana?
14: Za co? Za
12: no
14: co,
12: bo szef MONU
14: szukam nieustannie, za co mógłbym mówić brawo i nie znajduję.
12: Szef MONU zapowiada, że za 4 lata będziemy mieli 500 000 żołnierzy w Polsce, w tym 300 tysięcy żołnierzy zawodowych. Realny plan?
14: Na razie nic na to nie wskazuje. To znaczy po pierwsze...
12: Ale gdyby tak było,
14: mamy,
12: to dobrze?
14: Tak, oczywiście. Oczywiście powinniśmy iść w kierunku przynajmniej 300-tysięcznej armii.
12: Tak, to wy mówiliście jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, że taką armię stworzycie. 300 tysięcy.
14: I podwoiliśmy w czasie naszych rządów armię nawet więcej, 97 tysięcy do 200 tysięcy, więc my byliśmy na ścieżce. Obecnie przyrost sił żołnierzy do wojska rekrutów spowolnił, więc ja nie wierzę w te harmonogramy, chyba że coś zostanie odwrócone.
12: 500 000 to jest nierealny plan pana zdaniem.
14: Znaczy, jeżeli patrząc na dzisiejszą dynamikę przyrostu, to jest nierealne. To się zmieniło, załamało po roku 2023, więc ja apeluję do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powróćcie do naszej polityki szerokiej rekrutacji, docieranie do społeczeństwa, wojska blisko społeczeństwu, zwiększcie z powrotem etaty w WOT-ie, bo zostały obniżone, wtedy będziemy mieli szansę na realizację tego zadania. Natomiast na dzisiaj jedyną nadzieją jest zmiana rządu.
12: Słyszy pan, a propos nadziei, Sławomira Mencena z Nowej Nadziei, który mówi tak, nasze wojsko to armia lwów dowodzona przez barana, których cywilnie kontrolują świnie. Koniec cytatu. To jak rozumiem przytyk między innymi do pana jako byłego wiceszefa Ministerstwa Obrony.
14: Ja oczywiście nie biorę tego do siebie, natomiast mam tu do czynienia oczywiście z konsekwentną polityką Konfederacji odróżniania się od innych partii politycznych poprzez kontrowersje. Natomiast w tym przypadku ta polityka okazała się zabójcza dla Konfederacji. To prognozuję dzisiaj w niniejszym w tym studiu, dlatego że jest granica odróżniania się i w gruncie rzeczy prowadząca do szkodzenia polskiemu państwu.
12: Ale Mencen mówi, w wyborach prezydenckich głosował na mnie co drugi polski żołnierz, bo ci żołnierze wiedzą, że w armii polskiej dzieje się źle, a ja o tym mówię. Taka jest narracja Mencena.
14: Znaczy, absolutnie słowa Sławomira Mencena są nieprawdziwe, krzywdzące i szkodliwe. Akurat generał Kukuła, o którym on mówił, nie cieszył się powszechnym poparciem wśród generalicji właśnie dlatego, że był nowoczesny, właśnie dlatego, że chciał reform, że chciał innej armii. I akurat Kukuła jest tutaj najlepszym człowiekiem, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.
12: To kiedy słyszy pan, że Donald Trump chce wycofać tysiące żołnierzy z Niemiec, powie pan, że tym ruchem prezydent Trump zwiększa nasze bezpieczeństwo?
14: To zależy, gdzie ci żołnierze trafią.
12: To co powinien zrobić polski prezydent? Wsiąść teraz do samolotu, lecieć pilnie do Waszyngtonu i oferować Trumpowi polskie bazy dla amerykańskich żołnierzy z Niemiec?
14: Wiem, czego nie powinien robić polski premier. Nie powinien udzielać wywiadu Financial Times, sugerując, że to zły pomysł, żeby dokonać relokacji żołnierzy niemieckich.
12: Żeby podbierać. Ale co powinien zrobić polski prezydent w tej sytuacji?
14: I polski prezydent, i polski premier, i polski minister spraw zagranicznych, i obrony narodowej, i wszyscy, cała klasa polityczna powinniśmy zabiegać o to, żeby ci żołnierze zostali przesunięci do Polski.
12: Czy prezydent w związku z tym powinien polecieć do Waszyngtonu i rozmawiać o tym z prezydentem Trumpem?
14: Ja nie chcę mówić, co prezydent powinien zrobić fizycznie.
12: Pana kolega natomiast mówi, Mateusz Morawiecki. Dzisiaj powinien... prezydent Nawrocki ramię w ramię z polskimi najwyższymi urzędnikami powinien w zgodzie pojechać do Waszyngtonu i tam walczyć o to, żeby była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
14: Powinien i nie tylko powinien, ale już o to walczy, ponieważ znamy stanowisko prezydenta Nawrockiego w tej kwestii.
12: Zabiegamy o stałą bazę wojsk amerykańskich.
14: Zabiegamy o stałą bazę wojsk amerykańskich, zabiegamy o to, żeby zwiększyć liczebność wojsk amerykańskich w naszym kraju.
12: To dlaczego wam to się nie udało jako rządowi Prawa i Sprawiedliwości?
14: Ale proszę nie żartować, panie
12: redaktorze. Nie, no nie mamy stałej bazy wojsk amerykańskich.
14: Kiedy myśmy doszli do władzy, żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium w 2015 roku było 500, kiedy oddawaliśmy władzę było 10 tysięcy, w tym stała, wysunięta obecność 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Więc myśmy to osiągnęli. Oczywiście chodzi o to, żeby zwiększać tą liczebność, żeby ją utrwalać i jak najbardziej to jest jakby proces. Natomiast to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś bezprecedensowego, to jest wielki sukces.
12: A propos następny rząd, co zrobicie z SAFE, jeśli to wy rzeczywiście przejmiecie władzę po wyborach?
14: To wszystko zależy, na jakim będziemy etapie.
12: No, Przemysław Czarnek mówi, że nie będziecie spłacać tych pożyczek. Da się tak?
14: Oczywiście, że tak, no można po prostu zrezygnować z pobierania kolejnych transz tej pożyczki.
12: Ale te, które będą pobrane do wyborów, co się z tym stanie? Uznacie, że nie ma ciągłości państwa?
14: Nie. Panie rektorze, nic nie zostanie zrobione, co mogłoby zaszkodzić polskim siłom zbrojnym.
12: Czarnek mówi, nie będziemy płacić żadnego euro, które von der Leyen da Tuskowi, Kamyszowi, Sigorskiemu i innym. To,
14: proszę pytać pana Przemysława Czarnka.
12: Męcik, to jest wasz kandydat na premiera, a pan jest wiceszefem klubu Prawa i Sprawiedliwości.
14: Ale ja właśnie panu tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Mamy, naszym priorytetem jest potencjał, siła polskich sił zbrojnych i nie wolno dokonać niczego, co mogłoby dokonać uszczerbku na tej sile. Co to oznacza? Że jeżeli będzie taka możliwość pozyskania tych środków finansowych w innych okolicznościach, z innych źródeł, z innych rynków finansowych, to po to sięgniemy, rezygnując z tej pożyczki euro.
12: To za chwilę o tym jeszcze porozmawiamy, ale zanim zostaniemy w sieci, jeszcze trzy krótkie piłki. Pierwsza, czy unijna pożyczka SAFE zwiększy polskie bezpieczeństwo, tak czy nie?
14: To zależy. To zależy
12: tak
14: od
12: czy
14: tego...
12: nie?
14: To zależy od tego, jak zostanie wydana. Same w sobie pieniądze, sobie pieniądze nic nie zmieniają.
12: Prezydencka inicjatywa w sprawie nowej konstytucji skazana jest na porażkę.
14: Nie.
12: Kosiniak-Kamysz dobrym ministrem obrony?
14: Nie.
12: Antoni Macierewicz był lepszym?
14: Tak.
12: A w naszej sądzie pytanie brzmiało, czy w PiS-ie dojdzie do rozłamu jeszcze przed wyborami? Zmartwię pana. 73% pytanych mówi, że tak, że to się
14: tak
12: wydarzy.
14: Wishful thinking.
12: Te wyniki mamy na radioz.pl, tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
13: To jest gość Radia Z.
12: No to wrócę do tego sejfu, no bo jeśli Przemysław Czarnek mówi, my tego płacić nie będziemy, niech sobie płaci Tusk, niech sobie płaci Kosiniak-Kamysz, jak wy to chcecie zrobić, panie ministrze?
14: No, mamy retorykę kampanijną, polityczną.
12: To jest tylko retoryka.
14: Która jest jasnym komunikatem. My nie akceptujemy sejfa. My uważamy, że ten instrument jest szkodliwy. Prawda? I to jest kropka. I to jest ta retoryka kandydata na premiera Przemysława Czarka. Natomiast pan pyta dzisiaj menadżera polityk publicznych, jak to w praktyce będzie wyglądało. Będzie wyglądało tak, że w zależności, w którym będziemy etapie realizacji tego przedsięwzięcia, będziemy starali się z niego wychodzić.
12: Nie, to pytam
14: tak.
12: Polityka Prawa i Sprawiedliwości, czy uszczerbku. Przemysław Czarnek na spotkaniach z wyborcami oszukuje tych wyborców,
14: nie,
12: mówiąc,
14: no z całą pewnością
12: niech sobie płaci Tusk, niech sobie Kosiniak-Kamysz płaci. Oni zapłacą za ten sejf?
14: Z całą pewnością nie oszukuje, tylko zwraca uwagę na brak akceptacji dla tego instrumentu i że po dojściu do władzy będzie on poddany weryfikacji po to, żeby uniknąć sytuacji, w której jesteśmy zakładnikami instrumentu, którego nie chcemy. Natomiast jeżeli to jest tak, że to miałby doprowadzić do uszczerbku na potencjale sił zbrojnych, znaczy utracie tych pieniędzy, no to na pewno ani Przemysław Czarnek, ani żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości na to nie pozwoli.
12: No, umowę ma jutro podpisać szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Będziecie ich chcieli za to postawić przed Trybunałem Stanu?
14: Nie, myślę, że to nie jest warte Trybunału Stanu.
12: Dlaczego? Skoro krzyczycie, że postępują nielegalnie, że to absolutny skandal, że nas zadłużają na pokolenia, no to trzeba pociągnąć ich do odpowiedzialności.
14: Na pewno Trybunał Stanu jest przewidziany dla tych, którzy łamią konstytucję i za to powinni zostać posunięci do Trybunału Stanu obecnie rządzący. Natomiast akurat to mówimy o instrumencie finansowym, a mnie pan, panie rektorze, nie wciągnie w rozmowę o charakterze emocjonalno-politycznym, o instrumencie arcyfinansowym. To jest kwestia wyłącznie tego, czy nam się go opłaca brać, czy nie. To Donald Tusk sprowadził rozmowę do sejfa jako do tematu, do sporu między patriotami a zdrajcami. To nie jest prawda. Tak? Znaczy to nie jest tak, że jak jesteś za sejfem, to jesteś patriotą, a jak jesteś przeciwko, to jesteś prorosyjski. Jak no, to
12: obawiam się, że w Prawie i Sprawiedliwości znajdziemy wielu polityków, którzy o tę zdradę oskarżają na przykład Donalda Tuska, mówiąc, że to jest Niemiec i działa na usługi Berlina właśnie w sprawie sejfu.
14: Ale to jest jakby, kim jest Donald Tusk?
12: Nie ma takiej retoryki?
14: Znaczy to, co robi w przypadku amerykańskich żołnierzy w Niemczech, to jest działanie na szkodę Polski i na rzecz
12: Prawa
14: Niemiec.
12: I Sprawiedliwości?
14: Ale jest, tylko
12: oskarżacie go o zdradę, po prostu.
14: Panie doktorze, no ale proszę mnie, mnie rozliczać z tego, co ja mówię, tak?
12: No, ale jest pan wiceszefem klubu i reprezentuje pan klub, który ma taką, a nie inną retorykę.
14: Nie ma czegoś takiego jak retoryka.

0: i zaskakująco często działa na rzecz interesu Niemiec. I to jest jakby cała retoryka. I przykład żołnierzy amerykańskich w Niemczech jest dokładnie dowodem na tego typu sytuację. Natomiast, kiedy mówimy o sejfie, również jest podstawowe pytanie, czy to jest rzeczywiście w polskim interesie rezygnować z zakupów zbrojeniowych w Stanach Zjednoczonych, Korei czy Turcji, kierując się tą logiką mechanizmu.
1: No i tu słyszy pan polityków z rządu, którzy mówią, że nie rezygnujemy z zakupów w Stanach Zjednoczonych, a wicepremier Sikorski mówi tak: skandal, wstyd, gdzie jest ten hipotetyczny, fejkowy, pisowski sejf? Nie ma. Czysta propaganda.
0: Ale jest. On się nazywa Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który myśmy postawili, wyposażyli w miks instrumentów finansowych i on działał. Inicjatywa prezydenta Nawrockiego sprowadzała się do tego, żeby wprowadzić komponent polskiego złota jako dodatkową dźwignię dla wartości polskich papierów wartościowych w ramach tego instrumentu. I to jest cały pomysł, który my mieliśmy. Mówiąc w skrócie, warto rozwijać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, a nie iść w sejf.
1: I wciąż to jest możliwe, pana zdaniem, zrealizowanie tego projektu?
0: Ale on się dzieje, znaczy powiedzmy, że Fundusz Wsparcia Sił
1: Zbrojnych... Nie, chodzi o to, czy da się go sfinansować pieniędzmi z Narodowego Banku Polskiego.
0: Ja nie powiedziałem, że należy to sfinansować z pieniędzmi z Narodowego Banku Polskiego.
1: Na tym polega sejf, który jest alternatywą dla unijnego sejfu, ten polski sejf.
0: Jedyny sejf 0%, który ja widzę jako sensowny, to jest taki, gdzie my lewarujemy wartość polskich papierów dłużnych wartością złota z NBP. No, znaczy ja nie wzywam i bym był przeciwnikiem wyprzedawania polskich zasobów złota w tej kwestii dla finansowania tej inicjatywy. Wzywam do tego, żeby wzmocnić i Fundusz Wsparcia Zbrojnych, który istnieje. Obecnie rządzący wygaszają Fundusz Wsparcia Zbrojnych.
1: Wzmocnić pieniędzmi skąd?
0: Wzmocnić jako instrumentem finansowym, tak?
1: Czyli sprzedając pożyczki, czy oferując, biorąc pożyczki, sprzedając obligacje na przykład.
0: Też.
1: To jakie będzie oprocentowanie tych pożyczek
0: różny.
1: I tych obligacji?
0: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych polega na tym, że
1: niższy
0: mamy
1: niż
0: miks...
1: w przypadku unijnego sejfu?
0: Tak. Znaczy średnia absolutnie może być niższa. Tak na tym polega.
1: I może nasze ratingi nie pozwalają nam na tak niskie oprocentowanie pożyczek, które bralibyśmy na rynku.
0: Panie dyrektorze, szanowni państwo, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych to jest miks różnych instrumentów finansowych, czyli lewarowanie nawzajem, równoważenie różnych instrumentów, takich jak papiery dłużne, takie jak obligacje, takie jak kredyty także oczywiście, w taki sposób, żeby na koniec to oprocentowanie było jak najniższe. Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci komponentu złota z NBP jest jakby dodatkową dźwignią obniżającą to oprocentowanie. Koniec, kropka.
1: Ale czyli, bo trochę nie rozumiem, chce pan z tego złota skorzystać, czy nie chce pan z tego złota skorzystać w NBP? Bo nie rozumiem, co się ma wydarzyć.
0: Na tyle, na ile NBP nam może pomóc w tym, żeby wzmocnić atrakcyjność polskich papierów dłużnych, to warto z tego skorzystać.
1: To na razie pozostanę w niezrozumieniu, tak ustalmy, dobra?
0: Ja mogę tłumaczyć nieustannie.
1: Kto z PiS-u dołączy do nowej Rady Konstytucji u prezydenta?
0: A ja nie wiem.
1: Nie rozmawiacie o tym w klubie parlamentarnym? No bo do klubu parlamentarnego przyszło zaproszenie, a pan jest wiceprzewodniczącym klubu.
0: Panie dyrektorze, no nie ma decyzji w tej sprawie.
1: Czyli Jarosław Kaczyński jeszcze nie zdecydował?
0: Jarosław Kaczyński jeszcze nie zdecydował.
1: Okej, okay. I to on zdecyduje, kto będzie waszym reprezentantem.
0: No pewnie tak, no ja tutaj sytuacja jest taka, że dyskusja o polskiej konstytucji toczy się od dawna w różnych gremiach. Inicjatywa prezydenta jest bardzo cenna i słuszna, bo to głowa państwa powinna być tą, która spina te inicjatywy,
1: no więc ja trzymam za to kciuki. Profesor Ryszard Piotrowski wszedł do Rady Nowej Konstytucji, a w wywiadzie dla gościa Niedzielnego mówi jasno i konkretnie: nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. Co pan na to?
0: To akurat się nie zgadzam.
1: No, profesor Kotrowski pokazuje, że mamy problem nie z konstytucją, tylko z ludźmi, którzy są politykami w Polsce, bo oni tej konstytucji
0: zgoda.
1: Nie przestrzegają. I to ludzie się powinni zmienić i zmienić swoje podejście do państwa i prawa.
0: Pełna zgoda, tyle że to jest kwestia kultury politycznej. I taki albo inny kształt konstytucji może sprzyjać tej kulturze, a może ją ograniczać. I rzecz w tym, że my potrzebujemy konstytucji znacznie bardziej jednoznacznej, jeśli chodzi o relacje prezydenta i premiera, więc pójście w kierunku systemu albo prezydenckiego, albo kanclerskiego, którego ja jestem z kolei zwolennikiem, pomoże nam uporządkować tą sytuację i będzie też jasnym sygnałem dla polityków, w którym kierunku powinni rozwijać swoją kulturę.
1: Do czego Prawo i Sprawiedliwość chce dzisiaj? Więcej władzy dla prezydenta czy więcej władzy dla premiera?
0: spór na ten temat trwa. Natomiast z tego, co wiem, to jest więcej zwolenników Prawa i

0: Sprawiedliwości systemu kanclerskiego, czyli premierowskiego.
1: Czyli system, w którym prezydent jest szefem rządu, was nie interesuje, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość?
0: Nie ma jednolitego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości i na razie, jeśli chodzi o kształt tej konstytucji. Tak? Natomiast ja panu mówię, jak jest dzisiaj średnia. Dzisiaj większość polityków Prawa i Sprawiedliwości uważa, że według mojego rozeznania oczywiście, że lepszy jest system premierowski.
1: No, pytam o to, bo Prawo i Sprawiedliwość pisało już swoje projekty konstytucji 2005-2010. Tam były konkretne rozwiązania, które proponowaliście. No pytanie na przykład, czy prezydent powinien mieć prawo odmowy powołania premiera albo jakiegoś ministra?
0: Zależy, na jaki system się decydujemy, panie.
1: No ale to jest pomysł z waszych projektów konstytucji. Prawo odwołania premiera albo ministra, na przykład jeśli prezydent uznaje, że powołanie takiego człowieka zagrażałoby bezpieczeństwu państwa.
0: Panie, ale mi ciężko się odnosić do starych projektów konstytucji. Ich mogło być bardzo wiele i mogły być bardzo różne. My potrzebujemy nowej, jasnej konstytucji.
1: No więc pytam, czy w systemie, pamiętając o tamtych projektach...
0: W systemie kanclerskim nie ma takiej możliwości.
1: Czy dzisiaj takiego rozwiązania byście chcieli? Prezydent ma prawo nie powołać premiera.
0: Dzisiaj, jeżeli bierzemy pod uwagę czysto system kanclerski, czyli premierowski, to nie ma takiej możliwości w systemie premierowskim.
1: Rozumiem.
0: Chyba, że się decydujemy na jakąś hybrydę.
1: Ale czy dzisiaj takie rozwiązanie byście zaakceptowali i dążyli do jego realizacji?
0: Ja bym odradzał.
1: A czas wpisać jednomandatowe okręgi wyborcze do konstytucji?
0: Ja jestem zwolennikiem mieszanego systemu, czyli także jednomandatowych okręgów wyborczych i listy krajowe.
1: Kiedyś PiS chciał odchudzenia Sejmu do 360 posłów, Senatu do 30, potem do 50 senatorów. A dzisiaj?
0: Ja bym się skłaniał do takich rozwiązań.
1: A byli prezydenci powinni być senatorami?
0: Z całą pewnością tak.
1: A dlaczego chudszy parlament byłby lepszy niż ten, który mamy dzisiaj?
0: Dlatego, że potrzebujemy zwiększenia prestiżu parlamentu, a zbyt dużo liczby parlamentu, zbyt duża liczba parlamentarzystów temu nie sprzyja.
1: A dlaczego? Nie rozumiem.
0: Pauperyzacja.
1: Że po prostu jest jakby za dużo ludzi wchodzi do Sejmu, za mało głosów jest potrzebnych, żeby wejść do Sejmu, to o to chodzi?
0: To jest kwestia bardziej systemu wyborczego, tak? To znaczy postrzeganie parlamentu jako czegoś bardziej elitarnego jest w Polsce potrzebne, a więc mniejsze gremium jest siłą rzeczy bardziej prestiżowe. No, tak jak stanowisko prezydenta jest jedno, no, więc jest najbardziej prestiżowe, prawda? Natomiast tu kluczem jest system doboru tych parlamentarzystów. Jeżeli będziemy mieli system mieszany, czyli jednomandatowe okręgi plus lista krajowa, no to wówczas osiągniemy taki efekt, który bym powiedział, będzie uczciwym balansem demokratycznym.
1: To może partie, liderzy tych partii powinni lepiej wybierać kandydatów na przyszłych posłów i przyszłych senatorów.
0: No, ale zawsze to jest kwestia ich odpowiedzialności.
1: No to wybierają i to oni wybierają nam tych nie najlepszych.
0: No rozumiem. Nie. No to jest tak, że mamy przez to, że mamy tak wielu posłów i tak wielu senatorów, to mamy też bardzo wielu kandydatów. No bo jeżeli, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli w okręgu wyborczym w Opolu, z którego ja jestem posłem, jest 12 parlamentarzystów, 12 posłów, no to lista liczy 24 kandydatów. I 24 razy 40 okręgów wyborczych, no to robi już taką bardzo dużą liczbę. No,
1: a potem wszyscy się zastanawiają, jak to się stało, że natomiast na przykład Łukasz Mejza dostał się do parlamentu z list PiS-u.
0: Ale
1: i wy mówicie, no tak wyborcy wybrali.
0: Na końcu decydują wyborcy, na kogo głosują, więc oczywiście no, nie można od tego abstrahować.
1: Ale wydajecie jeżeli, i potwierdzacie, że
0: jeżeli
1: ta osoba
0: z 24 kandydatów w Opolu dostało się 4 z Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że to wyborcy dali im te 4 najwyższe wyniki.
1: To jeszcze a propos Konstytucji. Europejski Trybunał Praw Człowieka staje po stronie sędziów tych wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał apeluje do polskich władz, nie utrudniajcie im objęcia i wykonywania obowiązków.
0: No ja bym oczekiwał, żeby Europejski Trybunał Praw Człowieka odniósł się wcześniej do sytuacji, w której Platforma sabotowała działalność Trybunału Konstytucyjnego. Nie słyszałem wówczas żadnych orzeczeń, żadnego głosu w tej sprawie. Kiedy Trybunał był ignorowany, następnie paraliżowany poprzez odmowę wyboru sędziów od początku kadencji i teraz nagle hurtem zostali wybrani. No, mamy do czynienia z pogwałceniem konstytucji.
1: Premier Tusk pisze, państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło? Pyta szef rządu.
0: Nie będę się odnosił do prostackich wpisów premiera Tuska. Mogę tylko powiedzieć, że każdy urzędnik państwowy łącznie z prezydentem i premierem wykonuje te obowiązki tak, jak uważa za stosowne i będzie z tego rozliczany.
1: A przyjmuje pan argument, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie powinni mieć żadnych preferencji politycznych, przynajmniej takich wyrażanych wprost?
0: Nie wiem, czy to jest możliwe.
1: To jest argument płynący z Pałacu Prezydenckiego.
0: Nie wiem, czy to jest możliwe, należy oczywiście tego oczekiwać, natomiast też Trybunał Konstytucyjny to trochę jest inna ranga, inna liga, prawda? Często mylimy sędziów sądów powszechnych z sędziami trybunałów. Sędziowie trybunałów z natury rzeczy są nieco bardziej polityczni, ale więc mi to aż tak nie przeszkadza. Ważne, żeby była równowaga, żeby
1: był
0: balans.
1: Tego, co mówią ludzie prezydenta dzisiaj, to myśli pan, że to był błąd Prawa i Sprawiedliwości, że do trybunału wysłaliście Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza na przykład? Czyli posłów prosto z ław sejmowych.
0: Ale nie jest to niczym nadzwyczajnym. Tak się zdarzało wcześniej. Tak jak mówię, same trybunały mają nieco inny, bardziej polityczny charakter niż sądownictwo powszechne. W sądownictwie powszechnym polityzacja sędziów jest problemem, tak? Że taki sędzia Żurek czy inni byli czynnymi politykami w gruncie rzeczy.
1: Czyli nie ma problemu, że...
0: Nie sensu stricte, ale w gruncie rzeczy
1: byli.
0: Był
1: posłem, przygotowywał ustawę, za chwilę jako sędzia tę ustawę ocenia i wydaje werdykt jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dla pana porządeczku.
0: Jeżeli jest balans, ale to jest normalne w krajach demokratycznych, panie redaktorze, jeżeli parlamentarzysta ten spełnia kryteria, to znaczy wiedzy prawniczej, jeżeli dobrze pracował w parlamencie i zna się na tych ustawach, no to później może je oceniać. To jest zupełnie naturalne, tak jak komentarze do prawa piszą prawnicy, prawda? Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Większym problemem jest upolitycznienie sądów powszechnych, które orzekają w sprawach naszych obywateli, a nie w sprawach konstytucyjnych. Sprawy konstytucyjne z natury rzeczy są arcypolityczne.
1: Czy rosyjska mafia korzysta na tym, że nie mamy w Polsce przepisów regulujących rynek kryptoaktywów?
0: Ciężko mi to ocenić jednoznacznie. Ponieważ jeżeli służby wiedzą, że za czymś stoi rosyjska mafia, to mają wszelkie instrumenty, żeby temu przeciwdziałać.
1: Premier Tusk, mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła są wyjątkowo ciemne. To jest tak zwana bratwa, czyli mafia rosyjska i jej pieniądze zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut.
0: I co zrobił przez 2,5 roku z tą wiedzą?
1: No i...
0: Całym aparatem państwa, służbami specjalnymi, prokuraturą. Co zrobił w tej sprawie, żeby chronić Polaków?
1: Napisał ustawę w tej sprawie?
0: No ale, panie rektorze, no ustawa to jest coś, co doreguluje rzeczywistość.
1: Ustawę, którą zawetował
0: Jeżeli
1: prezydent.
0: Za czymś stoi mafia, to zawsze państwo polskie i każde inne demokratyczne ma instrumenty tego, żeby temu przeciwdziałać, ponieważ z natury rzeczy jest to nielegalna działalność.
1: Tak mówiąc, nie należy żadnych szkodliwa. Przepisów przygotowywać, bo mafia będzie zawsze i przepisy jej nie powstrzymają.
0: Nie zgadzam się z tym.
1: No ale no, tak pan z taką skonstruował nie. Rzeczywistość.
0: Znaczy, ja oczekuję po prostu od państwa, że działa jako całość. To znaczy, jedni przygotowują ustawy, a drudzy wykonują ustawy, które już istnieją, już
1: funkcjonują. Żeby ją wykonywać, trzeba najpierw ustawę podpisać, no, panie pośle.
0: Znaczy, naprawdę nie trzeba ustawy o kryptowalutach, żeby zwalczać rosyjską mafię.
1: Premier
0: znaczy,
1: mówi,
0: jeżeli Donald Tusk tego nie potrafi, to nie się poda do dymisji, to mu pokażemy, jak można powstrzymywać Rosję.
1: No, ale wy my nie potrzebowaliśmy
0: ustawy
1: nie
0: o budowie zapory na granicy z Białorusią, kiedy oni byli przeciwko, kiedy Tusk był przeciwko. Nie potrzebowaliśmy ustawy, żeby wysłać tam żołnierzy, wysłać tam policjantów i budować płot koncentryjny decyzją ministra obrony narodowej. Po prostu jeżeli ktoś chce, to potrafi osiągać swoje cele polityczne.
1: Tusk wytyka wam, że giełda kryptowalut finansowała bezpośrednio polityków prawicy, w tym byłego ministra Ziobrę, że finansowała rozmaite kampanie związane z PiS-em i że organizowała, finansowała, patronowała politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego.
0: A czy ta sama firma nie finansowała WOŚP-u?
1: Czy
0: ta sama
1: pan...
0: firma nie kupowała reklam w TVN-ie, w Polsacie, w telewizji publicznej? No po prostu mamy do czynienia z sytuacją, z telewizją publiczną nie jestem pewny, ale z tymi telewizjami komercyjnymi tak.
1: Jeśli mam chodzi o telewizję, to największe pieniądze na reklamy, pamięta pan, która telewizja wzięła?
0: Wszystkie telewizje
1: Republika.
0: Brały.
1: Republika.
0: Ale pan to nie jest...
1: Kilkadziesiąt milionów.
0: No, ale to jest kwestia potrzeb budżetowych danej telewizji, natomiast nie
1: zmienia zakłada
0: faktu,
1: pan, że, politycy...
0: że modus operandi tej firmy sprowadza się do tego, żeby się rozprowadzać po
1: Jasne.
0: Całym organizmie państwa polskiego.
1: Politycy, jak rozumiem, uważają na to, skąd biorą pieniądze, uważają na lobbystów i czy zakłada
0: Powinni.
1: Pan, że politycy biorący pieniądze od giełdy kryptowalut nie mieli zielonego pojęcia, od kogo te pieniądze biorą i zakładali, że to są czyste pieniądze.
0: Znaczy ja nie wiem, co pan ma na myśli politycy, bo ja nie wiem, którzy politycy brali jakieś pieniądze, bo jak rozumiem, chodzi o finansowanie różnych przedsięwzięć.
1: Fundacja prezydenta. Ministra Ziobry, udział prezydenta, kandydata na prezydenta wtedy w imprezie finansowanej przez
0: Jerzy Owsiak z
1: giełdę, giełdę
0: Jerzy Owsiak z WOŚP-em. No,
1: rozmawiamy o politykę.
0: No ale panie rektorze, no nie, no rozmawiamy o modus operandi rosyjskiej mafii, która poprzez jakąś firmę chciała się rozprowadzić sprowadzać na organizmie państwa polskiego.
1: Czyli politycy dali się złapać na ten modus operandi rosyjskiej mafii?
0: Ten problem nie jest ani prawicowy, ani lewicowy, tylko jest po prostu problemem systemowym związanym z polskim bezpieczeństwem. I oczywiście jest tak, że żaden z nich z całą pewnością nie miał pojęcia o tym, że za tym stoi rosyjska mafia. To służby specjalne pod rządami Donalda Tuska powinny ostrzegać polskich polityków przed tego typu kontaktami.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Radiu Z. Politycy PiS wiedzą, jak wielkie są ich grzechy i starają się przerzucić odpowiedzialność na kogo innego. Ale nie uda im się to, bo są dwa dowody ich zachowania i niejasnych związków z aferą. Głosowanie w sprawie prezydenckiego weta i głosowanie nad samą ustawą.
0: Znaczy, przecież wiemy, że zastrzeżenie do tej ustawy pana prezydenta dotyczyło zupełnie czegoś innego. Nikt nie ma wątpliwości, że wpływ rosyjskiej mafii należy powstrzymywać. Natomiast na ile jesteśmy w stanie doregulować rynek...
1: przeciw temu.
0: No dobrze, ustawie. Ale ta ustawa nie była o rosyjskiej mafii.
1: Poseł Kaczyński, mówi Kierwiński, wystawił swoich posłów. Wiedział, że to śmierdzi i sam wolał wyjąć kartę i nie wziąć udziału w głosowaniu, a wszystkich swoich posłów popchnął, by głosowali w interesie pewnej kryptogiełdy.
0: No, ale panie rektorze, no mi się trochę szkoda czasu naszych słuchaczy na rozprawianie się, na rozprawki nad dywagacjami Kierwińskiego, ponieważ mają charakter złośliwości politycznych.
1: Muszę to powiedzieć tym ludziom, którzy stracili pieniądze.
0: No, ale to proszę, no to właśnie niech to minister Kierwiński powie, tak? To on jest dzisiaj ministrem nadzorującym polską policję.
1: I on mówi, przygotowaliśmy ustawę, prezydent ją zawetował. Drugi raz, teraz trzeci. Pytanie jest takie, konkretnie, żebyśmy nie tracili czasu, panie pośle. Jest projekt rządu i projekt prezydenta. Myśli pan, że da się to jakoś pogodzić?
0: Trzeba się to pogodzić. Trzeba szukać takich rozwiązań, które pomogą problem nam załatwić, a nie pogłębić polaryzację w naszym kraju.
1: No to pytanie od naszych widzów, słuchaczy, internautów. Pan Karol pyta. Proponuję panu eksperyment myślowy. Powiedzmy, że warunkiem koniecznym odejścia Donalda Tuska jest równoczesne odejście z polityki Jarosława Kaczyńskiego. Obaj zostają, albo obaj odchodzą na emeryturę. Co według pana byłoby lepsze dla Polski? W tym eksperymencie nie ma trzeciej opcji.
0: Po pierwsze, nie ma symetrii między tymi politykami, bo jeden Jarosław Kaczyński działa na rzecz Polski, a Donald Tusk działa wbrew interesom Polski. Natomiast jako pozytywista uważam, że to niczego nie zmieni, odejście jednego czy drugiego polityka, ponieważ to ludzi trzeba zmieniać. Trzeba docierać do naszych bliźnich, naszych rodaków i ich przekonywać, że Polska ma swoje miejsce na mapie świata, ma swoją rolę do odegrania, jest wspaniałym krajem i ma problemy do załatwienia, które nie mają charakteru ani prawicowego, ani lewicowego. I to jest zadanie dla polskich polityków. Jeżeli my nie dotrzemy do obywateli, do tego nie przekonamy, to zawsze będą wybierać kolejnego jakiegoś innego Donalda Tuska. Co Borys Budka by był lepszy?
1: Mero pyta. Może najwyższy czas wyjść z inicjatywą zmiany w immunitetach dla posłów. Patrząc na sprawę pana Mejzy, coraz częściej można odnieść wrażenie, że prawo jest surowe dla zwykłego Kowalskiego, a wobec polityków działa inaczej. Czy naprawdę o to chodziło? Pyta słuchacz.
0: Jednoznacznie potępiając aktywność drogową posła Mejzy.
1: No długo trwało to potępianie.
0: Chcę powiedzieć, że to nie jest kwestia immunitetu. Poseł Mejza się zrzekł immunitetu poselskiego, także nic go nie chroni przed poniesieniem odpowiedzialności. To jest pytanie dzisiaj do policji, prokuratury.
1: Gdyby się nie zrzekł, to byłby chroniony.
0: Nie, to wtedy Sejm by
1: oczywiście, no ale do momentu, kiedy Sejm by nie podjął decyzji. Czyli immunitety pana zdaniem nie są w ogóle tematem do rozmowy, na przykład w kontekście konstytucji.
0: Już zależy, jak są używane przez poszczególnych parlamentarzystów. Uważam, że w każdym kraju demokratycznym funkcjonuje immunitet parlamentarzysty, ale który ma go chronić tylko w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, żeby rządzący na przykład poprzez kontrolę policyjną nie blokowali posłom dojazdu do Sejmu. Jasne. Natomiast jeżeli przekraczają prędkość, to powinni ponosić odpowiedzialność. Tak jak każdy obywatel.
1: Mały Mike ma takie pytanie do pana. Czy zna pan tajny raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przygotowania wojska i czy od momentu tego raportu zmieniło się coś, aby Polacy mogli spać spokojniej?
0: Znam. Jeżeli to jest pytanie o ten raport jeszcze za czasów prezesa Banasia, to znam. Do znacznej części się nie zgadzam z jego uwagami. Był on pisany moim zdaniem z motywacją polityczną w czasach, kiedy prezes Banaś meldował, że będzie wykonywał tutaj zadania dla Donalda Tuska. Natomiast mogę powtórzyć, za naszych rządów zwiększyliśmy liczebność polskich sił zbrojnych dwukrotnie. Za naszych rządów zakupiliśmy systemy uzbrojenia takie jak HIMARS, Bayraktary, K2, K9, drony, satelity obserwacyjne. W związku z tym wydaje mi się, że jesteśmy na właściwej ścieżce, jeśli chodzi o uzbrojenie polskiej armii.
1: A jeśli pan popatrzy na obronę cywilną, w czasie, kiedy rządziliście, w tym momencie, kiedy ona została kompletnie zawieszona, jeśli chodzi o przepisy, i to, co dzieje się przez ostatnie lata, to ma pan poczucie, możemy spać spokojnie?
0: Zbudowaliśmy w tym czasie Wojska Obrony Terytorialnej, które w znacznej mierze przejęły te zadania, jeśli chodzi o obronę cywilną, i to jest nasz wielki sukces.
1: A infrastruktura, jeśli chodzi o obronę cywilną, to jest nasz wielki sukces ostatnich lat?
0: Nie, to jest nasze wyzwanie. Dzisiaj my musimy zrobić dwie rzeczy, panie rektorze, to znaczy, mówiąc językiem wojskowym, zrobiliśmy wiele, jeśli chodzi o nasze zdolności operacyjne, czyli poszczególne systemy uzbrojenia. Teraz musimy zejść na poziom taktyczny, czyli wyposażenie naszych żołnierzy, i strategiczny, to jest infrastruktura, i to dotyczy także obrony cywilnej.
1: Pan Grzegorz ma pytanie do pana jako wiceszefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że pan lubi tę funkcję. Widzę. Jest pan wiceszefem klubu. Proszę powiedzieć, pyta pan Grzegorz, czym zajmuje się pan Leonard Krasulski? Ten człowiek ma zerową aktywność poselską, jego wypowiedzi dla mediów go kompromitują, nie występuje na mównicy, nie składa interpelacji. Dlaczego taki człowiek ma notorycznie jedynkę na listach? Pyta słuchacz.
0: Ja nie śledzę aktywności pana posła Krasulskiego. Według mojej wiedzy jest członkiem Komisji Gospodarki.
1: Wiedziałem, że pan to powie. Sprawdziłem. Rozwoju. Interpelacje złożone przez pana posła w tej kadencji? Zero. Oświadczenia poselskie złożone przez pana posła? Zero. Wystąpienia na mównicy sejmowej? Zero. 10 pytań w sprawach bieżących. To jest dorobek parlamentarny pana posła, jeśli chodzi o aktywność poselską.
0: To mogą być tylko pozory. Dlatego, że po pierwsze jest członkiem Komisji Gospodarki w Polskiego Sejmu, jest członkiem Komisji Regulaminowej, jeżeli dobrze pamiętam, i po prostu tam wykonuje swoje obowiązki, a jak, no to trzeba by było to prześledzić.
1: A pan nie śledzi jako wiceszef klubu?
0: No śledzę na tyle, że mogę panu powiedzieć z pamięci, w jakich komisjach
1: zasiada. Super, ale to jest aktywność, która uzasadnia tę jedynkę.
0: Każdy poseł jakby sam dzierży ten mandat i go realizuje tak jak powinien, i te statystyki nie zawsze są trafione. Mogę tylko panu powiedzieć, panie rektorze i naszym słuchaczom, że jak byłem wiceministrem obrony narodowej i parlamentarzystą, to przez całą kadencję wystąpiłem z mównicy tylko raz.
1: Ale pan Krasulski nie jest ministrem, ani wiceministrem.
0: Nie odpowiadałem.
1: Dzisiaj jest politykiem opozycji. Nie ma obowiązków rządowych. Bądźmy szczerzy.
0: Ale może są jakieś inne aktywności, które realizuje. No może przecież poseł to jest przede wszystkim reprezentant obywateli, więc on ma być w kontakcie ze swoimi mieszkańcami i później przedkładać ich sprawy rządowi.
1: Każdy poseł.
0: I to może robić w trybie pomijającym interpelacje, ponieważ poseł, ja interweniuję jako parlamentarzysta bardzo często w trybie normalnych korespondencji z agendami rządowymi.
1: Pan poseł Krasulski listy pisze do ministrów, to chce pan powiedzieć.
0: No i podejmuje interwencje parlamentarne. Jeżeli jest wybierany z kadencji na kadencję, to znaczy, że ci wyborcy go doceniają.
1: To jest wybierany, bo ma tę jedynkę, jak pisze słuchacz.
0: Ale to ciągle nie daje pewnego mandatu.
1: No, widzieliśmy już takie przykłady. Zapisze się pan do stowarzyszenia tego tworzonego wokół Przemysława Czarnka?
0: A cóż to za pomysł? Przecież jestem prezesem swojego stowarzyszenia.
1: A to przeszkadza?
0: Nie przeszkadza, ale...
1: Można być w różnych stowarzyszeniach?
0: Nie, można. Cieszę się, że stanowimy jako odnowa inspiracji dla kolegów i koleżanek.
1: Pan zaczął ten bałagan w Prawie i Sprawiedliwości z zakładaniem stowarzyszeń.
0: Żaden bałagan. No proszę pamiętać, że ja nie jestem jednak członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem parlamentarzystą w Klubie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale Jarosław Kaczyński nie kazał panu zamykać tego stowarzyszenia?
0: Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Są wypowiedzi publiczne, nawet ostatnio pana prezesa Kaczyńskiego, który stawia odnowę jako wzór aktywności.
1: Ale słyszał pan też wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który stawiał ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu, żeby jednak wybrał albo.
0: Ale żaden z parlamentarzystów odnowy nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, a wszyscy parlamentarzyści w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego są w Prawie i Sprawiedliwości, więc stąd te napięcia. Ale
1: teraz
0: znowu
1: słyszymy, że parlamentarzyści będą w Stowarzyszeniu Przemysława Czarnka.
0: I bardzo
1: żaden
0: dobrze.
1: Problem.
0: I właśnie bardzo dobrze. Ja zachęcam do tego, żebyśmy pozostali, i tu jest klamrą spinamy naszą rozmowę, zjednoczeni w różnorodności. I dobrze, że powstają stowarzyszenia. Niech one się ścigają na liczbę inicjatyw.
1: No to maślarze chcą walczyć o skrajnie prawicowych wyborców. Tak słyszymy te zapowiedzi. Pytanie jest takie, dlaczego ktoś, kto głosował kiedyś na Prawo i Sprawiedliwość, a potem przeniósł swoje poparcie na przykład na Grzegorza Brauna, miałby dzisiaj wrócić do was i na was głosować w wyborach, Prawo i Sprawiedliwość?
0: no chociażby ostatnie wypowiedzi posła Mencena, no, pokazują, że to są politycy, że niedojrzali, że Prawo i Sprawiedliwość...
1: Wielu te wypowiedzi się podobają.
0: Ale to ja rozumiem, tylko Prawo i Sprawiedliwość nie powinno sięgać po wszystkie głosy wyborcze, tylko po tych, którym zależy na sile Polski. Zawsze można być, prowadzić politykę głośną, kontrowersyjną po to, żeby sobie podbijać poparcie, ale to nie jest propaństwowe.
1: Konfederacji i Braunowi nie zależy na sile Polski?
0: Nie, no nie ma, w ogóle proszę nie generalizować, w Konfederacji jest mnóstwo fantastycznych ludzi i my powinniśmy współpracować jak najściślej po to, żeby integrować cały propatriotyczny obóz wokół idei silnej Polski. Natomiast wypowiedzi takie jak...
1: Mówi pan o obu konfederacjach i o tej Mencene i o tej Braunie?
0: Ja sobie z Grzegorzem Braunem żadnej współpracy nie wyobrażam. Ja myślę, że tam może być wielu ludzi wartościowych, którym zależy na Polsce i do których trzeba dotrzeć i ich przekonać, że głosowanie na Grzegorza Brauna to jest zły pomysł. Którzy poszli tam z dobrymi intencjami, ale na pewno z samym Grzegorzem Braunem ja wykluczam współpracę.
1: Ale martwi pana to, że w sondażach macie wy jako Prawo i Sprawiedliwość mniej więcej tyle samo poparcia, co obie konfederacje razem, a czasem konfederacje mają więcej niż wy.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Nie martwi to pana?
0: Nie, ja uważam, że to jest bardzo użyteczne, ponieważ mobilizuje to kolegów i koleżanki do ciężkiej pracy, a nie sprawia, że siedzimy zadowoleni z założonymi rękami, czekając na upadek rządu Tuska, który jest pewny. Nie jest pewny. To kwestia naszej ciężkiej pracy, dotarcia do obywateli, pokazania, jak szkodliwa jest ta władza, jak szkodliwy jest dzisiejszy premier i jak dobra może być alternatywa, którą stworzymy. I to
1: jest
0: nasze
1: zadanie. Ale jak dobrze
0: zadanie.
1: Konfederacji pójdzie, to ona będzie miała premiera, jeśli obóz prawicowy wygra wybory, a nie wy.
0: No to bierzmy się do roboty, żeby to nie Konfederacja miała premiera, tylko Prawo i Sprawiedliwość.
1: A Prawo i Sprawiedliwość pracowałoby w takim rządzie, gdzie premierem jest ktoś z Konfederacji?
0: Ale dzisiaj w ogóle nie ma takiego tematu. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że dzisiaj kandydatem na premiera, faworytem jest Przemysław Czarnek. To jest świetny kandydat na premiera polskiego rządu i też w ramach jego świetności jest jeden atut, że on jest w stanie przyciągnąć do siebie i zbudować tą koalicję także z Konfederacją. I bardzo dobrze, niech pracuje także na tym odcinku i ja będę mu w tym wszystkim pomagał.
1: A jest w stanie zbudować pakt senacki przed wyborami parlamentarnymi, taki pakt, w którym będziecie wy, będzie Konfederacja i Braun?
0: Koniecznie trzeba zbudować taki pakt, najlepiej bez Brauna.
1: A z Braunem?
0: Panie rektorze, to wszystko zależy od okręgów poszczególnych. Senat to są okręgi jednomandatowe, bardzo
1: specyficzne. Nie wyobrażamy sobie żadnej współpracy z Braunem, ale jeśli chodzi o pakt senacki, czemu nie?
0: Panie rektorze, no bo Braun to jest jeden konkretny polityk, z którym ja się fundamentalnie nie zgadzam
1: i
0: uważam, że działa na szkodę Polski. Natomiast wokół niego mogą być ludzie, którzy mają dobre intencje.
1: Jeżeli będą wspierali
0: w jakimś okręgu.
1: Panie pośle, to jest absurdalne.
0: Nie, to nie jest absurdalne.
1: Znaczy, lider ugrupowania pracuje na swoich członków, a członkowie na tego lidera. Współpracują razem, są jedną siłą polityczną.
0: Różnie to bywa. Ja jestem jednak człowiekiem wywodzącym się z regionu, pracującym dla regionu, dla województwa polskiego i mnie interesuje, kogo w Opolu zaproponują.
1: Czyli będziecie udawać, że nie ma Brauna, ludzie Brauna są okej, okay, sam Braun nie jest
0: okej. Ale wybory do Senatu są z założenia, jakby konstrukcja ich jest jednomandatowa, a więc to jest kwestia osoby, a nie partii.
1: I programu, który reprezentują.
0: Jeżeli to będzie kandydat właściwy, który mógłby zasługiwać na poparcie nas wszystkich, no to bardzo proszę.
1: Czyli pakt senacki, PiS, Konfederacja, Korona, Brauna jest możliwy, pana zdanie?
0: PiS i Konfederacja jest możliwy i należy dążyć do tego, żeby został zrealizowany i stawką jest to, kto będzie miał większość w Senacie.
1: Ale ma sens
0: uważam, że
1: taki
0: to jest
1: pakt senacki, kiedy Braun idzie swoją drogą, a wy z Konfederacją swoją drogą?
0: Może mieć sens. Ja mam nadzieję, że Grzegorz Braun będzie grubo poniżej progu wyborczego za rok o tej porze i w ogóle nie będzie tematu, nie będzie potrzeby.
1: W Senacie to jest inna historia.
0: Nie będzie potrzeby robienia z nim paktu senackiego.
1: Marcin Ociepa z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Odnowa. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ministerstwo Rolnictwa gotowe pomóc poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Resort zapowiada, że zaraz po ugaszeniu ognia rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka.
1: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Puszcza Solska płonie od wtorku. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą. Rolnicy z Wielkopolski walczą ze skutkami suszy, która niszczy uprawy. Zła sytuacja jest na wschodzie województwa. Nie pada u nas od 2 miesięcy, mówi reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi Mateusz Garbatowski, rolnik spod Gniezna.
2: Tutaj jeszcze to nie było podlane. No tak jak pan widzi, tutaj mamy piasek pustynny, który się tutaj przesiewa. Nie ma, jest tutaj zero wilgoci, rośliny są w suchej glebie. Teraz słyszymy właśnie armatkę deszczowni, podlewamy.
3: Ta deszczownia to jest jedyny ratunek dla pola?
2: Daje nam jakąś część areału sobie uratować, no bo no, nie jesteśmy w stanie podleć 300 hektarów.
0: Ze względu na dotkliwą suszę tegoroczne zbiory rzepaku u pana Mateusza będą o ponad połowę mniejsze niż w zeszłym roku. Jak przyznaje, sukcesem w tym roku będzie zarobienie pieniędzy, których wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Obowiązek rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Szybsza wymiana informacji między urzędami i opieką społeczną oraz lokalne sztaby kryzysowe. To część propozycji w nowej wersji tzw. Lex Kamilek. Rzecznik Praw Dziecka przygotowała projekt zmian w prawie, które mają skuteczniej chronić najmłodszych. Przypomnijmy, ustawa Kamilka weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-latka z Częstochowy. Ustawa działa, ale wciąż wymaga zmian, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Przemoc niestety często dzieje się w czterech ścianach i często to jedynie dzieci są odważne, żeby powiedzieć, co tak naprawdę się w tym domu dzieje. Bo dorośli potrafią nie mówić prawdy o tym, co się dzieje, a dzieci szukają ratunku. Mają nadzieję na to, że ich życie się odmieni i dzieci po prostu chcą żyć.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do rządu i wszystkich sił politycznych o zajęcie się projektem i jego przyjęcie. A w środę zapadł wyrok w sprawie śmierci Kamilka. Jego ojczym, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad chłopcem, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. Resort Zdrowia ma lekarstwo dla szpitali, które są pod kreską i które muszą wypłacić od 1 lipca podwyżki. Chodzi o zmianę umów z podwykonawcami. To według wiceminister Katarzyny Kęckiej ma pomóc placówkom z długami, które zgodnie z prawem muszą zwiększyć pensje medykom. Szpitale głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co otrzymają z NFZ-u na podwyżki, im nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
5: Metodą na poprawę sytuacji jest negocjowanie nowych umów z podwykonawcami, twierdzi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
7: Ja też brałam udział w tym mechanizmie ze swoimi podwykonawcami, bo to jest kluczowe dla utrzymania.
5: Rząd wciąż nie wypracował mechanizmu pożyczkowego dla najbardziej zadłużonych szpitali.
0: Nad rozwiązaniami w tej sprawie Ministerstwo Finansów pracuje wspólnie z Resortem Zdrowia i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niedopuszczeni do orzekania sędziowie Trybunału Konstytucyjnego domagają się umożliwienia im pracy. Na razie troje z czworga sędziów złożyło w siedzibie TK pisma powołujące się na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał umożliwienie im pracy. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów TK. Prezydent zaprosił tylko 2 z nich na złożenie ślubowania. Dlatego pozostałych 4 złożyło ślubowanie w Sejmie. Kierownictwo Trybunału wciąż stoi na stanowisku, że ci sędziowie nie mogą orzekać. jest kolejny wniosek prokuratury do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Były szef Orlenu ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym deklaracji podatkowych. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu na 10 lat użyczył budynek fundacji w zamian za jego remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
9: No, z punktu widzenia Daniela Obajtka uzyskał darmowy remont swojej nieruchomości. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
8: Daniel Obajtek sprawę nazywa pseudoaferą. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, napisał na platformie X. Jan Kielak, Radio Z.
0: Obajtek jest też oskarżony o wyrządzenie szkody Orlenowi. Wynajął na koszt koncernu detektywa, który zbierał informacje o politykach ówczesnej opozycji. Dziś na stacjach będzie taniej. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,41, a oleju napędowego 7,17. To spadek w obu przypadkach o kilka groszy. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Miejska spółka ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty Wojciech Jachim.
10: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
11: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
10: Ma być prościej, ładniej?
11: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
0: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie Radia Z, jest 5.30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Łotwa bije się w pierś. Nasze systemy zawiodły, nie wykrywając wlatującego od strony Rosji drona, przyznaje dowódca sił zbrojnych generał Kaspar Spudans. Zapowiedział, że wojsko zbada, czy obecna obrona powietrzna na granicy wschodniej jest wystarczająco skuteczna.
6: Radary i czujniki, którym dysponuje łotewskie wojsko, w ogóle nie wykryły pierwszego z dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną i rozbiły się. Dwa z nich spadły, ale trzeci zmienił kurs i zawrócił w kierunku Rosji. Pochodzenie dronów nie zostało dotąd potwierdzone przez łotewskie władze.
7: Fińska policja bada atak hakerski na rządową agencję IT jako akt szpiegostwa. Wyciek danych z Agencji Technologii Informacyjnych obsługującej organy administracji objął ponad 50 tysięcy użytkowników.
6: Do ataku doszło na początku tego roku. Dotyczył organów bezpieczeństwa, a także policji, służby celnej, ministerstw oraz kancelarii prezydenta. Śledczy nie zajęli dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie potencjalnego sprawcy stojącego za włamaniem.
7: Marny sezon na zbiory rzepaku. Plony mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym roku.
6: Rolnicy, między innymi ze wschodniej Wielkopolski, zmagają się z suszą. Jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
8: Bo jeszcze spotęgowana tym, że rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Wiele upraw tak naprawdę się nadawało do zlikwidowania i do przysiania.
9: Kiedy tu ostatni raz padało?
8: Oj, szczerze nie pamiętam, ale przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
6: Rolnik dodaje, że w tym roku sukcesem będzie zarobienie pieniędzy na samopokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa.
7: Paliwo na weekend będzie odrobinę tańsze. Maksymalne ceny na dziś to 6,41 za podstawową benzynę,
6: 6,90 za 98 i 7,17 za olej napędowy.
7: Te ceny ustalone przez ministra energii będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. Następna aktualizacja na wtorek.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Ochłodzenie trwa, słuchajcie, dzisiaj maksymalnie w Polsce w najcieplejszym momencie w ciągu dnia na południu będzie 19 stopni w Przemyślu, 16 we Wrocławiu, ale w centrum już tylko 14, a na północy 10 i wszędzie może przynajmniej przelotnie pokropić.
12: Ale spokojnie, 19 stopni w marcu to jest dobry wynik.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy was o poranku. Dzisiaj jest 8 dzień maja w kalendarzu dzisiaj. To jest oczywiście dzień dobry bardzo w Radiu Z. Cudownie, że wstaliście z nami.
1: Dziękujemy, że wybraliście właśnie nasze głosy jako te głosy, które słyszycie jako pierwsze o poranku. Cześć.
0: Wasi narratorzy porannego zamieszania. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu 8 maja imieniny Stanisława i Stanisławy.
1: No Stanisława powiedziałeś,
0: Stanisławy.
1: To po co dwa razy?
0: Stanisławy.
1: No Stanisława, no to po co dwa...
0: Nie, no Stanisława i Stanisławy, tej Stanisławy.
1: No nie ma mianownik to co Stanisław, nie ma kogo czego Stanisławy.
0: Stanisławie i Stanisławo, wszystkiego dobrego.
1: Jedna osoba.
0: I właśnie to, co mówisz, Marek, to znaczy, że dzisiaj to masz święto swoje, wiesz o tym?
1: Tak.
0: Bo dzisiaj jest... Światowy dzień osła.
1: Kochani, dlaczego już nie śpicie? Ogólnopolska centralka porannego wstawanka czeka tylko na was. Dajcie znać. 321, 321, 321.

0: Wstajecie z Radiem Z. Doskonały wybór. Słuchajcie, robimy co możemy, żeby ten dzień, żebyście weszli w ten dzień jak w masło. Dzwonicie od rana, co nas bardzo cieszy. Dziękujemy. 321-321-321. Halo?
1: Siema mordeczki. Powiedzcie mi, co wy od samego rana bierzecie, że macie takie super humory? Dobra, nie mówcie na antenie co, ale dajcie znać, bo ja też bym potrzebował. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Oj, co my bierzemy? No ja wczoraj na przykład sztachnąłem się, tak przyznam się szczerze, sztachnąłem się powietrzem z materaca.
0: I co?
2: Oj, trzyma mnie do dzisiaj, naprawdę.
0: To trochę działa jak hel, nie?
2: Straszne to jest, nie róbcie tego, ale ten zapach talku i posmak talku będzie ze mną przez długi czas.
0: A ja ze względu na swój PESEL biorę już parę tabletek codziennie rano, ale i tak mam lepiej niż moja teściowa, bo jak ostatnio wysypaliśmy swoje na parapecie w
2: liczeniu w domu, tak?
0: Ona miała 8, a ja tylko 3.
2: Małej ilości tabletek wam życzymy z samego rana. Dzień dobry bardzo.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Zbliża się szósta, jest piątek, 8 maja. Przepraszam. Na wiadomości Radia Zetki? Nie, Paula Michalik i Michał Adamiak zapraszają.
8: Makabryczne odkrycie pod Warszawą. Dzieci prawdopodobnymi świadkami dramatu.
9: Pożar lasu w Lubelskiem pod kontrolą, ale daleko jeszcze do zakończenia akcji.
8: Iga Świątek w Rzymie rusza do boju. Posłuchajcie, kto idzie na pierwszy ogień.
7: Szósta.
8: Krwawa zbrodnia w podwarszawskim Raszynie. Nie żyją kobieta i jej 67-letni partner. O tym, jak odnaleziono ciała i jakie hipotezy rozwoju wypadków przyjmuje policja, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Zwłoki kobiety wezwani na miejsce funkcjonariusze ujawnili po południu w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna. Sąsiedzi alarmowali, że słyszeli tam strzały. W budynku było także dwoje dzieci, które natychmiast otoczono opieką. Najprawdopodobniej były świadkami zabójstwa swojej matki. Ciało jej partnera znaleziono kilka godzin później na terenie cmentarza w oddalonym ponad 30 km w Prażmowie. Wiele wskazuje na to, że to on mógł zabić kobietę, a potem odebrał sobie życie.
9: Nastolatek, który był w tym domu, najprawdopodobniej powiadomił służby jako pierwszy. Policja przesłuchuje świadków, sąsiadów i bada przyczyny tej zbrodni.
8: Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. To czwarty dzień ich pracy w ekstremalnie trudnych warunkach.
9: W walce o zdławienie ognia uczestniczą ratownicy z całej Polski.
8: Z bliska ich pracę obserwuje reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Walka trwa tu nieustannie. O przyrodę, o las, ale przede wszystkim o najbliższych, mówi mi Sławomir Herda, szef Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie.
12: Rodziny, nasza lokalna społeczność, jesteśmy do tego powołani.
11: Już teraz wiadomo, że zniszczenia są ogromne. Odbudowa zajmie wiele lat. Jak mówi mi Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu, to był bezcenny przyrodniczy obszar.
13: Mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
11: Dokładną oceną i szacowaniem strat już wkrótce zajmą się leśnicy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Według służb ogień jest od wczoraj opanowany, ale wciąż pojawiają się gdzieniegdzie jego zarzewia. Ulgę i ratownikom i mieszkańcom przyniósł przelotny deszcz.
8: Zaproszenie od polskiego premiera z radością przyjęte przez papieża. Donald Tusk w Watykanie rozmawiał z Leonem XIV. Wspólnie złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II.
9: Polski gość podarował Leonowi pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim i nie wyszedł z pustymi rękami. Otrzymał album o malarstwie.
8: W wiadomościach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski, który wrócił właśnie z Rzymu. Dzień dobry. Ty tę wizytę obserwowałeś na własne oczy. To kiedy pielgrzymka Ojca Świętego do Polski jest możliwa?
14: Data jest do ustalenia, ale nie będzie to jutro, powiedział po spotkaniu Donald Tusk.
15: Rok 27 w Polsce. To rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
14: Rozmowa w cztery oczy z papieżem była długa i bardzo nieoficjalna. Jak ocenił premier, znalazł kapitalnego rozmówcę mającego identyczne poglądy na sprawy polityczne. Wśród tematów pojawiły się kwestie pokoju w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, zbrojenie się Europy, ale również organizacja religii w polskich szkołach. Spotkanie miało też wymiar symboliczny, przypadło w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.
9: Donald Tusk spotkał się też z premier Włoch Giorgio Meloni. Po rozmowach ogłosił gotowość do negocjacji nowego traktatu o współpracy dwustronnej.
8: Sąd unieważnia decyzję prezydenta USA o globalnych cłach. Chodzi o 10% taryfy, które Donald Trump wprowadził w miejsce ceł zniesionych wcześniej przez Sąd Najwyższy. Sąd do spraw handlu międzynarodowego USA orzekł, że są one nielegalne i nakazał wstrzymać ich pobór.
9: Amerykańska ustawa handlowa pozwala wprowadzić 15% taryfy na okres do 150 dni w dwóch ściśle określonych wypadkach. Według sądu żaden z nich nie zaistniał. Skargę na decyzję prezydenta wniosły władze 24 stanów, w większości demokratycznych, oraz grupa importerów.
8: Iga Świątek zaczyna dziś rywalizację w Rzymie. Turniej w stolicy Włoch jest jednym z jej ulubionych. Trzykrotnie sięgała tu po tytuł mistrzowski.
9: Z nami o poranku Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim dziś zagra Polka?
0: No to jej dobra znajoma Katie McNally. Z Amerykanką Polka wygrała w deblu juniorskiego Rolanda Garrosa. W seniorskiej karierze obie zawodniczki spotkały się dwukrotnie. Za każdym razem górą była Iga Świątek, która dziś także będzie faworytką, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo forma naszej tenisistki nie jest optymalna, mówi współtwórca podcastu Breakpoint, kapitan naszej kobiecej reprezentacji Dawid Celt.
16: Jeden dobry mecz może wiele zmienić. Myślę, że potrzebuje takiego meczu dobrego, zagranego, wygranego z dziewczyną z pierwszej dziesiątki, żeby wejść na taką falę wznoszącą. Ale najpierw, kroczek po kroczku, trzeba wygrywać z dziewczynami niżej notowanymi.
0: Mecz Igi Świątek rozpocznie się o 11:00.
9: Z turniejem w Rzymie już w pierwszej rundzie pożegnały się Magdy Linet i Fręch, a także Hubert Hurkacz. Więcej sportu w Radiu Z po 6:30.
8: A dwie po 8:00 u Marcina Zaborskiego, wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Możecie też oglądać tę rozmowę w internetowych kanałach Radia Z.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jakby to powiedział Robert Więckiewicz, wślepnąc od świateł, no już było dobrze.
18: No już było dobrze.
7: Było dobrze.
18: Uwielbiam tę scenę.
7: 14-15 stopni dzisiaj, max na termo. No gdzieś tam na południu może jeszcze będzie więcej, 18, zobaczymy w Rzeszowie, w Krakowie. Na południu by burze, dzisiaj dużo więcej deszczu niż wczoraj, szczególnie w centrum i na południu. Najchłodniej na północy, 12.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
18: No a ja się łączę w bólu ze wszystkimi alergikami. Bo już też poczułem, że coś mnie bierze, jakieś pyłki. Wziąłem tam, prawda, specyfik. I już było dobrze, już mi przeszło, już było dobrze. Nie, wróciło. No i dzisiaj słychać efekty na antenie. Mam dzisiaj taki głos.
7: Znaczy, wiesz co, jakby dzisiaj program poprowadzi dla państwa Tom Waits. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
7: A nie, czekaj, to Michał Wiśniewski. Cześć, Michał.
18: Ma wszystko to, bo ciebie kocham.
7: Michał, bez którą masz teraz żonę?
18: Chyba 16, ale
7: dobra, nie było pytania. 5 po 6.
18: 5.

0: teraz piosenka dla wszystkich, których dzisiaj czeka jakaś trudna rozmowa, bo to jest piosenka pod tytułem Halo.
1: A, okej, okay. Halo. Czy pan mnie słyszy?
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Proszę pani, ja teraz to zapłacę, ale to nie teraz, za chwilę.
0: Do tunelu wjeżdżam.

0: Halo, Halo, czyli po naszemu dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dobrze, że z nami jesteście. Dzisiaj jest piąteczek, moi drodzy, 8 maja, 14 po 6. Dobra historia, przerażająca trochę teraz będzie, bo w Afryce złapali krokodyla, takiego dużego.
1: No.
0: No jak go tam rozkroili, to się okazało, że on ma w sobie 6 par butów.
1: Ale jak butów ma? Tam w środku, tak?
0: Tak.
1: A po co mu tyle butów? Po co mu tyle butów?
0: Mówisz trochę jak ja do żony. Po co ci tyle butów? Co ty jej jesz? Wczoraj też kupiłaś.
1: No ale czekaj, jak ten krokodyl miał w brzuchu buty, no to w tych butach musiały być nogi.
0: Ojoj.
1: Czyli on chyba zjadł 6 ludzi, tak?
0: Zeżarł tyle butów? Taki no. Smakosz butowy?
1: Ja, ale ciekawe, czy jak się najadł, to się obudził rano i powiedział, ale mam trampka w paszcie.
0: To głupie było, ale śmieszne.
1: Pamiętajcie, trampki, znaczy wszystko. Z ketchupem i z musztardą przejdzie. Wszystko.
0: Nawet Donald Trump.
1: 14 po 6.

0: głupia śpiewa Monday Morning w poniedziałek, w piątek.
1: Wiesz, że my zawsze po tej piosence mówimy ten sam żart?
0: Nie.
1: Może już przestańmy.
0: Od 40 lat, naprawdę? Ale śmieszne to było.
1: Słuchajcie, wczoraj gościem Radia Z u Marcina Zaborskiego był pan polityk z PiS-u, pan Marcin Ociepa.
0: Tak.
1: I pytaliśmy, czy tak, będzie rozmowa o klimacie, a Marcin pyta, dlaczego? A my mówimy, że bo klimat się ociepa.
0: Ociepa.
1: No i jest taka zasada, że się nie śmiejemy z nazwisk, ale...
0: Ale jak ktoś ma fajne nazwisko, to się może tym nazwiskiem pochwalić, prawda?
1: Bo na przykład z mojego nazwiska się ciągle śmieją, więc no, ja czuję, że mam legitymację do tego, żeby też się śmiać z innych. A ty, Kamil?
0: Mnie całe życie mówią do mnie Baleja.
1: Baleja.
0: Jak,
1: no właśnie.
0: Jak ten reżyser, tak?
1: No,
0: ja mówię
1: to.
0: Tak.
1: No.
0: I słuchajcie, i pamiętam na przykład, że w liceum kiedyś mój nauczyciel WF-u to był pan Musiał.
1: A ojciec tego Maćka Musiała?
0: Nie, nie, inny Musiał.
1: Ale też wysportowany?
0: Tak.
1: Przepraszam, bo zgubiłeś wątek przeze mnie.
0: Tak, że był nauczyciel WF-u Musiał. Kiedyś przyjechał drugi nauczyciel, nie chciał. Się nazywał, naprawdę, też WF-istę. I wszyscy mówili, musiał, ale nie chciał.
1: No właśnie, kochani.
0: To było takie zabawne.
1: Jeżeli macie ciekawe nazwisko, albo znacie kogoś o ciekawym nazwisku.
0: Ale bardziej, jeżeli macie ciekawe nazwisko. Bo
1: a, że na sami autorów, z siebie.
0: Sami dobrze. Z siebie się śmiejemy dzisiaj.
1: Zgoda.
0: Dobra.
1: I chcecie się pochwalić tym nazwiskiem, to dajcie znać. Numer telefonu doskonale znacie. Jeżeli nie, to przypomnimy. 321 321 321 22 po 6.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z o 6.30, a w nich powiemy o tym, że 50 abiturientów tegorocznych maturzystów ma już matury unieważnione. Z jakiego powodu?
1: No ale powiem ci szczerze, nie wiem z jakiego powodu, ale jak mówisz 50 abiturientów, to ja bym ci dał maturę, naprawdę. Słychać, że masz maturę z polskiego, naprawdę.
0: Więcej szczegółów o 6.30, zostańcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
16: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
18: Po reklamie.
0: Zbliża się 6.30, jest piątek, 8 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
19: Policja złapała adwokata od trumny na kółkach. Udało mu się uciekać tylko przez kilka dni.
20: Ukrywał się, bo sąd skazał go na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. 46-letni prawnik z Łodzi opowiadał później w internecie, że była to konfrontacja jego nowego, bezpiecznego auta z trumną na kółkach.
19: Policja zatrzymała go w okolicach Chrubieszowa. Był zaskoczony i nie stawiał oporu, mówi komisarz Adam Dębiński z Policji w Łodzi.
21: Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
19: Oprócz odsiadki adwokat dostał też 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
20: Wypadek spowodował prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii.
19: Hantawirusa może być więcej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że mogą pojawiać się kolejne przypadki związane z chorobą na holenderskim wycieczkowcu. Troje podróżnych zmarło, kilkoro jest leczonych.
20: Pasażerowie rejsu po Atlantyku w kilku miejscach schodzili jednak na ląd i mieli kontakt z innymi ludźmi. Hantawirus jest roznoszony przez gryzonie, powoduje poważne dolegliwości kardiologiczne i oddechowe.
19: 50 osób w całej Polsce ma unieważnione matury, dowiaduje się Radio Z. Główny powód to wniesienie telefonu na egzamin, mówi nam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
22: To oznacza, że dany maturzysta ma unieważniony egzamin, między innymi z powodu wniesienia telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną i ten egzamin może ponownie napisać dopiero za rok. Nie może napisać w sesji dodatkowej, nie może napisać w sesji poprawkowej.
20: Centralna Komisja analizuje także przypadki publikowania w sieci zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych jeszcze w trakcie trwania matury. Nie wyklucza powiadomienia prokuratury.
19: Shakira znowu zaśpiewa oficjalną piosenkę mundialu po Waka Waka z mistrzostw w RPA w 2010 i La La La z następnego turnieju w Brazylii. Czas na utwór Daj Daj. Artystka opublikowała oficjalny klip, w którym tańczy i śpiewa na stadionie Maracana w Rio de Janeiro.
20: Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku ruszają 11 czerwca i potrwają ponad miesiąc.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Z ruszają już teraz. Zapraszam, Marcin Powideł.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaleca zniesienie wszelkich ograniczeń dla sportowców z Białorusi. To oznacza, że kraj wspierający rosyjską agresję na Ukrainę może być zwolniony z wszelkich sankcji, które obowiązywały od 2022 roku. To otwiera białoruskim sportowcom drogę do powrotu na Igrzyska Olimpijskie i wszelkie imprezy międzynarodowe pod własną flagą i przy akompaniamencie własnego hymnu. Na podobny gest nie mogą liczyć Rosjanie, przynajmniej na razie. Stanowisko MKOL z rozczarowaniem przyjął Ukraiński Komitet Olimpijski. Terytorium Białorusi jest wykorzystywane do ataków rakietowych i dronów na ukraińskie miasta. Nie zaszły żadne zmiany, które uzasadniałyby taką decyzję, napisano w komunikacie. Tymczasem w czwartym meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A nasi hokeiści pokonali Japonię 4-2. Dzięki wygranej Polacy zachowali szansę na awans do elity. Z 7 punktami zajmują w tabeli miejsce drugie, liderem Kazachstan. Jutro ostatni mecz z Litwą. A piłkarz reprezentacji Polski Mati Cash awansował z Aston Villą do finału Ligi Europy. Rywalem Lwów będzie Freiburg. Więcej o rozstrzygnięciach półfinałowych, także Ligi Konferencji, w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
24: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Pogodowe utyskiwanie kończy się dzisiaj, bo moi drodzy, już jutro i w niedzielę fajnie, znowu dużo słońca i znowu 19-20 stopni.
3: Na nic lamenty, utyskiwania, to Stanisław Sojka śpiewał.
2: Może tak być.
3: To stąd znasz to słowo?
2: Być może.
3: No przecież skąd? No przecież książek nie czytasz, to skąd wziąłeś to słowo?
2: Utyskiwanie. Wiesz co, w książce telefonicznej kiedyś był Jan Utyskiwania i tak mi zostało do dzisiaj.
6: Handel Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
3: A propos, za chwilkę przyjrzymy się najdziwniejszym, najfajniejszym polskim nazwiskom.
2: Naszych słuchaczy, bo my się z nazwisk nie śmiejemy, ale wy możecie.
3: Oczywiście. Za 26, 7, dzień dobry bardzo.

0: Wchodzimy do dźwięczne R w tym zespole Sombr w Radiu Z. Dzisiaj jest 8 maja, słuchajcie. I z tej okazji mamy dla was wyjątkową piosenkę. Piosenka o liczbie 8 przed państwem. 8 zapałek.
1: 8 zapałek.
2: Ja, rzeczywiście, no. On to śpiewa, to Richard Marx.
0: Tak, 8 zapałek. Bo dzisiaj jest 8 maja. Nie wiem, czy wiecie, co 8 oznacza w numerologii. Sprawdziliśmy. No. Ona jest symbolem energii, pieniędzy i możliwości.
2: Ale przecież dzisiaj 8 maja to jest Dzień Zwycięstwa. Przypadek?
0: Aha.
2: No nie sądzę. Słuchajcie, dzisiaj 8 maja w rządzy pieniądza, w naszych portfelach mamy między innymi 80 tysięcy, a nagroda główna to 800 tysięcy złotych. No i numerologia nie kłamie. My tutaj odpaliliśmy kadzidełka. 8 was woła. 800 tysięcy złotych, złotych, złotych. Tylko dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj.
0: 8 woła, okej, dobra.
2: Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. 800 tysięcy złotych.
0: Już usłyszeliśmy,
2: złotych,
0: jak woła,
2: złotych.
0: Już usłyszeliśmy, jak woła 8.
2: Wyślijcie SMS-em Radio Z na 7353 za 3,69.
0: A teraz słuchajcie, to będzie prawdziwa magia, bo jeżeli się pospieszysz i jeszcze przed pracą wyślesz SMS teraz, to dostaniesz od nas 8 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych.
2: Każdy SMS zamieniamy w 8 tysięcy SMS-ów, kochani. Tylko teraz. Działajcie. Radio Z SMS-em pod 7353.
3: Zagraj. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Po reklamie.
17: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam!

0: Jest takie powszechnie panujące przekonanie, że nie wolno się śmiać z nazwisk.
1: Znaczy my się śmiejemy ze swoich, tak. I rozpoczęliśmy poszukiwania najfajniejszego, najbardziej nietypowego polskiego nazwiska.
0: Ale śmiejemy się sami z siebie.
1: Taka
0: nie z
1: jest zasada, tak?
0: Tak jest.
2: Znaczy no akurat z nazwiska Gajda nie da się śmiać, bo z czym zrymujesz?
0: Co? Gajda?
1: Gajda. Gajda Pajda.
0: Znalazłbym, powiem ci, kilka jeszcze innych.
2: No, jest, na pewno. Ale trzy fajnych.
1: Tak, kochani, numery telefonu do nas znane. 321-321-321. Dzień dobry, witamy słuchaczy o nietypowych nazwiskach. Halo.
3: Cześć, w kwestii nazwisk kłania się Andrzej Nijak. Tak czy siak, zawsze Nijak. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy Andrzeju. Andrzej Nijak.
0: Andrzej Nijak, zapisujemy na liście. Kto jeszcze?
2: Nie
0: kto
2: można powiedzieć, że jakoś to będzie.
0: Tak, dzień dobry.
4: Hej mordeczki, ja mam na nazwisko Figura. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć do szefa, że jestem największą figurą w tej firmie.
1: O, Figura, bardzo ładne nazwisko. Pozdrawiamy pana serdecznie.
4: Jeszcze nazywam też... się Łopatka i pracuję jako operator koparki. Więc od urodzenia byłem skazany na kopanie.
1: Pan Łopatka. Dzień dobry.
0: Bardzo ładny. Jeszcze jeden telefon, tak? Dzień dobry.
5: No hej chłopaki, Agnieszka z Mikołowa. Moje nazwisko Niedziela. Chodzę do lekarza sobota, a u gospodarza piątka kupuję jajka na weekend.
1: Pięknie.
2: Nic dodać, nic ująć. Słyszymy się w poniedziałek. Radio
0: Z. Jak ktoś ma ciekawe nazwisko, tak. Śmiało pochwalcie się. 321, 321, 321.

0: widzicie, też potrafimy łupnąć o poranku. Aha. Linkin Park w Radiu Z.
1: Jak w kościach nas.
2: Tak, odrobina pieprzu nie zaszkodzi z samego rana. Za chwilę godzina siódma, za chwilę wiadomości w Radiu Z, a w nich o walce z ogniem. Zostańcie z nami. Radio Z.
3: To nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
4: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
3: Każdy z nas ma inny.
5: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
6: To nie przerywaj.
3: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
7: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę po 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Reklama.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 800 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Kasa pod 7353.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
26: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 8 maja. Wiadomości w Radiu Z o godzinie 7 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
1: To walka z podstępnym wrogiem. Czwarty dzień akcji ratowników w Puszczy Solskiej.
2: Miliardowy przelew już lada chwila. Polska jako pierwsza podpisze dziś sejf.
1: Szczecińskie parkomaty frontem do klienta. Będą łatwiejsze w obsłudze.
0: Siódma.
1: Ognia coraz mniej, ale walka z lądu i powietrza trwa. Tak wygląda poranek w lasach Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tu nawet 400 hektarów, głównie drzew iglastych.
2: W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk zbiera najważniejsze informacje w tej sprawie. Dzień dobry. Skoro pożar jest opanowany, to co robią ratownicy?
4: To, że kontrolują ogień, nie znaczy, że zupełnie go już nie ma. Zagrożenie nie jest całkowicie wyeliminowane, bo jeszcze gdzie niegdzie mogą być zarzewia ognia. Na pewno pomogła pogoda. Dzięki przelotnym opadom ten ogień udało się osłabić. To upiorna walka o każdy element, każdy centymetr tego cennego miejsca. Dziennikarz Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z jednym z pilotów z bazy antypożarowej w Radawcu. Usłyszał, że jest bardzo ciężko.
5: Zmęczenie też swoje robi. Ja już naprawdę nie wiem, co mówić. Tak naprawdę, nie? Ogień szedł górą po koronach drzew. Dym siada cały czas, no nawet czuć. Nie wiem, no mi ciężko jest cokolwiek powiedzieć.
4: A to, co widać już po tym pożarze, to to, że straty są ogromne. Odbudowa tego, co zniszczył ogień, zajmie setki lat.
2: Dokładną oceną i szacowaniem strat zajmą się leśnicy.
1: Jest zielone światło od Komisji Europejskiej. Czas na podpisy. Polska zostanie dziś pierwszym unijnym państwem z podpisaną umową SAFE.
2: Ponad 43 miliardy euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek ma przede wszystkim trafić na dozbrojenie Wojska Polskiego.
1: Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski przegląda zapisy umowy.
2: Tak jest.
1: Na co konkretnie pójdą te pieniądze?
6: Na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii czy modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać prawie 40 nowych kontraktów. Jak zapowiada Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE, zdecydowana większość funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki.
26: Tak dużego programu zbrojeniowego nie mieliśmy. To jest poza tym pierwszy w historii Unii Europejskiej taki program.
6: Pieniędzy z programu pożyczek nie będzie jednak można bezpośrednio przeznaczyć na zakupy dla Straży Granicznej i Policji. Przypomnę, to efekt prezydenckiego weta do ustawy wprowadzającej SAFE.
2: Na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka łącznie 19 państw. Po Polsce następna będzie Litwa. Umowa w Wilnie zostanie podpisana jutro.
1: Polak kapitanem ostrzelanego w Ormuzie statku. Chodzi o zaatakowany 3 dni temu kontenerowiec San Antonio. Kilku członków załogi zostało wtedy rannych.
2: Jednostka jest uszkodzona, sytuacja na pokładzie określana jako trudna.
1: Reporter Radia Z Maciej Bąk po rozmowie z odpowiedzialnym za żeglugę wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką. Maciek, co wiemy w tej chwili o sytuacji polskiego kapitana?
27: Nie jest wśród osób rannych na skutek ostrzału, to wiemy na pewno. Na tę chwilę nie było potrzeby uruchamiać działań naszej dyplomacji, ale w każdym momencie, gdy tylko pojawi się prośba o pomoc, nasza administracja jej udzieli. Wiceminister Marchewka podkreśla, że polskiej jurysdykcji na statkach w cieśninie Ormus po prostu nie ma.
28: Kontenerowiec pływa pod maltańską banderą, należy do jednego z największych światowych armatorów, który ma swoją siedzibę we Francji.
27: Kontenerowiec San Antonio płynął z Abu Dhabi do Indii. W nocy trafił go irański pocisk. Stało się to już po rozpoczęciu przez USA operacji Projekt Wolność.
2: Mimo kolejnej wymiany ognia w cieśninie Ormus, prezydent Trump nadal uważa zawieszenie broni z Iranem za obowiązujące, a uderzenie odwetowe USA na Iran to, jak się wyraził, tylko miłosne stuknięcie.
1: Na stacjach w Polsce nieco taniej niż wczoraj i tak pozostanie na weekend. Maksymalna cena benzyny 95 to 6,41 zł, tej droższej 6,90.
2: A oleju napędowego 7,17. Te ceny obowiązują do poniedziałku włącznie, kiedy to minister energii ogłosi nowe stawki na wtorek.
1: A Szczecin inwestuje w estetykę i wygodę kierowców. Miasto chce uproszczenia procedury opłaty za parkowanie.
2: Miejska spółka ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Przeznacza na to 10 tysięcy złotych.
1: O tych zmianach z rzecznikiem spółki obsługującej parkomaty Wojciechem Jachimem rozmawia reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
29: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
30: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
29: Ma być prościej, ładniej?
30: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
1: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników, a zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku.
24: Radio. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
8: No nareszcie deszcz, szczególnie słuchajcie w Puszczy na Lubelszczyźnie, gdzie ten deszcz bardzo pomógł strażakom. Sytuacja jest opanowana. W całej Polsce dzisiaj deszczowo i na termometrach naście stopni. Od 12 stopni na północy, przez 13 w centrum, do najcieplej dzisiaj widzę w Krakowie 17 oraz w Przemyślu 19.
9: A w niedzielę będzie 20.
8: No proszę.
3: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
24: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
9: Przepraszam.
10: Proszę.
9: Przepraszam.
10: Proszę.
9: A jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, bo nie mówiliśmy chyba jeszcze.
10: Dzisiaj jest piątek.
11: Czy to jest ten dzień pomiędzy czwartkiem a sobotą?
9: Mhm. Adam, ale jesteście pewni?
10: To jest ten dzień, który to wszystko, co się dzisiaj wydarza, zostaje dzisiaj między nami.
11: Mhm. Bo już nawet Michael Jackson śpiewał o tym.
10: Witajcie, kochani, w piątek, tu Radio Z. Super, że jesteście z nami.
9: Pomyśl o piątku.
10: Po siódmej.

0: Oj daleko, oj daleko. Kleo i dom. Dzień dobry bardzo w Radiu Z w piątek, 13 minut po godzinie 7. Pan prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie, tym razem w internecie, bo ostatnio właśnie w internecie wygłasza orędzie i tak brzmiało.
1: Szanowni Państwo, drodzy rodacy, zwracam się dziś do Państwa w sprawie, która dotyczy codziennego życia milionów polskich rodzin.
2: Czyli nas między innymi. Trzeba włączyć Radio Z.
0: Nie, tego pan prezydent nie mówił, ale pewnie tak myślał. Nie, słuchajcie, pan prezydent zaproponował referendum, ale z jakim pytaniem? Uwaga, to będzie bardzo długie pytanie z tezą.
2: No.
0: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztu życia obywateli?
2: Jakie
0: dobre
2: pytanie. Ale to takie referendum z takim pytaniem żona mi zrobiła kiedyś. Zadała pytanie, czy ciągle jesteś za wychodzeniem z kolegami w piątek wieczorem, co doprowadza do kryzysu w naszym małżeństwie z twojej winy?
0: Ciekawe, co powiedziałeś.
3: Albo tak jak dzieci mówią, kupimy pieska i ojciec mówi, czy jesteś za posiadaniem psa i wyprowadzaniem go o 6 rano, kiedy będzie padał deszcz, będzie zimno, bo ja tego nie będę robił.

0: 20 po 7. Dzisiaj jest 8 maja. To jest, słuchajcie, bardzo szczęśliwy dzień. Co w chińskiej kulturze oznacza ósemka?
1: Ósemka... ba.
0: Co ba?
1: No ba. A tak co... się mówi w Chinach, u nas. 8. Ba. Mhm. I to oznacza skazany.
0: Ba.
1: Na sukces.
2: Na sukces. Czyli dzisiaj jesteście na ba.
0: No ba.
2: Dzisiaj jesteście skazani na ba.
0: Ba.
2: Na sukces. Słuchajcie, dzisiaj jest odebranie telefonu 50 tysięcy złotych.
0: No ba.
2: A w naszych portfelach dzisiaj między innymi 80 tysięcy, a nagroda główna, ludzie, posłuchajcie tego. Dzisiaj możecie wygrać 800 tysięcy złotych.
0: No ba, bo po chińsku to super, tak?
2: Tak.
0: Że sukces, ba.
2: Ba.
0: No,
2: ba.
0: No to ba. Trzeba wziąć SMS-a, wysłać o treści Radio Z na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT-em.
2: I uwaga teraz, nie za chwilę, bo teraz wielkie ba. Każdy SMS zamieniamy w 8800 SMS-ów. Wysyłasz raz, a twoich SMS-ów w grze o 800 tysięcy złotych będzie 8800.
0: No. Ba. A baba? Co to znaczy po chińsku baba?
2: 8800.
0: Hasło Radio Z, nie. Hasło Radio Z wyślijcie pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Tutaj Radio Z. Dzisiaj ogłosiliśmy ogólnopolski dzień śmiania się ze swojego nazwiska.
1: Tak, i dzwonili słuchacze. Pan Nijak, pan Figura zadzwonił, pan słuchacz Łopatka, takie nazwiska, i pani Niedziela, która w piątek chodzi do lekarza soboty.
0: Z nami pan Zaborski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Zaborski.
0: Zaborski. No ale poczekaj, jak byłeś dzieckiem, to nie śmiano się z ciebie jakoś w szkole, w przedszkolu?
2: Nie bardzo. Ciągle przekręcano nazwisko.
0: Jak mówiono?
2: Ja byłem Zaborowskim, Zabierskim, Marianem na przykład. A Marian Zabierski. Mam takie dokumenty przysłane ze spółdzielni. O. Do dzisiaj je trzymam.
3: Co Marian Zabierski tam nawywijał?
2: No ciągle szukam Mariana.
1: A inne dzieci w piaskownicy, nie Zaborski ci zabawek?
0: Tak.
1: A wiesz, że przez Zaborski...
2: Nie, to ja zaborskałem.
1: A wiesz, że przez Zaborski przez 123 lata Polski nie było na mapie świata?
2: Wiadomo.
0: Tak. A ty w domu jesteś taki Zaborski też?
2: O, nazwisko zobowiązuje.
0: A wiesz, Marek na przykład do 40 był młody brat, po 40 jest starym
2: bratem. Raczej, no. Maty, jesteś Mareja, wiadomo.
0: Mareja, oczywiście,
1: reżyser. Słynny reżyser.
0: Dokładnie.
1: Alternatywy 4.
0: Marcinie.
2: Tak.
0: Zaborski.
2: Tak.
0: Kto będzie twoim gościem dzisiaj?
2: Marcin Bosacki.
0: Wiceszef MSZ.
2: Tak jest, z Koalicji Obywatelskiej.
0: Zapraszamy, polecamy, 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa dnia.
2: Słyszymy się. Radio Z i już. Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99.

0: Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
3: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
2: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
3: A, Mariolka.
4: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Po reklamie.
10: Punktualnie 7.30, jest piątek, 8 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: Policja przesłuchuje świadków i sąsiadów w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Z Radia Z wiecie, że mężczyzna prawdopodobnie zastrzelił partnerkę na oczach jej dzieci. To one miały wezwać służby.
12: 67-latek uciekł, policja szukała go kilka godzin. W końcu znalazła jego ciało na cmentarzu w Prażmowie, oddalonym o 30 km od miejsca zbrodni.
11: Naiwne pytania prezydenta Nawrockiego. Jego pomysł referendum raczej nie zdobędzie poparcia w Senacie. Głowa państwa chce oddać ludziom głos w sprawie Zielonego Ładu.
12: Pytanie miałoby brzmieć, czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, działalności gospodarczej i rolniczej.
11: Polityczne odpowiedzi na ten pomysł zbiera reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merka.
13: Już ten pierwszy, nawet bardzo pobieżny ogląd prezydenckiego wniosku rodzi polityczny sprzeciw. Stąd po stronie obozu władzy głosy mocno krytyczne i zastrzeżenia. Przede wszystkim do zaproponowanego pytania mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
14: Moim zdaniem to pytanie jest zbyt otwarte, nieprecyzyjne, z tezą.
13: Opozycja widzi to zupełnie inaczej. Jest dobrze zadane, ocenia senator PiSu Wojciech Skurkiewicz.
15: Odnosi się do sedna sprawy.
13: Decyzja w sprawie wniosku zapadnie po wnikliwej analizie na posiedzeniu za 2 tygodnie.
12: Prezydent chciałby, żeby referendum odbyło się pod koniec września.
11: Donald Trump znowu chce wojować cłami, stawia ultimatum Unii Europejskiej, daje czas do 4 lipca na wdrożenie podpisanej już umowy handlowej z USA. Jeśli nie, to nałoży cła.
12: Już w tym tygodniu groził 25% taryfami na europejskie samochody. Od Europy chce zerowych ceł na amerykańskie towary.
11: Tego towaru coraz więcej, ale na razie kosztuje krocie. Pierwsze polskie truskawki pojawiły się na największym hurtowym rynku w Polsce, w Broniszach pod Warszawą. Kilogram kosztuje teraz ponad 30 zł, o 75% więcej niż rok temu.
12: Tańsze truskawki importowane. Greckie kosztują 20 zł za kilogram, ale jest ich coraz mniej.
11: Truskawka na torcie. Wiadomości sportowe w Radiu Z od Marcina Powidła.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
9: Matykasz zagra w finale Ligi Europy. Jego Aston Villa odwróciła losy dwóch meczów z Nottingham Forest. Po przegranej 0-1 w rewanżu Lwy zwyciężyły 4-0. Reprezentant Polski gola nie zdobył, ale rozegrał całe spotkanie. Drugim finalistą Freiburg. Niemiecki zespół także odrobił straty z pierwszego spotkania z Bragą. Po porażce 1-2 w Portugalii na swoim stadionie wygrał 3-1. Pojedynek o trofeum 20 maja w Stambule. Tydzień później finał Ligi Konferencji, w którym wystąpią Crystal Palace i Rayo Vallecano. Zespół z Londynu wyeliminował w półfinale Szachtara Donieck, a drużyna z Madrytu francuski Strasbourg. A dziś rywalizację w turnieju tenisowym w Rzymie rozpocznie Iga Świątek. Rywalką Polki, która na Foro Italico triumfowała w przeszłości już trzykrotnie, będzie Amerykanka Katie McNally. Mecz rozpocznie się o 11. Z turniejem w stolicy Włoch już w pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Swój mecz przegrał także Hubert Hurkacz.
16: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
17: Chłodniej niż w ostatnich dniach, 12 stopni na północy, na wschodzie, na północnym wschodzie 11 w Białymstoku. Najcieplejsze miasta to dzisiaj Katowice, Kraków, Rzeszów, u was no może nawet zobaczycie 18, ale deszczowo, burzowo. Ładna niedziela przed nami, to jest fajna informacja, bo będzie wszędzie 20 stopni mniej więcej i słonecznie.
18: No proszę. Słyszę twój głos, to za chwilę.
16: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Ile tych Jacksonów było w tej rodzinie? To był Jermaine Jackson z tych Jacksonów. Tu Radio Z za 28. No naprawdę, rodzeństwo.
1: Ciekawe.
0: Pamiętacie nocowankę u Julii Wieniawy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?
1: No była taka głośna historia, tak, Julia Wieniawa.
0: Jedna z największych licytacji.
1: Tak.
0: Nie będzie tej nocowanki.
1: Ale co nie będzie? Jak nie będzie? Co się okazało, że Julia Wieniawa chrapie, że się ślini w nocy i nikt nie chce z nią spać, czy co? Bo nie rozumiem.
0: Każdy chrapie i każdy się ślini w nocy. No. Ale nie, chodzi o to, że ktoś wylicytował nocowankę za ponad 100 tysięcy złotych i no niestety przepadł bez wieści, pieniędzy nie wpłacił, kontakt się urwał, nie ma.
1: Ale chuncwot.
0: Oszustwo.
1: Ale może ktoś stwierdził, że na przykład, wpłacę na zbiórkę tego youtubera, łatwo ganga może. A dobra, a teraz pytanie, czy wy byście się taką nocowankę bez dzieci pisali? Marek, chciałbyś?
0: A czy nocowankę z Julią Wieniawą?
1: Nie, no nocowankę bez dzieci.
0: Nocowankę, przepraszam,
1: bez dzieci.
2: Z Wieniawą?
1: No.
2: Kamil, my jesteśmy w takim wieku, że jak nie ma dzieci, to żona mówi do mnie, no to możemy teraz posprzątać łazienki.
3: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Po reklamie.

0: Dzień dobry, bardzo w Radiu Z piątkowa bajka za 11.08. Słuchajcie, polityka teraz u nas. Co tam u Zbigniewa Ziobro, zapytacie?
1: No, co tam u niego słychać?
0: No, pan Zbigniew Ziobro siedzi...
1: Siedzi? Co ty gadasz? Już siedzi? Już go posadzili?
0: Siedzi na Węgrzech.
2: A, to zmienia postać rzeczy.
0: Ale dziennikarze faktu sprawdzili dom w Polsce i trawa usycha panu Zbigniewowi, słuchajcie. Nie ma kto podlewać, sucho, no.
2: No to jak przyłożysz ucho do trawnika pana Zbigniewa, to co słychać?
3: Nie ma wody na pustyni.
0: Czyli pewnie jak pan Ziobro wróci do Polski, to będzie ze szlauchem biegał, będzie podlewał.
2: No,
1: ja nie wiem, czy podlewał, ale mi się wydaje, że on będzie ogrodnikiem.
2: Tak, będzie ogrodnikiem, myślisz?
1: Tak, bo jak wróci, na pewno usłyszy: Gleba!

0: Słuchacie Radia Z, rząd za pieniądze. Słuchajcie, dzisiaj jest 8 dzień maja i tak ułożyliśmy tutaj wszystko, żeby wam było łatwo zapamiętać, bo z tej okazji, że jest 8 dzień maja, to do wygrania jest ile tysięcy złotych?
1: 800
0: tysięcy, dokładnie.
2: A dzisiaj w naszych portfelach między innymi 80 tysięcy. Uwaga, uwaga, bo jeszcze tylko przez 3 minuty można łatwiej wygrać. Jeszcze przez 3 minuty każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wysłany zamieniamy w 8800 SMS-ów.
0: Tak, hasło przewodnie 8, ósemka. Bardzo szczęśliwa ósemka dzisiaj, oby dla was, dla każdego w Radio Z. Grajcie, korzystajcie, hasło Radio Z wyślijcie na 7353. Radio Z na 7353.
3: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie.
12: Jeszcze kilka sekund i będzie godzina 8. Wiadomości w Radiu Z właśnie teraz. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
13: Polska bardziej safe. Dziś podpis na umowie i popłyną z Unii miliardy euro.
14: Troska o strażaków, zupa i bigos dla gaszących pożar lasu na Lubelszczyźnie.
13: Gościem Radia Z wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej.
12: 8.
13: Ostatnia prosta do umowy SAFE. W kancelarii premiera podpiszą ją dziś polscy ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu i obronności.
14: Na pierwsze zakupy sprzętu i uzbrojenia dla wojska jeszcze w tym miesiącu mamy dostać zaliczkę 6,5 miliarda euro.
13: Szczegóły umowy zna reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
15: Tak jest.
13: Na co pójdą te pieniądze dostępne od ręki?
15: Na 40 kontraktów, które Agencja Uzbrojenia zawrze do końca maja. Na liście zakupów jest przede wszystkim system antydronowy SAN, który stanowi kluczowy element modernizacji Wojska Polskiego i obrony przeciwlotniczej. Kupowane będą także wozy bojowe piechoty, Borsuk, samochody sanitarne czy amunicja. Wydatki obejmą też modernizację F-16 i program Tarcza Wschód, mający zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Dla wielu polskich firm zbrojeniowych podpisy pod umową SAFE oznaczają zastrzyk finansowy pozwalający na zwiększenie produkcji. Tempo zawierania kontraktów ma być szybkie, podobnie jak same dostawy sprzętu. Na ich realizację przewidziano najbliższe 4 lata.
14: W ramach SAFE do Polski trafi w sumie ponad 43 miliardy euro w postaci nisko oprocentowanych unijnych pożyczek.
13: Strażacy ratują las, a mieszkańcy wspierają strażaków. Zaczyna się czwarty dzień walki z pożarem lasu w Puszczy Solskiej w Lubelskiem. Ogień strawił dotąd około 400 hektarów.
14: A w remizie w Józefowie zorganizowano punkt pomocy ratownikom. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi Radiu Z Barbara Wojciechowska, jedna z organizatorek akcji.
16: Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej, koła gospodyń wiejskich gotują. Każdy pomaga jak może, tutaj piekarnie się zaangażowały, także jest sporo ludzi dobrej woli.
14: Jeśli chcecie pomóc, przywieźcie napoje do budynku OSP w Józefowie, proszą sami strażacy.
13: Polscy kapitanowie w ogniu światowych wydarzeń. Wycieczkowcem MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa, kieruje Jan Dobrogowski. Stacja BBC pokazała nagranie, na którym kapitan informuje pasażerów o śmierci jednego z nich. Sam kapitan nie wymaga wsparcia medycznego, ale jak zapewnia rzecznik MSZ-u, resort jest gotowy pomóc, gdyby było trzeba.
14: Z Radia Z wiecie, że inny Polak jest kapitanem kontenerowca ostrzelanego w cieśninie Ormus. W wyniku ostrzału kilku marynarzy zostało rannych.
13: 8:02, więc czas gościa Radia Z. Zaprasza Marcin Zaworski.
11: A razem z nami wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
11: No i w ramach pierwszego podania w naszej rozmowie krótka piłka, jak zawsze, nic się nie zmienia. Pytanie brzmi, czy powinno odbyć się referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tak czy nie?
17: Oczywiście, że nie. Jest to czysta polityczna chucpa pana prezydenta.
11: Na Radio ZPL mamy sondę i to samo pytanie do naszych słuchaczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest to pytanie, które prezydent chce Polakom, Polkom zadać i mówi, że jest proste i oczywiste.
17: To ja mam odwrotne pytanie. Czy jesteś za odsunięciem prezydenta, który szkodzi interesom Polski, polskiemu bezpieczeństwu, polskiej obronności i polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? To by było równie celne w referendum, jak to, które proponuje pan Nawrocki.
11: Takiego referendum oczywiście nie będzie. Prezydent chce tego swojego referendum. Potrzebna jest zgoda Senatu w tym przypadku. Wyobraża pan sobie, że senatorowie koalicji rządowej wyrzucą pomysł prezydenta do kosza, tak po prostu?
17: Myślę, że nie mają innego wyjścia. To są moi koledzy z poprzedniej kadencji, kiedy byłem w Senacie. To są rozsądni ludzie. Znaczy, po pierwsze, samo pytanie jest tak szerokie i z tezą, że jest absurdalne. Po drugie, ono oczywiście, nawet gdyby to referendum się odbyło, nic, dokładnie nic by nie zmieniło.
11: Ale
17: nie zmieniło,
11: pan, co będą mówili ludzie prezydenta i
17: unijnej polityki klimatycznej, ani polskiego w niej przestrzegania.
11: Politycy PiSu i ludzie prezydenta będą mówili, że nie liczycie się z opiniami Polaków, że boicie się tego, co myślą Polacy, no i że bronicie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
17: Argumenty są po naszej stronie. Na obecny kształt unijnej polityki klimatycznej zgodził się rząd PiSu, rząd Morawieckiego. To po pierwsze. Po drugie, to myśmy przesunęli na przykład ETS-2 o rok, o jego wprowadzenie. To my walczymy o to, żeby pełna neutralność klimatyczna nie wchodziła za ponad 20 lat, na co zgodził się Morawiecki. I my to robimy skutecznie, ponieważ my potrafimy w ramach Unii Europejskiej robić sensowne koalicje.
11: Pana koleżanka z rządu z
17: kompletnie
11: koalicji
17: tego nie potrafił.
11: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje w internecie tak. Smutne. Kolejny prezydent RP, który zeszmaca ideę referendum przez robienie z niego narzędzia propagandy. Skoro to kolejny prezydent, jak pisze pani minister, to który prezydent wcześniej zeszmacił ideę referendum? Uśmiechnął się pan, podpowiem.
17: O słowa pani ministry Pełczyńskiej-Nałęcz proszę ją pytać. Ja bym zresztą aż
11: pana pytam, czy kiedy Bronisław Komorowski zaproponował swoje referendum, to zeszmacił ideę referendum?
17: Nie byłem jego zwolennikiem. Mówię o referendum proponowanego przez
11: pana
17: prezydenta.
11: Dobrze, że się pan poprawił,
17: wytłumaczył. Pana prezydenta Komorowskiego było dosyć dramatycznym gestem na koniec jego, jak się okazało, koniec jego kadencji. Ja uważam, że referenda w Polsce powinny być rzadkie i bardzo mocno określone i z intencją sprawczą. Ani tamto referendum, ani to, w którym braliśmy udział pisowskie przy wyborach w 2023 roku, ani to teraz proponowane przez pana Nawrockiego nie spełnia obu tych warunków, to znaczy nie jest ani konkretne, ani jego wynik nic nie zmienia.
11: Panie ministrze, czy kiedy premier Tusk mówi, że nie powinniśmy podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy, to wzmacnia polskie bezpieczeństwo?
17: Tak. Już mówię, co miał na myśli premier Donald Tusk. To, że my nie możemy zawczasu mówić, a chętnie byśmy wzięli z jakiejś innej części Europy, z Łotwy, z Rumunii czy z Niemiec, amerykańskich żołnierzy.
11: Ale Trump powiedział, kiedy? Że z Niemiec ich odeślę, więc to nie jest zawczasu, panie ministrze.
17: Nie, przepraszam.
11: Albo jest Rosja zagrożeniem
17: kiedy
11: i ataki
17: to mówił,
11: jest realny.
17: Kiedy to mówił pan premier Tusk, to było kilkanaście godzin przed ogłoszeniem tej decyzji przez Pentagon. I teraz mówimy, to zresztą to samo mówi teraz pan premier Donald Tusk, to samo mówi wicepremier Sikorski, to samo mówią przedstawiciele MON-u i MSZ-u. Jeśli już jest decyzja o redukcji o 5000 żołnierzy amerykańskich w Niemczech, to oczywiście bardzo chętnie ich przyjmiemy.
11: To czy za takimi wypowiedziami ministra Sikorskiego czy ministra Kierwińskiego, którzy zapraszają tych amerykańskich żołnierzy do Polski, idą realne działania, co na przykład MSZ w tej sprawie do tej pory zrobił? Odkąd wiemy, że prezydent Trump odeśle amerykańskich żołnierzy z Niemiec?
17: Od miesięcy, a tak naprawdę od lat mówimy Amerykanom, że chcemy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce i ich zdolności bojowych. W tej chwili jest tych wojsk niecałe 10 tysięcy. One już zostały lekko, na przykład w Jasionce, zredukowane.
11: I to wszystko wiemy, ale co MSZ zrobił, żeby było więcej?
17: Rozmawiamy o tym z Amerykanami. Na przykład w zeszłym tygodniu odbył się mało niestety o tym informowały media, a to było ważne spotkanie, bo to była cała delegacja amerykańska, która przyleciała na czele z wiceszefową dyplomacji panią Hooker, spotkała się z wiceszefem dyplomacji, moim kolegą z ministerstwa, panem ministrem Kupieckim. To się nazywa dialog strategiczny. Tam omówiono przez cały dzień wszystkie strategiczne, obronne i międzynarodowe wspólne działania Polski i Ameryki. Tam też o tym rozmawialiśmy.
11: Ale o tym, to znaczy o tym, żeby na przykład z Niemiec żołnierze trafili do Polski?
17: O tym, że chcemy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Skąd oni przybędą, przypłyną, przylecą, jest drugorzędne. Ale jeszcze chciałbym bardzo mocno powiedzieć, dlaczego tak naprawdę duże ograniczenie wojsk amerykańskich w Niemczech dla Polski jest niekorzystne. Bo to jest bardzo kluczowe. Każda armia, zwłaszcza armia na granicy, czy na granicy potencjalnego konfliktu, a taką jest armia amerykańska, czy w ogóle armie natowskie w Polsce, potrzebuje głębi strategicznej. Odwodów, które się szybko zmobilizują na zapleczu. Dla Polski i dla krajów bałtyckich, dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, takim zapleczem naturalnie są bazy amerykańskie w Niemczech.
11: Okay,
17: więc
11: ale
17: zbyt duże redukowanie tam wojsk amerykańskich jest z całą pewnością nie w polskim interesie.
11: To jest decyzja prezydenta Trumpa. I teraz, gdyby na przykład prezydent Nawrocki zaproponował dziś ministrowi Sikorskiemu, lećmy razem do Waszyngtonu, rozmawiajmy razem z Trumpem, przekonujmy go, żeby przesunął tych żołnierzy do Polski, to minister Sikorski mówi, zgoda, lecimy?
17: Z całą pewnością.
11: A jest taka propozycja ze strony Pałacu Prezydenckiego?
17: Nie, nie ma. Ja zresztą nie sądzę, żeby w tej sprawie, czyli obecności amerykańskiej, przynajmniej w Niemczech, dało się już cokolwiek zrobić. Co innego w sprawie tego, jak rozbudowywać na wschodniej flance obecność NATO, w tym amerykańską. Tutaj polskie działania MON-u, premiera Tuska, MSZ-u pod kierownictwem wicepremiera Sikorskiego są bardzo duże i skoordynowane. Jeśli pan prezydent i jego ludzie chcą się do tego włączyć, z całą pewnością serdecznie zapraszam.
11: A co Rosja szykuje na 9 maja, skoro ostrzega swoich ludzi w Kijowie?
17: Obawiamy się jakiegoś typu rosyjskiej prowokacji. To ostrzeżenie wszystkich placówek nie tylko krajów natowskich, nie tylko krajów Zachodu, tylko wszystkich w Moskwie, że należy się ewakuować z Kijowa, może być rzeczywiście przygrywką do jakiejś poważnej prowokacji rosyjskiej. Wiemy, że Rosjanie słyną z tego typu rzeczy. To jest rzecz bezprecedensowa i bardzo poważnie ją...
11: Prowokacje na Ukrainie?
17: Bardzo, bardzo poważnie ją rozpatrujemy, ale w zgodzie z wszystkimi innymi sojusznikami nie zdecydowaliśmy o ewakuacji naszych placówek.
11: Ale to ma być prowokacja, rozumiem, w Kijowie, na Ukrainie.
17: Tak, tylko ona może być odpowiedzią na jakiś sprokurowany incydent w Moskwie. To znaczy Rosjanie powiedzą, a to coś strasznego zrobili w Moskwie Ukraińcy, w związku z czym my eskalujemy na Ukrainie, zwłaszcza w Kijowie.
11: Panie ministrze, to jeszcze raz krótka piłka. Trzy pytania i trzy konkretne, krótkie odpowiedzi z uśmiechem na twarzy. Jak widzę, pytanie pierwsze. Donald Trump dobrze zrobił, atakując Iran?
17: Nie.
11: Premier Tusk próbuje poprawić swoje relacje z Trumpem?
17: Oczywiście.
11: Próbuję. Sprawa senatora Lenza szkodzi Koalicji Obywatelskiej.
17: Tak.
11: A w naszej sądzie pytanie brzmiało, czy powinno odbyć się referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Głosy podzielone dość równo, choć z przewagą na nie. 57% odpowiedzi nie, 43% na tak. Te wyniki mamy na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
13: Czysta polityczna chucpa pana prezydenta. Tak wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki w Radiu Z komentuje pomysł prezydenta na referendum w sprawie polityki klimatycznej.
14: Pytanie jest tak szerokiej stezą, że jest absurdalne. Po drugie, nawet gdyby się odbyło, to referendum nic by nie zmieniło, twierdzi polityk Koalicji Obywatelskiej.
13: Mam odwrotne pytanie, czy jesteś za odsunięciem prezydenta, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu, interesom Polski, polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, polskiej obronności. To by było równie celne referendum, uważa gość Radia Z.
14: Jeśli już jest decyzja o redukcji 5000 żołnierzy w Niemczech, to oczywiście chętnie ich przyjmiemy, mówi wiceszef dyplomacji.
13: Nie zdecydowaliśmy o ewakuacji naszych placówek na Ukrainie, informuje Bosacki.
14: Rozmowa toczy się teraz w internecie. Oglądajcie na profilach Radia Z.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Ochłodziło się zdeczka. Dzisiaj na północy 9, 10, 11 stopni i deszcz. W centrum około 13 stopni i deszcz. Na południu najcieplej 16, 19 stopni i deszcz.
12: Słuchajcie, nam radarach burz geomancyjnych.
19: Jakich?
12: Geomancyjnych.
19: Bezemancyjnych? Nie ma takiego słowa.
12: Jest.
19: Jest. A to miałeś z geomancji?
12: Niski indeks, spokojnie. Nic to nie grozi.
18: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
20: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Chodziło o burze geomagnetyczne, wiecie.
19: No, czyli w skrócie geomagnetyczne.
12: Dokładnie.

0: Ale techniawa, a to my, Radio Z.
1: Buja.
0: 20 po 8. Słuchajcie, Shakira znowu zaśpiewa oficjalną piosenkę Mundialu.
2: Znowu?
0: Tak, już znowu Shakira. No.
2: Czekajcie, już nie ma innych artystów.
1: No, przecież... no właśnie, Perfekt, Skolim, Budka Suflera, Połącki.
0: Ale czekaj, Shakira jest najlepsza. Najlepsza jest Shakira do śpiewania piosenek na Mundial, bo tak, na Mundial w RPA zaśpiewała Waka Waka,
2: już
0: pamiętacie?
2: Było właśnie, tak, było.
0: Na Mundialu w Brazylii śpiewała La La La La.
2: Aha.
0: A teraz na Mistrzostwa w Ameryce Północnej przygotowała kawałek pod tytułem Daj, daj, daj.
2: Daj, daj, daj.
0: Daj, daj, daj.
2: Daj, daj, daj. Oto w takim razie, drodzy Państwo, nowa piłkarska Shakira Daj, daj, daj.
3: Daj, daj, daj, nie odmawiaj.
2: No nie, no dobra, dobra, to jest żart, oczywiście to nie jest Shakira. Teraz słuchajcie już na poważnie. Daj, daj, daj, Shakira w Radiu Z.
0: Nie, to były... Żartujemy, to były te mewy z Gdzie jest Nemo. Dobra, już teraz na serio. Shakira i piosenka na Mundial pod tytułem Daj, daj, daj, proszę.
2: Daj, daj,
1: no, daj, daj, daj,
2: daj, daj,
1: daj, daj. La, la, la, łaka, łaka. Mi się wydaje, że ona ma problemy z zapamiętaniem tekstu.
0: 22 po 8.

0: fajnie tak wysoko śpiewa.
1: A Kamil przed chwilką robił to poza anteną. Poza anteną
2: mówiłeś. Poza anteną właśnie. Poza anteną.
1: Chwilę u nas wiadomości radia.
0: No co mówiłeś? Podkusiłeś mnie teraz. To było coś w stylu.
1: No bo to fajne.
0: Nie,
1: no.
0: Ty tego nie zrobisz. Nie chcę cię podpuszczyć, ale to tego nie zrobisz.
1: Nie, no chciałem, żeby cała Polska usłyszała, jak bardzo pięknie śpiewasz falsetę. No,
0: no. A potem będę miał bury.
1: No. No to nie śpiewaj, no.
0: Ja się z wami nie dogadam dzisiaj.
1: 8:30 wiadomości Radia Z. Polacy nie chcą wyjścia z Unii. Szczegóły za chwilę.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.

0: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Po reklamie.
9: To już 8.30, jest ciągle piątek, 8 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
10: Pytanie z tezą, tak szerokie, że aż absurdalne. Wiceszef dyplomacji w Radiu Z nie zostawia suchej nitki na prezydenckim pomyśle referendum.
11: Karol Nawrocki chce pytać o Zielony Ład. Czy Polacy są przeciwko unijnej polityce, przez którą wszystko drożeje?
10: To chucpa pana prezydenta ocenia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
12: To ja mam odwrotne pytanie. Czy jesteś za odsunięciem prezydenta, który szkodzi interesom Polski, polskiemu bezpieczeństwu, polskiej obronności i polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? To by było równie celne w referendum, jak to, które proponuje pan Nawrocki.
11: Według Bosackiego, nawet gdyby takie referendum się odbyło, to nic by nie zmieniło ani unijnej polityki klimatycznej, ani jej realizacji przez Polskę.
10: Tu decyzja byłaby jasna. Polki i Polacy nie chcą wychodzić z Unii. Tylko 15% z nas zagłosowałoby za polexitem, gdyby takie referendum zostało rozpisane. Pokazuje to najnowszy sondaż Opinia 24 dla Gazety Wyborczej.
11: Jako największą korzyść z członkostwa we wspólnocie rodacy widzą bezpieczeństwo militarne. Na drugim miejscu rozwój naszego kraju, na trzecim podróżowanie bez granic.
10: Do Europy wracają Węgrzy. Zmiana warty w Budapeszcie dokona się jutro.
11: Na 10. prezydent Węgier zwołał pierwszą sesję nowego zgromadzenia narodowego. Parlament wybierze na premiera szefa zwycięskiej Tisy, Petera Modiora.
10: W kwietniowych wyborach dotychczasowa opozycja dosłownie zmiotła z planszy Fidesz Viktora Orbana. Tisa będzie mieć 141 parlamentarzystów w niemal 200-osobowej izbie.
11: Po jej zaprzysiężeniu przed parlamentem przemaszeruje parada wojskowa. Zostanie wciągnięta flaga Węgier i pierwszy raz od dawna unijny sztandar z 12 gwiazdkami. Nad Dunajem ma być impreza dla mieszkańców, a ze sceny przemówi nowy premier Modior.
10: Bałtyk rządzi, to ma być hit tegorocznych wakacji. Przy obecnej sytuacji międzynarodowej i spodziewanych problemach z lataniem, zamiast ciepłych mórz mamy wybierać nasze.
11: Hotelarze już widzą, co się święci. Rezerwacji nad Bałtykiem mają nawet o 40% więcej niż rok temu o tej porze.
10: Ceny na razie nie rosną. Puls biznesu zauważa, że są nawet o 1% niższe.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: A Paula tak pięknie rezerwacji powiedział tak piątkowo, nie? Takie to było, takie urocze to było. Dzisiaj w pogodzie, słuchajcie, kilkanaście stopni na plusie.
16: Przepraszam.
15: 12 najchłodniej.
16: A wiesz, jak się mówi rezerwacja o 20 w piątek wieczorem w Polsce?
15: Jak?
16: Tak.
15: Nie zauważam tego żartu. W niedzielę ocieplenie i wszędzie 20 stopni.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry, witamy was gorąco. Piątek w Radiu Z, dzień kalendarzu, w kalendarzu 8 maja. Nie wiem, czy wiecie, że nie tylko siódemka jest szczęśliwa. Ósemka, jak sprawdziliśmy, jest symbolem wielkiej kasy.
1: No, to za chwilkę szczegóły, ale też słuchajcie, jest symbol mądrości, bo przecież ząb mądrości to jest ósemka właśnie.
2: Aha. A jak tak kopniesz ósemkę i ją przewrócisz, to masz znak nieskończoności, czyli na przykład nieskończonej kasy.
0: Nieskończona kasa czeka dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj w jednym z naszych portfeli 80 tysięcy złotych i to nie koniec dobrych informacji.
1: Nagroda główna to aż 800 tysięcy złotych. 800 tysięcy.
0: SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Wysyłasz, a potem planujesz, na co wydasz kasę. Tak jak Paweł, który już wygrał. Paweł z Wrocławia i ma dla was bardzo cenną radę.
3: Pierwsza podstawowa grać, czyli wysyłać SMS-y, też być konsekwentnym, bo wiadomo, to szczęście może przyjść każdego dnia. Niekoniecznie pierwszego, niekoniecznie drugiego, ale któregoś na pewno.
1: Dobrze Paweł mówi, właśnie żeby wspomóc tę waszą konsekwencję, słuchajcie, pomagamy szczęściu, odpalamy super ekstra bonusa. Teraz jak wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353, to ja cię sunę. Każdy SMS mnożymy razy 18 tysięcy.
2: I łatwiej tego poranka nie będzie. Łatwiej nie będzie. Każdy z nich wchodzi do gry o 800 tysięcy.
0: Śmiało, zgarnijcie dzisiaj, właśnie dzisiaj, 8 maja, wielką kasę, zagrajcie o 800 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353. Radio Z pod 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
15: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
9: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
15: A, Mariolka.
16: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
17: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
18: Po reklamie.

0: James Blunt. Świetne ma nazwisko, James Blunt.
1: Taki papieros.
0: Nie wiem, ale fajne nazwisko.
1: Młodzież lubi podobno. W każdym razie otworzyliśmy taką giełdę nietypowych, najbardziej oryginalnych polskich nazwisk. Dzwonicie jak oszalali do Radia Z. Bardzo dziękujemy. Już pan Nijak zadzwonił, pan Figura, pani Łopatka, pani Niedziela. Mhm. Są kolejni. Halo, dzień dobry.
2: Cześć panowie, tu Joanna. I choć fajna ze mnie babka, to nazywam się Dobry Chłop. Pozdrawiam.
0: Dobry chłop. Z kim się umówiłeś na randkę? Z Dobrym Chłopem.
1: Pozdrawiamy cię, Joasiu.
0: Fajne.
1: Jeszcze jeden telefon.
3: A ja mam na nazwisko Madera. Madera, taka wyspa wakacyjna.
0: Ale ładnie, Madera. Tam wieje, tylko niech słuchacz uważa, żeby nie był zawiany, prawda?
1: Na Maderę jeździł Józef Piłsudski podobno. Kasztanką.
0: Kasztanką. Tak. Jakby słuchacz znalazł żonę, Madera Patera bym zrobił. To by było idealne. Świetnie. Patera Madera.
1: Jest na Patera, wychodzi za pana Madera, jest Madera Patera.
0: Fajne, Madera Patera.
1: Kto tam jeszcze? Dzień dobry, halo?
4: Cześć, witam. Ja to chciałem tylko, jakby można przekazać, bo się umówiłem z Markiem i z Kamilem na ryby i zapomniałem im powiedzieć, żeby Kamil wziął kukurydzę, ale Marek to niech weźmie robaki, bo Marek ma najlepsze robaki.
5: Co? Marek. No, się śmiejecie z Marka, robaki, ale on się kiedyś przekluje i będzie pięknym motylem.
1: Dziękuję ci, Bartusz.

0: Kochani, posłuchajcie tego. 800 tysięcy złotych to jest nagroda główna w dzisiejszej rządze pieniądza. W sejfach dzisiaj, w portfelach między innymi 80 tysięcy złotych. Nieźle, co?
1: Jeszcze jest taki gwarancik, że jak państwo odbiorą od nas telefon, to 5 dych jest na dzień dobry.
2: No. Wow. No to teraz to mi wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Mnóstwo pieniędzy, kochani, korzystajcie. 8 ustaliliśmy, bardzo szczęśliwa w kalendarzu chińskim. To jest podobno najbardziej szczęśliwy dzień w roku. Czy coś pomyliłem?
0: To jest dzień, który jest równoznaczny z wielkimi pieniędzmi. 8 jest symbolem finansów, dobrych finansów, i dobre finanse czekają. A jeszcze przez 3 minuty, słuchajcie, pomagamy wam wygrać.
2: Tak, ekstra bonus. 18 tysięcy razy pomnożymy każdego SMS-a, jeżeli tu i teraz wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353.
0: Radio Z 7353, wysyłasz i dostajesz 18 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych. Radio Z 7353.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
5: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
6: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
11: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 800 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 9, słuchacie Radia Z, jest piątek, 8 maja. Wiadomości Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: W zgodzie z sojusznikami nie ewakuujemy dyplomatów z Kijowa, mówi gość Radia Z.
18: Strażacy walczą na Lubelszczyźnie, ale susza bardzo groźna także w innych lasach.
17: Robert Prewost, równy rok jest papieżem. Leon wzbudza sympatię, mówią katolicy.
16: 9.
17: Polska nie wycofa swoich dyplomatów z Kijowa, mimo ostrzeżeń Kremla, zapowiada w Radiu Z wiceszef naszej dyplomacji Marcin Bosacki.
18: I zapewnia, że tak samo robią nasi sojusznicy.
17: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem Radia Z.
16: Tak jest.
17: Co Rosja może szykować na jutro, skoro ostrzega?
16: Ostrzega dyplomatów z różnych krajów, nie tylko natowskich, i radzi im, żeby wyjechali z Kijowa. Rosjanie jutro będą świętować Dzień Zwycięstwa, przypominając koniec II wojny światowej. A Putin lubi wykorzystywać takie symboliczne momenty w bieżącej polityce, także w kontekście wojny w Ukrainie. Dlatego Marcin Bosacki przekonuje przekonuje, że to może być przygrywka do jakiejś rosyjskiej prowokacji.
19: Ona może być odpowiedzią na jakiś sprokurowany incydent w Moskwie. Rosjanie powiedzą, a to coś strasznego zrobili w Moskwie Ukraińcy, w związku z czym my eskalujemy na Ukrainie, zwłaszcza w Kijowie.
16: Taki scenariusz rozpatrujemy bardzo poważnie, ale w zgodzie ze wszystkimi sojusznikami zdecydowaliśmy, że nie będzie ewakuacji naszych placówek w Kijowie, wyjaśniał wiceminister Bosacki.
17: O jeden podpis od miliardów euro pożyczek, a właściwie nie jeden, a cztery umowę SAFE podpiszą dziś w kancelarii premiera dwaj polscy ministrowie i dwaj komisarze Unii Europejskiej. Polska jest pierwszym z 19 państw wspólnoty, która to zrobi.
18: I dostaniemy najwięcej pieniędzy, bo z całej puli 160 miliardów euro popłynie do nas ponad 43. Trzeba je wydać jak najszybciej w ciągu kilku lat. W ten sposób Unia chce prześcignąć Rosję pod względem produkcji broni.
17: O konkretach z unijnym komisarzem obrony rozmawiała reporterka Radia Zet Grażyna Wiatr.
20: Program SAFE ma wzmocnić produkcję uzbrojenia. Według komisarza Andriusa Kubiliusa widać ten problem z uzupełnianiem zapasów rakiet i innych sprzętów i to jest problem nie tylko Europy, ale też USA. Kiedy prezydent Trump mówi do swojej branży, mówi tym samym językiem co my. Mamy podobne wyzwania i problemy. Bo jak mówi komisarz obrony, teraz zamówienia broni trwają zbyt długo, a możliwości firmy są zbyt małe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: 80% z polskiego planu wydatków z pożyczek SAFE ma trafić do polskich firm.
17: Ogrom wysiłku strażaków na Lubelszczyźnie. Czwarty dzień robią wszystko, by zdławić pożar lasów Puszczy Solskiej, a skrajnie trudna sytuacja jest nie tylko tam.
18: Zagrożenie pożarowe jest bardzo duże, bo wyjątkowo niska jest wilgotność leśnej ściółki i wiele lasów wprowadza prewencyjne zakazy. W Kampinosie pod Warszawą nie wolno palić ogniska ani rozpalać grilla. Do Roztoczańskiego Parku Narodowego nie można nawet wejść.
17: Leśnicy apelują o odpowiedzialne zachowanie. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Za pożary lasów odpowiada w większości człowiek. Wystarczy rzucony niedopałek papierosa, niezgaszona zapałka. Ogień to w lesie ogromne zagrożenie, mówiła mi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych.
22: Nie rozpalamy ognisk, nie rozpalamy grilla i nie używamy otwartego ognia w odległości 100 metrów od ściany lasu. Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
21: Wysuszona ściółka leśna pali się w błyskawicznym tempie, a pożar lasu potrafi całkowicie zniszczyć faunę i florę na danym terenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: A na polach susza nie tylko ogranicza wzrost upraw, ale też utrudnia skuteczne nawożenie, bo substancje ochronne w glebie nie zdążyły w wielu miejscach utworzyć odpowiedniej warstwy aktywnej.
17: Dlatego w tym sezonie szczególnie ważne jest odchwaszczanie, alarmują eksperci. Problem dotyczy szczególnie kukurydzy, która na wczesnym etapie wzrostu przeznacza energię na konkurencję z chwastami, zamiast budować mocny system korzeniowy. To już rok, gdy na stolicy Piotrowej zasiada amerykański papież. Następca Franciszka, kardynał Robert Prevost, został wybrany w drugim dniu konklawe. 70-letni augustianin przybrał imię Leona XIV.
18: Jest pierwszym w historii papieżem z USA. Wprowadził się z powrotem do mieszkania w Pałacu Apostolskim, które podczas pontyfikatu Franciszka było puste. Inaczej niż poprzednik, Leon jasno stawia sprawę, kto jest ofiarą wojny Rosja-Ukraina. Wzbudza dużą sympatię, usłyszał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski od pielgrzymów w Watykanie.
23: Wypowiada się tam reaguje na kwestie polityczne, więc to jest takie coś innego niż było wcześniej.
18: Czyli dobrze, że jest taki zaangażowany jako papież.
23: Dobrze, że nie jest obojętny.
24: My jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago, dlatego mamy większe uczucie do niego, mamy bliżej do niego. My odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
18: To jest tak, że Amerykanie właśnie też tak odczuwają go jako swojego papieża?
24: Bardzo, bardzo.
18: Pierwszej rocznicy wyboru na papieża Leon XIV nie spędzi w Watykanie, będzie w sanktuarium Matki Bożej w Pompejach, a potem złoży wizytę w Neapolu, gdzie czeka na niego kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Minimum dzisiaj 9 w okolicach Suwałk, 17 to będzie max w okolicach Krakowa, dużo chmur z nich pokropi. Sobota już cieplejsza, w niedzielę ładnie 19-20 stopni bez deszczu.
29: Dlatego w studiu w związku z tą pogodą w bluzie z kapturem pojawił się Michał Adamski.
30: No, a jednak nie będzie padać.
31: Dzisiaj tak, będzie, nie,
32: ale
31: będzie.
32: Ale kaptur noś i przy pogodzie jest takie powiedzenie.
30: A jak brzmi dalej?
32: Noś i przy pogodzie, bo ci może wypaść stuwa z kieszeni.
26: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
30: Wszyscy zakładajmy kaptury, bo 800 tysięcy jak wypadnie, to będzie bieda, nie? A tyle do zdobycia dzisiaj, tak.

0: Takiego przystojniaka to każdy na mieście pozna. Damiano Dawid w Radiu Z. A ciekawe, jak szybko poznacie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła dziewczynka, która zapragnęła być księżniczką. Nie tym razem. To wbrew pozorom będzie historia z zupełnie innej bajki.
0: Spokojnie, będą jeszcze kolejne podpowiedzi, a sztabka złota czeka. Słuchajcie Radia Z. 100 twarzy Cezarego Pazury. Wrócimy do tego teraz. Jennifer Page w Radiu Z.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. 9:22. W pracy zaraz będzie czas na drugie, a w hotelu jeszcze pierwsze śniadania wydają. A wiecie, co ja czytałem o szwedzkim stole? Że jak podejdzie się z talerzem do takiego szwedzkiego stołu i nałożymy sobie wszystkiego po trochu, taką piramidę zrobimy z jedzenia na talerzu, to że fopa? Że nie elegancko tak robić. Nie mogę się z tym zgodzić. Nie po to ze szwagrem całą noc skręcaliśmy ten szwedzki stół, żeby teraz pościć. Nie na naszej zmianie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Kierowco, na stacjach BP.

0: promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BB w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
0: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
0: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
10: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Stara jest w tle. Maciej Musiałowski, Flora, to nowość w Radiu Z. To jest piątek, 8 maja. Super, bo ósemka jest, jak wiadomo, najlepsza. Taki na przykład bilard. Najważniejsza bila czarna. O, ma numer 8. A w walizkach rządzą pieniądze Radia Z dzisiaj m.in. 80 tysięcy, a nawet 800 tysięcy złotych. Chcesz o to zagrać? To zagraj teraz, bo wyślesz jednego SMS-a o treści Radio Z, a ja go pomnożę 8 tysięcy razy. Czyli wysyłasz jednego, a tak jakby przyszło 8 tysięcy SMS-ów. Czyli 8 tysięcy razy większa szansa na finał rządzy pieniądza i to za jedyne 3,69 z VAT. 800 tysięcy złotych czeka.
1: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
10: Po reklamie.
11: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Rihanna. W Radiu Z Cry Cry, w tytule dwa razy, a w refrenie trzy razy kraj. Natomiast w Radiu Z tylko do godziny 10 8000 razy. Mnożę wasze szanse na finał Rządzy Pieniądza w Radiu Z dzisiaj. Za samo odebranie telefonu w finale 50 000, a w walizkach nagroda główna to nawet 800 000 zł. I ostatnie 4 minuty, kiedy mnożę 8000 razy. Wyślij SMS-a za 3,69 z VAT. Radio Z pod 7353.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
7: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
8: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 10 w piątek. To czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Rząd zabiega o amerykańskich żołnierzy. Wiceszef MSZ-u w Radiu Z zaprasza prezydenta do współpracy.
17: Modlitwa wysłuchana, deszcz na Roztoczu wspiera wysiłki strażaków.
16: Kogo stać na polskie truskawki? Niech posłucha, jest ich na rynku coraz więcej.
0: 10.
16: Gość Radia Z o amerykańskich żołnierzach. Zapraszamy prezydenta do wspólnych starań o zwiększenie ich liczby w Polsce.
17: Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego nie ma już raczej szans na zatrzymanie decyzji o wycofaniu ich z Niemiec, ale trzeba rozmawiać o większym zaangażowaniu USA na wschodniej flance NATO.
16: W wiadomościach reporter Radia Z Maciej Bąk. A jak to się ma do słów premiera Tuska, że nie chce podbierać nikomu żołnierzy?
15: Zdaniem wiceszefa MSZ to dwa osobne wątki, bo wycofywani z niemieckich baz żołnierze to nie byliby ci sami żołnierze, którzy mogliby wzmocnić amerykańskie bazy w Polsce. Bosacki zdradził, że rozmawiano o tym w ubiegłym tygodniu podczas wizyty ważnej delegacji USA w naszym kraju.
18: O tym, że chcemy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce, skąd oni przybędą, przypłyną, przylecą, jest drugorzędne.
15: Zdaniem wiceministra Radosław Sikorski nie miałby problemu ze wspólnym wylotem do Waszyngtonu z prezydentem Nawrockim, by obaj próbowali przekonać Donalda Trumpa do większego zaangażowania w Polsce.
16: Na Roztoczu pada deszcz. Pogoda ramię w ramię staje ze strażakami, którzy czwarty dzień walczą z pożarem lasów w tym regionie. I najtrudniejszy etap gaszenia już za nimi, informuje MSWiA.
17: W sumie w akcji bierze udział ponad 1000 osób.
16: Obserwuje ich reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, jaka sytuacja w tej chwili?
19: Pogoda zdecydowanie pomaga. Padało w nocy, pada i teraz. Jak usłyszałem w sztabie, widać jeszcze gdzieniegdzie niewielkie zarzewia, na przykład ukryte w rozpalonych torfowiskach, ale można powiedzieć o uldze. O uldze powiedzieli mi też sami mieszkańcy.
20: Ja się modlę, proszę pana, i myślę, że wiele ludzi tutaj w Józefowie się modli.
19: Akcja jest kontynuowana ze względu na dosyć silny w tej chwili deszcz. Na razie wstrzymane zostały zrzuty wody z powietrza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Dopiero gdy akcja będzie zakończona, leśnicy zaczną szacowanie strat. Już jednak wiadomo, że pewne cenne przyrodnicze obszary zniszczone są bezpowrotnie.
16: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, hantawirus z wycieczkowca MV Hondius może się rozprzestrzeniać. Jeśli jednak zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, ewentualna epidemia będzie ograniczona.
17: Choroba zabiła do tej pory troje pasażerów statku i trwa wyścig w śledzeniu hantawirusa, bo wielu pasażerów i marynarzy schodziło na ląd podczas rejsu. Właściciel wycieczkowca, holenderska firma, próbuje ich teraz zidentyfikować. W rejsie uczestniczyli obywatele co najmniej 23 państw.
16: WHO informuje właśnie o negatywnym wyniku testu u stewardesy linii KLM, która miała łagodne objawy zakażenia. Kobieta trafiła do szpitala w Amsterdamie. Rośnie napięcie przed jutrzejszym dniem zwycięstwa w Rosji. Rosjanie ogłaszają wprawdzie jednostronne zawieszenie broni na czas świętowania.
17: Ale Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach ich drony mogą masowo pojawiać się na moskiewskim niebie. Dlatego zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy.
16: O wzajemnych groźbach obu stron reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Kijów swój jednostronny rozejm ogłosił od północy z 5 na 6 maja, ale rosyjska armia nie zaprzestała ataków, dlatego teraz Ukraińcy nie czują się zobowiązani do uszanowania jednostronnego zawieszenia broni przez Rosjan. Chcą od Ukrainy pozwolenie na zorganizowanie parady, aby raz w roku mogli bezpiecznie wyjść na Plac Czerwony na godzinę, a potem dalej zabijać, mówił w swoim przemówieniu opublikowanym w sieci Wołodymyr Zełenski i dał jasno do zrozumienia, że na to nie pozwoli. Rosjanie grożą, że na ewentualne ukraińskie ataki odpowiedzą bez litości i sugerują dyplomatom przebywającym w Kijowie szybkie opuszczenie miasta.
17: W wielu regionach Rosji tradycyjne parady wojskowe odwołano. W samej Moskwie defilada wojskowa ma być, ale pierwszy raz od prawie 20 lat bez udziału ciężkiego wojskowego sprzętu.
16: W Szczecinie nietypowy konkurs. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, by ich wyświetlacze były bardziej czytelne. Wtedy proces płacenia za parkowanie będzie prostszy.
17: Przez najbliższy miesiąc każdy może wysłać spółce swój projekt nowej szaty graficznej parkomatów, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
22: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
17: Zwycięski projekt zostanie nagrodzony kwotą 10 tysięcy złotych.
16: Wiadomości ekonomiczne teraz w Radiu Z. Iwona Kutyna już z nami.
23: Dzień dobry. Zapraszam.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na rynku hurtowym w Broniszach coraz więcej polskich truskawek. Kilogram kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 75% więcej niż rok temu. Są też młode krajowe ziemniaki za 15 zł za kilogram. Coraz rzadziej wyjeżdżamy za granicę do pracy, bo nie ma gwarancji na zarobki takie, jak jeszcze dekadę temu, pisze Rzeczpospolita. Wtedy wyjazd do prac sezonowych dawał nawet trzykrotnie wyższe zarobki. Dziś osoby bez kwalifikacji mogą zarobić na przykład w Niemczech około 10-14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Doświadczeni specjaliści między 20 a 25 tysięcy. Wakacje w kraju wracają do łask, donosi Puls Biznesu. Powodem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami. Największą popularnością cieszy się Bałtyk, na drugim miejscu są góry, rośnie znaczenie jezior. Co ważne, ceny hoteli nie rosną. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu. Ci, którzy to robią, częściej szukają w sklepach produktów w promocji. W tym roku chęć zorganizowania grilla zadeklarowało 35% respondentów jeszcze 2 lata temu. Odsetek ten wyniósł 56%. Rzadziej robimy grilla, bo rosną koszty życia, zmieniają się także zwyczaje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
0: Są szanse na słoneczne przejaśnienia, ale dzisiaj raczej dużo chmur w Polsce może pokropić praktycznie wszędzie, ale najbardziej to popada na styku warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tam jak zacznie, to może dopiero w nocy skończy padać. Od 9 do 14, 15, może stopni 16, być może.
1: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
0: Gdzieś może być 17, ale nie więcej. Michał Adamski, cześć ponownie. Dawid Kwiatkowski, to w Radiu Z, a Cezary Pazura za chwilę.

0: United Nations v Radiu Z. Za chwilę Roxy i Faust, a kto teraz, to na razie wie tylko Cezary Pazura.
1: Urodziłam się w miejscu, które sąsiadowało z królewskimi pałacami. Od dziecka mogłam chłonąć życie monarchów. Można powiedzieć, że siedząc w szkolnej ławce, przez okno obserwowałam, co dzieje się za wielkimi pałacowymi murami. Nie byłam wybitną uczennicą. Cóż, powiedzmy, że zamiast się uczyć, wolałam marzyć. Aż w końcu moje najskrytsze marzenia się spełniły.
2: Will you marry me?
1: Ale czy byłam szczęśliwa?
3: Excuse me?
1: Do tego jeszcze dojdziemy.
0: Coś już świta? Czy to może złota sztabka tak błyszczy? Sztabka czeka, a kolejna podpowiedź od Cezarego Pazury. Wkrótce w Radiu Z.

0: Za moment Ray poszuka męża. A teraz inny przypadek rodzinny. Najsłynniejszy bocian w Polsce, czyli mazurski krutek, wrócił w tym roku z Afryki w doskonałej formie. I dobrze, bo okazuje się, że teraz czeka go nowa rola ojca. W jego gnieździe znaleziono aż 5 jaj, co jest ponad przeciętnym wynikiem dla bocianów. Słuchajcie, no, śmieję się, bo 7 lat temu bocian przyniósł mi 2 naraz. Masz za swoje. Radio Z i
1: już. Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
5: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem

0: 3000 zł. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Kasa pod 7353.
1: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.

0: Odkochaj. To jest nowość. To Marisa z Polski w Radiu Z, a teraz chińska filozofia liczby 8. 8 to po chińsku ba, co brzmi jak fa, co oznacza wzbogacenie się. Sam kształt ósemki symetryczny oznacza równowagę, czyli jeśli domowy budżet ci kuleje, 8 maja możesz mu przywrócić równowagę. A po polsku to jeśli wyślesz SMS-a za 3,69 z VAT o treści Radio Z pod 7353, to wejdziesz do gry dzisiaj, no między innymi 80 albo nawet 800 tysięcy złotych. A jeśli wejdziesz do gry do godziny 11, to ja pomnożę za te same 3,69 z VAT twoją szansę 8800 razy. Czyli 8800 razy większa szansa na finał. Na 800 tysięcy złotych.
1: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Po reklamie.
7: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu Z, jeszcze chwila dla bębniarza. No też wydawało się, że już meta, że finał walki o wyścigowy tor poznański, ale mieszkańcy nie odpuszczają. Ile jeszcze okrążeń? O tym w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, to jest piątek, 8 maja, dochodzi godzina 11. Iwona Kutyna w studiu wiadomości Radio Z. Zaczynamy.
5: Bartosz Grodecki, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Adwokat od trumny na kółkach już w więzieniu był poszukiwany listem gończym. Tor Poznań znów w centrum uwagi, okoliczni mieszkańcy nie odpuszczają.
4: Jedenasta.
5: Bartosz Grodecki, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nominację odebrał z rąk prezydenta. Wcześniej pracował m.in. w MSZ-cie, był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Grodecki zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który z funkcji zrezygnował pod koniec kwietnia. Zatrzymany wczoraj mecenas Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, trafił do zakładu karnego. Ma wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Został zatrzymany przez mundurowych specjalizujących się w ściganiu najgroźniejszych przestępców. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
6: Mecenas Paweł K. wpadł w ręce mundurowych na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Wizytą policjantów był zaskoczony, nie stawiał oporu w czasie zatrzymania, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
7: Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji.
6: Ucieczka mecenasa nie zmienia pierwotnego wyroku, ale z pewnością przekreśla szansę na zamianę kary więzienia na system dozoru elektronicznego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Paweł K. od kilku dni był poszukiwany listem gończym. Polskie służby konsularne monitorują sprawę ostrzelanego w ciśnienie Ormus kontenerowca San Antonio. Jego kapitanem jest Polak. Naszemu rodakowi nic się nie stało, jednak niektórzy członkowie załogi zostali ranni, a sam statek został uszkodzony. Nie mamy tu na razie dużego pola manewru, mówi Radiu Z wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Dzieje się to wszystko poza polską jurysdykcją. Statek jest zarejestrowany pod banderą Malty, należy do francuskiego armatora, więc wszystko dzieje się na prawie międzynarodowym, poza granicami Polski. Natomiast my jako przedstawiciele administracji państwowej, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, to niezbędne wsparcie konsularne zostanie w tym zakresie udzielone.
5: Kontenerowiec płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Próbował pokonać ciśnienie Ormus już po zapowiedzi uruchomienia przez USA wsparcia dla przepływających tam statków. W zamkniętej strefie wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu trwa walka z olbrzymim pożarem. Wybuchł po ataku rosyjskich dronów. Ogień objął już ponad 1100 hektarów lasów. Gaszenie utrudnia silny wiatr i susza. Część terenu wokół elektrowni jest także zaminowana. Ukraińskie służby nie podały na razie informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania. Do katastrofy w Czarnobylu doszło 40 lat temu. Nad uszkodzonym reaktorem wybudowany został sarkofag. Od początku wojny w Ukrainie został kilka razy trafiony dronami i uszkodzony. Tor Poznań znów na cenzurowanym. Nie odpuszczają mieszkańcy, domagają się interwencji w związku z hałasem, zwłaszcza podczas organizowanych tam prywatnych imprez. Mówi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Leszek Wardeński.
9: Na terenie toru działa kilkanaście różnych firm, które organizują jazdy dla osób prywatnych, jazdy niesportowe i ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami niedopuszczona.
10: Nie wiem dlaczego, nielegalna. Automobil Klub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody.
5: Odpowiada zarządca toru prezes Automobil Klubu Bartosz Bieliński. W kwietniu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał decyzję o zamknięciu toru ze względu na przekroczenie norm hałasu. Sprzeciwiły się temu środowiska sportowe i politycy, dlatego GIOŚ wstrzymał decyzję.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Patrzę teraz na zdjęcia satelitarne na północy, na zachodzie i na południu Polski. Dużo słonecznych przejaśnień, w zasadzie najwięcej, a w centrum na wschodzie to jeśli słońce się pojawi, to tak przypadkowo tutaj może przelotnie popadać deszcz, a najbardziej, najmocniej popada na północnym wschodzie. Tak mocno. 4 minuty po godzinie 11. Michał Adamski, cześć ponownie. Tu Radio Z. To śpiewa Sting, tylko z twarzą The Police. A czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura? Słuchajcie Radio Z. Za chwilę kolejna.

0: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Polujecie na złoto? Posłuchajcie kolejnej podpowiedzi.
1: Kochałam taniec. Balet był moją pierwszą miłością. Marzyłam, by zostać profesjonalną baleriną.
2: Zawsze tańczyłam i uwaga, nie zawsze wygrywałam.
1: Nie zostałam. Ale chodzenie na palcach przydało mi się później. Dzięki tej umiejętności wiedziałam, jak unikać skrzypienia kilkusetletnich podłóg, którymi wyłożone były rezydencje, w których mieszkałam. Gdy wyszłam za mąż, miałam zaledwie 20 lat. Mój welon miał ponad 7,5 metra długości, mniej więcej tyle samo, ile pokój, z którego właśnie się wyprowadziłam. To był słoneczny, lipcowy dzień. Wtedy zrozumiałam, że moje życie przestało być tylko moje.
3: Już minął suchy z welonem.
1: Stało się również życiem mojego męża, jego rodziny, ich kraju, kolonii sojuszników i partnerów. Od tamtego dnia świat należał do mnie, ale ja niestety należałam do świata.
0: Być może już wiecie, ale sztabka złota czeka, więc lepiej się upewnić. Słuchajcie Radia Z. Będzie jeszcze jedna podpowiedź. A teraz gramy. To Coolio w Radiu Z.

0: 5. This Love w Radiu Z, 11:21. To jest piątek, 8 maja. Mam 8 powodów, dla których warto zagrać dzisiaj w Żądzy Pieniądza. Po pierwsze piątek, a poza tym komunia, wakacje, samochód, kuchnia. 50 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Nagroda główna dziś 800 tysięcy złotych. No i po ósme teraz 8888 razy większa szansa na finał. Na nawet 800 tysięcy złotych.
1: Grajcie, kto nie gra, ten nie wygrywa.
0: Dokładnie, to mówi Iza, która wygrała 20 tysięcy złotych, a dzisiaj czeka nawet 800 tysięcy złotych. Zagraj, wyślij SMS za 3,69 z VAT i wejdź do gry 8888 razy. Hasło Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: Są moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
2: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.

0: Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Brainstorm w Radiu Z. Po spleciny zamiast komunii. Niewierzący rodzice organizują swoim dzieciom, żeby nie czuły się pokrzywdzone, widząc przygotowania, starania swoich rówieśników. Po spleciny, inspirowane pradawną tradycją pierwszego obcięcia włosów u chłopców i zaplątania warkocza u dziewczynek, no w zasadzie z pierwszej komunii to zostają tylko chrzestni i koperta. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
6: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaka jest moja dzisiejsza w Radiu Z. Cezary Pazura.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Tego, Khalid w Radiu Z i ostatnie 8 minut, żeby jednym SMS-em za 3,69 zł 8888 razy wejść do gry o nawet 800 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj w finale Rządzy Pieniądza. Wyślij Radio Z pod 7353 do godziny 12 i 8888 razy wejść do gry o nawet 800 tysięcy złotych.

0: Z. Już od 6:00, by wam o tym wszystkim opowiedzieć.
1: W każdy weekend w Radiu Z Michał Adamski mówi wam dzień dobry bardzo już od 6:00.
0: Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 800 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Kasa pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po reklamie.
18: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 12, to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
19: Grodecki za Cęckiewicza jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Za trzecim razem znów się nie udało. Grzegorz Braun wciąż bez zarzutów. Niszczą coraz więcej lasów pożary. Sprawdzamy, ile kosztują.
18: Dwunasta.
19: Jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, został nim Bartosz Grodecki. Były wiceminister MSWiA zastąpi na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji pod koniec kwietnia. Uroczystość mianowania w Pałacu Prezydenckim obserwował z bliska reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski. Zgadza
18: się. Dzień dobry.
19: Jak Karol Nawrocki tłumaczy ten wybór?
20: Szerokie doświadczenie dyplomatyczne w placówkach w USA i w Szwecji, znajomość mechanizmów funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz gotowość do poświęceń. To zdaniem prezydenta atuty nowego szefa BBN.
21: Człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu.
20: Bartosz Grodecki jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co jest bliskie także prezydentowi i to z pewnością też atuta. Jak podkreślił Karol Nawrocki, od nowego szefa BBN oczekuje przede wszystkim skuteczności w działaniach.
19: Sławomir Cęckiewicz ustąpił ze stanowiska szefa BBN-u po odebraniu dostępu do informacji niejawnych. Jego obowiązki tymczasowo pełnił generał Andrzej Kowalski. Grzegorz Braun znów bez zarzutów. Trzeci raz zjawił się we wrocławskiej prokuraturze. Tym razem złożył pozew przeciwko samej prokuraturze za, według europosła, naruszenie jego dóbr osobistych. Na miejscu sytuację obserwowała reporterka Radia Z Grażyna Wiatry. Co zatem dalej planuje prokuratura?
8: Decyzja ma być podjęta w najbliższych dniach.
10: W trakcie odczytywania mu zarzutu opuścił gabinet prokuratora. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna.
8: Jak mówi mi Damian Pownuk z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, na tym etapie nieskuteczny, bo też do poprawki jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie europosła.
22: Wobec mnie wszczęto tutaj nagonkę.
8: Sam Grzegorz Braun chce przeniesienia sprawy do innej prokuratury. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Sprawa dotyczy wtargnięcia przez Brauna do szpitala w Oleśnicy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty za bezprawne pozbawienie wolności i znieważenie lekarki. Pochłaniają setki hektarów lasów i setki tysięcy złotych pożary, których w Polsce jest coraz więcej. Ile naprawdę kosztują, sprawdził to nasz reporter Szymon Kastelik.
23: Trudno dokładnie to policzyć. Można jedynie szacować na podstawie strat drewna i akcji gaśniczej. Dla przykładu pożar 22 hektarów lasu pod Częstochową podczas majówki to około 800 tysięcy złotych. Jak mówi specjalista ochrony przeciwpożarowej lasów Krzysztof Boruń, w przypadku pożaru Puszczy Solskiej straty idą już w miliony.
24: Nawet jeżeli wyślemy szybko samolot do pożaru, no niestety, ale koszt pracy takiego sprzętu jest bardzo drogi.
23: Ale jeszcze poważniejsze są straty ekologiczne, bo przyroda jest przecież bezcenna. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Las po pożarze odradza się przez dziesiątki lat, a w ogniu giną tysiące zwierząt. Dlatego leśnicy wciąż apelują o rozwagę i nieużywanie ognia w lasach. Mimo ostatnich opadów, ściółka wciąż jest bardzo sucha. Stany Zjednoczone coraz mniej lubianym państwem na świecie, wynika z globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony w 98 krajach, także w Polsce, na zlecenie fundacji byłego szefa NATO Andersa Fogh Rasmussena. Według badania USA zajmują piąte miejsce na liście krajów o najbardziej negatywnym postrzeganiu. Najgorszą markę mają Izrael, Korea Północna, Afganistan oraz Iran. Regionem, gdzie USA są najmniej lubianym państwem, jest Europa. Respondenci uznali także Stany Zjednoczone za kraj, który jest największym zagrożeniem dla świata. Na drugim miejscu wskazali Rosję. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Nowy zawodnik w wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Nieoficjalnie ma być nim Jacob Elordi. Gwiazdor Wichrowych Wzgórz czy Frankensteina miał się spotkać z osobami odpowiedzialnymi za obsadę nowego filmu o agencie 007. Gdyby dostał tę rolę, stałby się najmłodszym Bondem w historii. Australijczyk ma 28 lat. Szykuje się powrót Autostrady do Nieba. Serial był hitem w latach 80. Opowiadał o aniele zesłanym na ziemię za karę, żeby pomagać ludziom. Pierwszy, a tak naprawdę szósty sezon ma być gotowy w przyszłym roku. Shakira znowu to zrobi. Trzeci raz zaśpiewa oficjalną piosenkę piłkarskiego mundialu. W RPA w 2010 było Waka Waka, 4 lata później w Brazylii La La La, w USA, Kanadzie i Meksyku zaśpiewa Daj Daj.

0: oficjalnym klipie Shakira tańczy i śpiewa na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
2: Może dziś padać deszcz, dzisiaj może się chmurzyć, słońce też może się pojawiać, a na południu Polski może nawet zagrzmieć, jedynie temperatura nie może. Znaczy może chce, może stara się, może próbuje, ale nie może dziś przebić 20 stopni w cieniu. W nocy może spadnie poniżej 10, ale zostanie na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: 5 minut po 12:00.

0: Rockset w Radiu Z, a w sprawie złotej sztabki, uwaga, ostatnia podpowiedź Cezarego Pazury.
1: Rozwiodłam się po 15 latach. Zostałam sama, zdobijającą samotnością i bulimią. Gdyby nie moi wspaniali synowie, pewnie bym nie przetrwała. Wówczas w całości poświęciłam się działalności charytatywnej. Wykorzystałam to, że patrzy na mnie cały świat i zaczęłam wyrażać się poprzez modę. Chciałam wyglądać najlepiej, jak potrafię, żeby pokazać wszystkim, że jestem silniejsza, niż mogłoby się wydawać. Nagle to zaczęło działać. Byłam wolna. Małe dziewczynki wierzą, że byłam prawdziwą księżniczką. Oficjalnie mianowano mnie księżną. Natomiast gazety nazywały mnie królową ludzkich serc. Ale w mojej ukochanej Anglii zwracano się do mnie pierwszą literą mojego imienia, czyli D. Krótko i zwiewnie, jak świeca na wietrze.
0: To od teraz macie pół godziny na telefony pod 321-321-321. Mówcie, w kogo wciela się dzisiaj Cezary Pazura, ale nie zapomnijcie dodać, jaka jest twoja ulubiona bajkowa księżniczka i dlaczego. How

0: Rita, tu Radio Z, Alize z Francji i Grażyna Torbicka z Włoch. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziś nadaję do Was z Wenecji, bo tu rozpoczyna się jutro Biennale Sztuki. Mówić będę o języku filmowym, który wykorzystywany jest w wielu dziedzinach sztuki, a prezentacja audio-wideo w polskim pawilonie to główna część instalacji zatytułowanej Języki z wody. Ale o tym za kilkanaście minut.
0: Tak jest. Kocham Cię kino w Radio Z. Co tydzień w piątek. To już zaraz.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
10: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
13: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
12: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
13: A, Mariolka.
14: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Po reklamie.

0: Ale Farmen René Miller, to jest nowość w Radiu Z.
1: Camera, action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: Audycja dzisiaj wyjazdowa.
3: Dziś jestem w Wenecji, bo jutro rozpoczyna się tu oficjalnie Biennale Sztuki, ale już teraz można zwiedzać ekspozycje w narodowych pawilonach. Język filmowy, ruchome obrazy i instalacje wideo to od dekad forma komunikacji artystycznej i przypomnę, że właśnie na Biennale Sztuki rozpoczynali swoją karierę tacy artyści jak Steve McQueen czy Shirin Neshat, dziś uznani twórcy filmowi. W tym roku w pawilonie polskim prezentowana jest właśnie instalacja audio-video pod tytułem Języki z wody. Autorami są Bogna Burska i Daniel Kotowski, a także społeczny chór W Ruchu. Ten chór tworzą osoby słyszące i głuche, które wykonują interpretację kodów komunikacyjnych i, uwaga, pieśni wielorybów, jednocześnie w językach fonicznych i migowych. Inspiracją dla tego projektu były legendarne nagrania Rogera Payna sprzed 50 laty, które doprowadziły do zakazu polowania na wieloryby. Ich złożone dźwięki, którymi się porozumiewają, przypomniały wtedy światu o inteligencji i bogactwie kultury zwierząt, pokazując, że sztuka może ocalać głosy, które wcześniej pozostawały niesłyszalne. I to jest najsilniejsza metafora płynąca z tej instalacji. Płynąca w przenośni i dosłownie, bo znaczna część audio-wideo jest zrealizowana pod wodą. W środowisku, w którym osoby głuche mogą swobodnie komunikować się językiem migowym, podczas gdy osoby mówiące wydają zdeformowane dźwięki. Hasło tegorocznego Biennale oparte jest na muzycznej metaforze w tonacji molowej i zaprasza do takiego twórczego spotkania z tym, co delikatne, na co dzień pomijane, z cichszymi głosami, zaniedbanymi relacjami. Zachęca do rozwijania takich subtelnych form oporu i tworzenia nowych relacji. Języki z wody właśnie tę ideę rozwijają świetnie, przełamując wyobrażenie o granicach w możliwości komunikacji i porozumienia się. A w dzisiejszym świecie, świecie pełnym konfliktów, ta refleksja jest bardzo potrzebna. Protesty przed pawilonem rosyjskim na Biennale są tego najlepszym dowodem. Biennale potrwa do 22 listopada.
1: Camera, action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1. The good girl in your...

0: Wokulskim.
1: Doda w Radiu Z. Za 5 minut będzie godzina 13. Odpalam ekspresowy bonus w grze o 800 tysięcy złotych. Dzisiaj ogromna kasa w finale rządzy pieniądza. Za samo odebranie telefonu pewniak 50 tysięcy. 800 tysięcy złotych w walizkach. I teraz jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 zł. Do godziny 13 wchodzi do gry 10 tysięcy razy. 800 tysięcy złotych czeka.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
20: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
21: Rządzę pieniądza.
20: Wejdź do gry o 800 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza w Radiu Z. Kasa pod 7353.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
23: Po reklamie.
1: Słuchajcie, Radia Z, to jest piątek, 8 maja, dochodzi godzina 13. Iwona Kutyna w studiu wiadomości Radia Z. Posłuchamy.
24: Napadli na bank, wzięli zakładników. To w Niemczech. Podpalacze lasów zatrzymani, jeden w Lubuskiem, drugi w Łódzkiem. Weekend przed nami, na stacjach będzie taniej.
1: 16.
24: Napad na bank na zachodzie Niemiec. Złodzieje wzięli zakładników. Dramat rozgrywa się w małej miejscowości Zingzig, niedaleko Koblencji. Więcej o tym nasz korespondent Wojciech Hernes.
0: Ulice w pobliżu otoczonej przez specjalne oddziały policji filii Volksbanku w miasteczku Zingzig, niedaleko Koblencji w Nadrenii Palatynacie są zablokowane. Nad bankiem krążą helikoptery. Policja apeluje do mieszkańców, żeby nie opuszczali domów. W banku oprócz sprawcy albo sprawców są zakładnicy. Wśród nich pracownicy i prawdopodobnie klienci. Policja ze względu taktycznych nie informuje mediów o szczegółach akcji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
24: Wiadomo, że napad zaczął się od ataku na kierowcę parkującego przed chwilą banku pancernego samochodu z pieniędzmi. Sprawa ma charakter precedensowy i wymaga szczegółowej analizy. W Sejmie jest już wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu Wojciechowi Królowi. Poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Rady Mediów Narodowych ma być zamieszany w aferę korupcyjną w tramwajach śląskich. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Chodzi o przetargi na modernizację linii tramwajowych finansowanych z unijnych pieniędzy. Śledczy twierdzą, że jeden z dyrektorów tramwajów śląskich miał ustawiać kontrakty dla wybranych firm w zamian za łapówki. Po zatrzymaniach w grudniu i kwietniu teraz Prokuratura Europejska wskazuje także na możliwy udział w aferze posła Wojciecha Króla. Zarzuca mu płatną protekcję, czyli wykorzystywanie wpływów i pośrednictwo w zamian za korzyści majątkowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Poseł twierdzi, że o wniosku dowiedział się z mediów i czeka na możliwość zapoznania się z dokumentami. Policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o serię podpaleń lasów w powiecie świebodzińskim. Wpadł na gorącym uczynku chwilę po kolejnym podłożeniu ognia. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Również w nadleśnictwie Piotrków trybunalski policjanci zatrzymali podpalacza. Mężczyzna miał podłożyć ogień na prywatnej posesji graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Mundurowi dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał podpalić las, później samodzielnie próbować ugasić ogień, jednak po kilku minutach sprawca miał uciec z tego miejsca na rowerze. Policjanci zatrzymali 55-latka, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu.
3: Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Słyszał już zarzuty, za które grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: Świadek, który zgłosił policji podpalenie, nagrał wszystko smartfonem. Możecie to zobaczyć na radioz.pl. Stewardesa linii KLM nie jest zakażona hantawirusem, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Kobieta miała kontakt z pasażerką wycieczkowca Hondius, na którym pojawiło się ognisko choroby. Na statku potwierdzono już 5 zakażeń, 3 osoby zmarły. Jednostka płynie na Wyspy Kanaryjskie, gdzie pasażerowie zostaną objęci ścisłą izolacją. To skandaliczny ruch Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tak Marcin Bosacki ocenia decyzję MKOL-u, który właśnie dopuścił sportowców z Białorusi do udziału w igrzyskach w Los Angeles pod własną flagą. Wiceszef MSZ-u zapowiada, że Polska będzie protestować. O szczegółach Maciej Bąk.
23: Zdaniem Marcina Bosackiego MKOL uległ wpływowi lobby rosyjsko-białoruskiego i za tym może pójść kolejny krok, dopuszczenie do igrzysk rosyjskich sportowców i danie im możliwości słuchania ich hymnu. Dla nas w Polsce to niedopuszczalne, podkreśla wiceszef MSZ.
25: Nie widzę możliwości, żeby w imprezach organizowanych w Polsce Białoruś dostała taki przywilej tak długo, jak Białoruś wspiera agresję rosyjską w Ukrainie.
23: A wspiera, udostępniając Rosji chociażby przestrzeń powietrzną na ataki rakietowe. Nie ma więc żadnych przesłanek do tego, by Białorusi na razie odpuszczać, dodaje Bosacki.
24: Kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles rozpoczną się w tym roku. A jeśli planujecie weekendowy wyjazd, mamy dla Was ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Będzie taniej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, a diesla 7,03.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
1: Dzisiaj do 9 stopni Celsjusza maksymalnie w Suwałkach, ale nawet 19 w Rzeszowie, przy czym no wszędzie praktycznie w każdej części kraju może popadać deszcz. Na północnym zachodzie trochę bardziej może popadać, a na południu być może nawet zagrzmi.
26: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
27: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
28: Radio Z i już.
5: sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: 5 minut po godzinie 13. Michał Adamski, cześć ponownie. Gogo Dolls w Radiu Z już teraz, a za chwilę dowiemy się, czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura i do kogo trafi sztabka złota.

0: Sugar Babes w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Patryk jest z nami. Cześć Patryku, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Patryk, którego ulubioną bajkową księżniczką jest Fiona ze Shreka. To prawda?
3: Tak.
0: A możesz powiedzieć szybko, dlaczego akurat Fiona?
3: Ponieważ jest jak moja żona, która również wieczorem przychodzi do informacji w postaci makijażu. Księżniczka. No.
0: No dobrze, słuchaj, to może zadam ci inne pytanie. To ważniejsze. A czy ty wiesz, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
3: Myślę, że jest Janą Spencer.
0: No to sprawdźmy.
2: Panie i panowie, i królewska wysokość księżna Walii, księżna Cornwallii, księżna Rothsay oraz hrabina Chester, Diana Frances Spencer, czyli Lady Di. Tak, to wielki zaszczyt móc pracować z takimi osobowościami. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
0: No, Patryku, w sumie to mogłeś powiedzieć też, że hrabina, no nie, taka księżna, taka, ale... ale najważniejsze, słuchaj, sztabka złota leci do Tuliszowa, czyli do ciebie, Patryku.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Żonę oczywiście pozdrów, księżniczkę swoją. No i niech to złoto wam błyszczy w domu, ładnie.
3: No, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, hej, a wysłuchajcie Radia Z, bo kolejna sztabka, kolejna twarz Cezarego Pazury już w poniedziałek.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

0: Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię w Radiu Z, a wiecie, co mówią energetycy, to znaczy ci magiczni energetycy, że energia ósemki jest idealna do rozpoczynania nowych projektów finansowych. I teraz wyobraźcie sobie, ile energii do rozpoczynania nowych projektów finansowych ma w sobie 800 tysięcy złotych. A tyle dzisiaj w walizkach rządzy pieniądza w Radiu Z. I teraz magię na chwilę odkładamy na bok. Wysyłamy prawdziwego SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i już jesteście w grze o energetyczne 800 tysięcy złotych. I żeby pomóc trochę, dodam jeszcze od siebie trochę energii. Każdego SMS-a pomnożę 13 800 razy. Czyli wysyłasz raz Radio Z pod 7353, płacisz raz 3,69 z VAT, a do gry o 800 tysięcy złotych wchodzisz 13 800 razy. Zagraj, skorzystaj, wyślij hasło Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
3: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
4: Reklama.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
12: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
13: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w biegu.

0: schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

Radio Z. To już zaczyna Anastasia, a za chwilę w Radio Z powiem, czy są już w Polsce czereśnie? Powiem też, czemu tak drogo.

0: Dawno to wiem.
1: No jak jest nowe męskie granie, to znaczy, że zaraz będzie lato. Nareszcie to tytuł. To męskie granie Orkiestra 2026 w Radiu Z. Czereśnie. To też symbol wakacji. Są już w Polsce, są, ale hiszpańskie i są po nawet 110 zł za kilogram. Eksperci z hurtowni w Broniszach mówią, że importerzy dopiero sprawdzają zainteresowanie czereśniami. No powiem szczerze, ja jestem zainteresowany czereśniami, ale jeśli są po 110 za kilo, to poproszę tak ze 4 plasterki? Radio Z i
2: już. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
14: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
13: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
14: A, Mariolka.
15: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
19: Rządza pieniądza.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 800 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Będzie taniej, będzie taniej, ale po ile jutro paliwo, o tym za moment. W wiadomościach Radia Z o 14.
1: Reklama. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 14. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna. Słuchamy.
18: Nowe szczegóły w sprawie wypadku posła Litewki, mówi o nich prokuratura. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana, uroczystość w Warszawie. Utrudnienia na A1, płonie ciężarówka z makulaturą. Na początek jednak Iga Świątek, która od zwycięstwa rozpoczęła turniej tenisowy w Rzymie. Trzykrotna triumfatorka tej imprezy pokonała Katie McNally, ale do wygranej potrzebowała trzech setów. Mecz Polki z Amerykanką śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jest awans do trzeciej rundy, choć nie obyło się bez kłopotów.
0: Zgadza się, można powiedzieć, że mecz miał dwa oblicza. Nasza tenisistka była cierpliwa, precyzyjna i z lekkością poruszała się po korcie w pierwszym secie, którego rozstrzygnęła w niespełna pół godziny. Wynik 6-1 nie zwiastował problemów Polki w partii drugiej, która trwała, uwaga, blisko półtorej godziny, bo Amerykanka zagrała już zdecydowanie odważniej i po tiebreaku dopięła swego, doprowadzając do remisu. To wpłynęło na naszą tenisistkę, która nie była już tak spokojna i podejmowała decyzje podyktowane nerwami i presją rywalki. Ostatecznie jednak opanowała emocje i wydarzenia na korcie, zwyciężając decydującą partię 6-3.
18: Iga Świątek jest już naszą jedyną reprezentantką w Rzymie. Na pierwszej rundzie turniej zakończyły Magda Linet i Magdalena Fręch. Swój mecz przegrał także Hubert Hurkacz. Prokuratura zna nowe szczegóły dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledczy ustalili dokładną godzinę zdarzenia oraz czas, jaki minął do wezwania służb ratunkowych. W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastylik powie, co dokładnie wiadomo.
19: Do wypadku doszło o godzinie 13.14. Ustalono to na podstawie rozmowy telefonicznej, którą poseł prowadził podczas jazdy na rowerze i o tej godzinie została nagle przerwana. Jak mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, poseł rozmawiał przez słuchawkę, obie ręce miał na kierownicy według zapisów pobliskich kamer.
20: Nic nie wskazuje na to, by naruszył przepisy ruchu drogowego.
19: Pomoc została wezwana 3 minuty po wypadku. Badania krwi posła wykazały, że był trzeźwy. Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł jechał na rowerze, gdy zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Umowa dotycząca programu Safe podpisana. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz unijni komisarze do spraw obrony i budżetu. Polska, której Komisja Europejska przyznała niemal 44 miliardy euro pożyczek, jest największym beneficjentem programu. Środki mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód. Bartosz Grodecki, wyznaczony przez prezydenta na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wykazywał się jako ekspert do spraw bezpieczeństwa ze świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski na całym świecie, wyjaśniał nominację Karol Nawrocki.
21: Człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu, zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
18: Spotkać z nowym szefem BBN-u chce się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz już zapowiedział, że zaprosi na rozmowę Bartosza Grodeckiego. Resort klimatu i środowiska zadowolony z systemu kaucyjnego. Zebrano ponad miliard opakowań butelek plastikowych i metalowych puszek. O tym, kiedy system obejmie także opakowania szklane, w tym małe butelki na alkohol, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
22: Zgodnie z obietnicami złożonymi posłom, resort chce, by kaucja obejmowała także butelki szklane różnych pojemności na mocne trunki, które dziś z definicji służą do jednorazowego użytku, więc obecny system ich nie dotyczy.
23: Idziemy w tym kierunku, mogę to potwierdzić, natomiast zdajemy sobie sprawę, że to będzie też wyzwanie dla producentów i dla sklepów i powinniśmy zaprojektować odpowiedni czas na wdrożenie.
22: I dlatego, jak mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, nawet jeśli taka decyzja zostanie podjęta szybko, za kilka miesięcy, co jest możliwe, to do jej wejścia w życie mogą płynąć całe lata.
18: Wielorazowe butelki szklane, napiwa, wody mineralne czy orężady wejdą do systemu z końcem 2028 roku. Pożar ciężarówki na A1C, autostrada na wysokości wsi Wieszczyce między Kutnem a Kowalem jest zablokowana. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Na południu Polski przelotne deszcze, na północnym wschodzie nawet ulewa, a w pozostałych częściach kraju. Cześć Kasia, cześć Robert.
27: Tak, dzień dobry.
0: Jesteście rodzicami, to wiecie, jak dziecko się zanosi, nie? Tak samo zanosi się na deszcz. Takie,
28: tak, wiem.
0: Takie, to się rozpędza. Ale jeszcze nie.
27: A co rodzic w tym czasie przeżywa, to o matko.
0: Dokładnie, kaptur na głowę, burzę, no.
25: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
26: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
29: W każdym razie, jak u dziecka już dojdzie do takiego pełnego wyładowania, to ja się chowam. To jest zgodnie z zaleceniami RCB.
0: Ja też.

0: New Religion, Baby Rexha i Faithless w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14, ale mi się pięknie ten piątek rozpoczął, absolutnie fantastycznie, przecudownie.
1: Ale my się dopiero teraz zobaczyliśmy, a nie
0: wiem, ale bo nie wiesz, co się wydarzyło wcześniej.
1: Aha.
0: Mam naprawioną zmywarkę.
1: Naprawdę? Udało ci się?
0: Udało się i żonie właściwie zastanawiam się, czy powiedzieć jej o tym, że sam ją naprawiłem.
1: No to brawo.
0: I mogłoby tak zostać, pod warunkiem, że nie zobaczy 250 zł dla pana Bolka, które zniknęło z konta. Jak to się uda ukryć, to będę bohaterem domu.
1: Ale gratulacje dla was. Ja mam taki sposób na to, jak ukryć takie transakcje, które czasami chcę ukryć. No. Po prostu trzeba robić często zakupy. Jak tych transakcji jest tak wiele, to potem nie ma szans, żeby się w tym połapać.
0: Albo z panem Bolkiem musiałbym się spotykać co miesiąc. Ale to też jest robialne. Fajny facet.
1: No super, no to masz przyjaciela i zmywarkę naprawioną.
0: No,
1: dobra, to była ta dobra wiadomość. A zła jest taka, że nasz narodowy sport, grillowanie, jest zagrożony. A dlaczego, to my wam wszystko za moment powiemy. Bądźcie z nami.

0: jak.
1: To Ania Karwan w Tobi graj w Radiu Z, 22 minuty po 14, a w piątek to wszystko jest takie lalalala, takie
2: gitarka. No to prawda.
1: Matko, ale też takie wieści, słuchajcie, na początek piątkowego programu, no nie spodziewaliśmy się, coraz mniej Polaków chce grillować. Są takie badania, w 2024 roku się pojawiły, że ponad połowa Polaków wtedy deklarowała chęć zorganizowania u siebie grilla, a w tym roku to już tylko co trzeci ankietowany. No,
2: ale momencie, spokojnie. Wdech, wydech, bo to wcale nie znaczy, że Polacy nie chcą grillować. Chcą, tylko nie u siebie.
1: Nie no, ja mam takie miejsca, w których uwielbiam grillować. Aha. I za każdym razem to nie jest mój dom.
2: No popatrz, a no, ja właśnie mam takie miejsca też, w których bardzo lubię grillować, no. I za każdym razem to jest twój dom.
1: O nie.
3: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great Brands.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
15: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie.

0: Dracula. Zaskakująco długo pani śpiewała do samego końca. Byłem przekonany,
1: że... to nowy numer, to się jeszcze przyzwyczaimy.
0: Tak, mówię, myślę sobie, to już chyba będzie koniec, a ona dalej śpiewa. Za 20 minut 15, tu Radio Z. Mamy 8 maja, absolutnie wyjątkowa data. W ogóle te ósemki mają taką wielką moc.
1: A ja wiem coś o tym, bo urodziłam się 8-8.
0: No trudno, ale 8 i z 8 mogą się wydarzyć różne inne lepsze rzeczy. Mamy na to dowody. 8 to jest symbol pieniędzy, możliwości, nieskończoności. Wiąże się ją z nieustającym przypływem energii. I my też dzisiaj czarujemy z 8 w żądzy pieniądza.
1: Dzisiaj w walizkach między innymi 80 tysięcy złotych, a nagroda główna to 800 tysięcy. Ale jakoś tak mało tych 8, co? To jeszcze jedną dorzućmy.
0: Tak, niech 8 dzisiaj będzie cała masa. Startujemy z 8 bonusem. Jeden SMS to 8 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z ślecie pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Czas na magiczną przygodę w Hostolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
14: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Taka cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Call Me Maybe i Caroline Ray Jepsen w Radio Z. Dzisiaj 8 maja w Rządze Pieniądza rządzą ósemki. Do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 8000 razy. A w walizkach między innymi 80 tysięcy. Nagroda główna 800 tysięcy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
15: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
16: Po reklamie.
17: Mamy piątek, to 8 dzień maja, zbliża się godzina 15, pora na wiadomości w Radiu Z, Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
18: Polska jako pierwsza w Unii podpisała umowę w sprawie SAFE.
19: W Gdańsku płonie składowisko niebezpiecznych odpadów.
18: Bruksela ostrzega linie lotnicze, podniesienie cen biletu po zakupie może naruszać unijne prawo.
17: 15.
18: Umowa SAFE oficjalnie podpisana w Warszawie. Podpisy złożyli m.in. szef MON, minister finansów, a także unijni komisarze do spraw obronności i finansów.
19: Polska jako pierwszy kraj Unii skorzysta z programu niskooprocentowanych pożyczek na obronność. Będzie to w sumie 180 miliardów złotych.
18: W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
20: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Janku. Powiedz, na co pójdą te pieniądze?
20: Na polski przemysł obronny i rozwój armii. W pierwszej kolejności będą to m.in. systemy antydronowe i wozy bojowe Borsuk. Podczas uroczystości Donald Tusk mówił o przełomowym dniu dla Polski. Polski i całej Europy. Zwrócił też uwagę, że podpisanie umowy odbywa się w przeddzień defilady wojskowej na Kremlu.
16: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie państwem silniejszym, ale to jest także dzień, gdzie Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii.
20: Każdy kontrakt z programu SAFE będzie zawierany oddzielnie. Jeszcze w maju Polska ma podpisać blisko 40 takich umów.
19: Z programu SAFE skorzysta w sumie 19 państw.
18: Temat tych podwyżek pożyczek wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. A o 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie generał Roman Polko.
19: Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Gdańsku. Na terenie firmy Podservice na Westerplatte zapaliła się maszyna do sortowania śmieci.
18: Strażacy walczą też z ogniem, który objął odpady składowane na zewnątrz budynku. Podservice to jedyna w północnej Polsce instalacja zajmująca się przetwarzaniem niebezpiecznych odpadów.
19: Już od 6 godzin sprawcy napadu na bank na zachodzie Niemiec przetrzymują zakładników.
18: Placówka otoczona jest przez uzbrojonych funkcjonariuszy jednostek specjalnych, o czym donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hermes.
21: Nad centrum miasteczka Zinzig w nadrenii Palatynacie krążą śmigłowce. Policja nawiązała już kontakt ze sprawcami napadu, ale nie podaje szczegółów. Nadal nie wiadomo, ilu zakładników przetrzymują gangsterzy w otoczonej przez policję filii banku. Napad w Zinzig zaczął się wczesnym przedpołudniem. Sprawcy obezwładnili kierowcę przybyłego o 9 przed bank opancerzonego samochodu transportującego pieniądze i weszli z zakładnikiem do pomieszczeń oddziału Volksbanku. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
19: Władze i służby na wszelki wypadek przygotowały w pobliżu banku szpital polowy.
18: Linie lotnicze nie mogą podnosić cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych.
19: To stanowisko Komisji Europejskiej, która wydała nowe wytyczne dla przewoźników na czas ewentualnego kryzysu i braku paliwa.
18: Na razie z powodu wysokich cen linie lotnicze tną połączenia i podnoszą ceny biletów. Szczegóły zna reporterka Radio Z, Grażyna Wiatr.
22: Pojawiły się już pierwsze przypadki, kiedy linia lotnicza do wcześniej kupionych biletów zaczęła dodawać opłatę paliwową, bo wzrosły ceny paliwa. To niezgodne z prawem, mówi Anna Kajsa-Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Linie mogą zmienić ceny w zależności od sytuacji, ale dodawanie opłat już po zakupie biletów jest nieusprawiedliwione. Komisja podkreśla, że linie mogą odwoływać loty z powodu wysokich cen, ale wtedy pasażerom przysługuje pełnia praw łącznie z odszkodowaniem. Grażyna Wiatr, Radio.
19: Dopiero jeżeli lot w ostatniej chwili zostanie odwołany z powodu fizycznego braku paliwa, to wtedy odszkodowanie nie przysługuje.
18: Pasażerowie nadal mają jednak prawo do zwrotu kosztów biletu lub innego połączenia.
19: Policjanci z Wiskitek na Mazowszu szukają sprawcy brutalnego zabicia jeża. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Kościuszki i Armii Krajowej.
18: Funkcjonariusze sprawdzają, czy w okolicy był monitoring, który mógł zarejestrować. Sprawcy apelują też do świadków zdarzenia o kontakt.
19: Trwa maturalny maraton. Dziś uczniowie zdawali egzamin z rozszerzonej biologii.
18: To czwarty najchętniej wybierany przedmiot. Postawiło na niego ponad 70 tysięcy abiturientów. Jak mówią, egzamin był trudniejszy niż w poprzednich latach.
23: Spodziewałem się trochę więcej zwierząt. Zaskoczyło mnie pozytywnie w sumie, że była krzyżówka. W zeszłym roku tego nie było.
24: Długa. Okay. Długa. Znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
25: Pojawiły się nisze ekologiczne, genetyka. Były też bakterie, ale dużo było takich opisowych.
23: W jaki wynik mierzymy? Mam nadzieję, że około 70.
25: Chciałabym 90, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
19: Z maturzystami 9 liceum w Poznaniu rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
18: A u nas teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Na weekend ceny paliw idą w dół, szczególnie diesel, bo o 14 groszy. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,35, a oleju napędowego 7,03. Te ceny obowiązują do poniedziałku włącznie. Polacy oddali już ponad 1 miliard opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Resort klimatu podaje, że w każdym tygodniu do punktów trafia około 100 milionów butelek i puszek, z czego większość trafia do automatów. Co ciekawe, w całym kraju funkcjonuje 57 tysięcy punktów zbiórki, co czwarty to automat. Rekordowy miesiąc dla obligacji Skarbu Państwa. W kwietniu sprzedaż sięgnęła ponad 5,5 miliarda złotych. Najchętniej kupowane były obligacje roczne o oprocentowaniu powiązanym ze stopą referencyjną NBP. Rośnie liczba seniorów dorabiających do emerytury, donosi Rzeczpospolita. W ciągu ostatniej dekady liczba aktywnych zawodowo wzrosła o ponad połowę, wynika z raportu ZUS. Według gazety dla jednych praca jest sposobem na poprawę domowego budżetu, dla innych okazją do utrzymania kontaktów społecznych.
26: Ależ to Podlasie dzisiaj jest deszczowe, ale dobrze, tego deszczu bardzo dużo potrzebujemy. W nocy uwaga na mgły, które pojawią się na przykład na ziemi lubuskiej. Temperatura od 3 do 10 stopni, najcieplej będzie na Mazowszu. No i przyjdzie sobota i w sobotę znowu pojawi się słońce i przejaśnienia, a deszcz zostanie z nami na Podlasiu.
0: 5 minut.
17: Po godzinie 15. Och, i przy takich dźwiękach to można wychodzić z pracy, a nawet wybiegać. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radiu Z.
26: A za chwilę będziemy mieli mocne wsparcie dla wszystkich maturzystów. Po raz kolejny artysta muzyczny. Jeszcze nie zdradzamy, nie?
17: Jeszcze nie.
26: Dobra. Przygotował dla was wielką niespodziankę, taką, że poczujecie się na 100% pewni.

0: kolejny wspaniały piątkowy numer, bo jest La La La Agnieszka Chylińska w radiu za 14 minut po godzinie 15. Ja tak sobie dzisiaj pomyślałam, że ci maturzyści to oni są biedni, bo oni te ciągle piorą te swoje białe koszule. Mm-hmm. Dzisiaj pisali egzamin z biologii czy filozofii, zaczynają się też egzaminy ustne, ale myślę, że kto chodził na korki, to naprawdę nie ma się czego obawiać.
1: Tak, poza tym z takim wsparciem, jakie dostajecie od Radia Z, to wszyscy zdacie na 100%. Jest z nami profesor Mrozu. I sprawdźcie, co przygotował tylko dla słuchaczy Radia Z.
2: Daję słowo, korki były po co.
0: To brzmi jak kolejny przebój. A komu mało, to już za chwilę w Radiu Z całość tego maturalnego numeru od Mroza. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.

0: Daily Wood, The Prick, Robin Schulz w Radiu Z, 21 minut po 15. Dzisiaj jest ostatni dzień tego maturalnego tygodnia, ale ten maraton będzie trwać dalej. Jeszcze egzaminy ustne, rozszerzenia. W tym tygodniu maturzystów razem z Radiem Z wspierali Cleo,
1: Radek Liszewski z zespołu Weekend,
0: zespół Kuba i Kuba,
1: Norbi,
0: Lanberry, no i czas na kolejnego artystę.
1: To już teraz dla wszystkich, którzy opadają z sił, którzy może już wątpią w swoje możliwości, którzy marzą o tym, żeby zdać motywacyjny, wyjątkowy, maturalny przebój od mroza tylko dla słuchaczy Radia Z.

Jak zdacie już na 100%, no to później najdłuższe wakacje świata wejdą jak złoto. Nikt tak mocno nie trzyma za was kciuki jak Radio Z. I jak mrozu, rzecz jasna. Zróbcie głośniej!

0: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
2: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
1: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
2: A, Mariolka.
3: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też.

0: życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Po reklamie.
13: Jest piątek, 8 dzień maja i 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
14: Wicepremier i szef MON zapowiada. Sejm w trybie pilnym uchwalił ustawę w sprawie rynku kryptowalut. Oczekujemy pilnego podpisu prezydenta. Sprawa nie może być dalej przeciągana, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Po dwóch wetach Karola Nawrockiego premier zapowiedział złożenie trzeciego już rządowego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut. Swój własny projekt w tej sprawie w środę złożył także prezydent.
14: Masowy cyberatak na skandynawskie uczelnie. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 250 tysięcy osób.
15: Przestępcy zaatakowali szkoły wyższe w Norwegii i Szwecji 1 maja. Żądają okupu, grożą, że jeśli do wtorku nie dostaną pieniędzy, opublikują dane. Sprawy badają służby.
14: Jedni tracą, ale inni bogacą się na wojnie na Bliskim Wschodzie. Jak donosi BBC, na zamknięciu cieśniny Ormus, przez co gwałtownie wzrosły ceny ropy, skorzystały m.in. duże koncerny paliwowe.
15: Na przykład BP zanotował aż dwukrotny wzrost zysków, znacznie wzbogacił się także Shell. Rosną również przychody dużych banków, firm zbrojeniowych i sektora odnawialnych źródeł energii.
14: Polscy inżynierowie z firmy Sener Polska opracowują aparaturę dla teleskopów do 3 satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej.
15: W ramach misji LISA utworzą one pierwsze obserwatorium do badania fal grawitacyjnych, które powstają podczas najpotężniejszych zjawisk we wszechświecie. Chodzi m.in. o zbliżanie się i łączenie czarnych dziur.
14: To przełomowa i największa pod względem wartości misja badawcza, w jakiej kiedykolwiek brali udział polscy inżynierowie, jest warta 55 milionów euro.
15: Teraz już sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: 15-kilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie. Na węźle Łabiszyńska zderzyły się 4 pojazdy. Stoicie już od węzła Bemowo w stronę Białegostoku. Zablokowana w kierunku Łodzi jest A1. Po pożarze naczepy tira nie przejedziecie za węzłem Kowal. Kierujcie się na objazd przez Kutno, Krajową 91. Większy ruch i korki na ekspresowej 6 na Pomorzu za węzłem Gdańsk. Lotnisko jest 5-kilometrowy zator w stronę Gdyni. Widzicie korki lub inne utrudnienia? Czekamy na sygnał od Was.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Dzisiaj spora część kraju schowana za chmurami. W nocy będzie podobnie, ale z tych chmur już popada i to tak bardzo skromnie, zaledwie w centrum. I tyle. Sobota będzie dla nas łaskawa.

0: Słońce się wreszcie pojawi po tych dwóch dniach takiej ciemnej aury i w sobotę od 9 do maksymalnie 18 stopni, tyle na południu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: O, jaki to jest kawałek, jaki to jest klasyk, który dodaje sił, szczególnie w piątkowe popołudnie.
0: Takie dźwięki trochę jak dieselek, prawda?
2: No tak, tak, tak. I to w mroźną noc grudniową. Ale mamy na szczęście początek maja. Rozkręca się pogoda tak stopniowo, delikatnie.
0: Weekend jak będzie cudnie.
2: The Final Countdown to Europe w Radiu Z.

0: To Felix i Jani Kaskada. Boy, you turn me w Radiu Z. Za 20 minut będzie 16. Mamy 8 maja. To jest piątek, no ale ta ósemka w wielu kulturach to jest szczęśliwa liczba kojarzona z finansowym sukcesem. I to nie są żarty.
1: I co? I pewnie nie wierzycie, że to jest wasz dzień na wygranie wielkiej kasy? Tak się składa, że nasz słuchacz Marcin też nie wierzył, a wygrał 50 tysięcy złotych. Marcin, jak jest teraz?
2: Jestem pełen wiary, że jest to prawdziwe i że można wygrać. Jednak, bo nigdy nie wierzyłem. Wysyłałem z taką małą wiarą, że może kiedyś, może coś miłego spotka. No i spotkało.
1: Dzisiaj kolej na was, bo to jest dobry dzień, żeby przetestować swoje szczęście. W walizkach czeka między innymi 80 tysięcy złotych, a nagroda główna to 800 tysięcy.
0: Jeśli te ósemki przynoszą tyle dobrej energii i kojarzone są z finansowym sukcesem, to patrzcie, co robimy teraz z bonusem. Od tej chwili każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy, ale tylko do 16. 8800 razy.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie niskie
14: ceny. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest fajny numer. Kuba i Kuba w Radiu Z za moment 16 i tylko przez 5 minut każdy wasz SMS mnożymy 8800 razy.
1: Dzisiaj gracie o 800 tysięcy złotych, no to wiecie co robić. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
3: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Morliny są...
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z, to piątek, 8 dzień maja, zbliża się godzina 16, czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
22: Sejf podpisany, posłuchajcie, na co pójdą pieniądze z unijnych pożyczek.
23: Szturm policji na bank w Niemczech, uwolniono zakładników.
22: Chroni przed rakiem dwa razy skuteczniej, przełomowe badanie polskich naukowców.
1: Szesnasta.
22: Ponad 185 miliardów złotych na broń i sprzęt dla naszego wojska.
23: Umowę na niskoprocentowane pożyczki z programu SAFE Polska podpisała jako pierwsza ze wszystkich unijnych krajów.
22: Na uroczystości w kancelarii premiera był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
24: Tak jest.
22: Jaka była atmosfera?
24: Najpierw bardzo podniosła, było sporo przemówień podkreślających wagę tej chwili, a potem już bardziej konkretnie, gdy dziennikarze próbowali się dowiedzieć, na co zostaną wydane te pieniądze.
25: Myślę, że przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Zresztą to jest projekt, którym interesują się prawie wszystkie kraje europejskie.
24: Tłumaczyła wyraźnie uradowana pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To, że umowa została dziś podpisana, jest głównie jej zasługą.
23: Do końca maja Polska ma podpisać blisko 40 kontraktów, głównie z polskimi fabrykami zbrojeniowymi.
22: Temat pożyczki SAFE wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie generał Roman Polko.
23: Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji o dalszej redukcji wojsk z Europy, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z premier Włoch.
22: To komentarz do słów Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że USA zredukują liczbę wojsk o wiele więcej niż wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec.
23: Niemiecka policja uwolniła zakładników przetrzymywanych kilka godzin w jednym z banków na zachodzie kraju.
22: Przed południem doszło tam do napadu. Najnowsze informacje zbiera korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
26: Funkcjonariusze specjalnej jednostki policji SEK przypuścili szturm na filię banku w Zincik, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczanie śladów w pomieszczeniach banku. Policja spodziewa się, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Policja informuje, że nie miała kontaktu z napastnikami, dlatego nikt nie wie, kiedy opuścili bank. Możliwe, że jeszcze przed przybyciem służb.
22: W Katowicach zakończył się proces dotyczący tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku. 7 lat temu w katastrofie zginęła cała rodzina, 8 osób, w tym 4 dzieci.
23: Do eksplozji doszło po uszkodzeniu instalacji gazowej w trakcie prac ziemnych. W pierwszej instancji skazano 6 osób związanych z inwestycją i wykonywaniem robót na karę od 3 do 6 lat więzienia.
22: Dziś sąd apelacyjny wysłuchał ostatnich mów końcowych. Przysłuchiwał się im reporter Radio Z, Szymon Kastelik.
27: Obrońcy oskarżonych przekonywali, że gazociąg uszkodzono nieumyślnie, bo nie był dokładnie oznaczony na planach. Domagają się więc uniewinnienia lub złagodzenia kar. Tych tłumaczeń wysłuchała mama jednego ze zmarłych dzieci.
28: Nadal mamy nadzieję, że wyrok będzie sprawiedliwy.
27: Prokurator podkreślał, że oskarżeni umyślnie zlekceważyli przepisy i sygnały o przebiegającym pod ziemią gazociągu. Nie sprawdzili, co jest pod ziemią. Surowszy wyrok ma być także przestrogą dla całej branży budowlanej. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Wyrok zapadnie 20 maja.
22: Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
23: Akcja cały czas trwa, bo w różnych miejscach pojawiają się groźne zarzewia, informuje wiceminister MSWiA Wiesław Leśniekiewicz.
29: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
22: Ze względu na opady na razie wstrzymano loty i gaszenie z powietrza.
23: Testy HPV lepsze niż cytologia w walce z nowotworem. Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii odkryli, że takie badania są dwukrotnie skuteczniejsze w wykryciu raka szyjki macicy.
22: Bezpłatne testy HPV można wykonać w przeszło 2000 poradni, które mają na to podpisany kontrakt z NFZ, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
30: Ja zaapeluję do wszystkich ginekologów, aby te badania były dostępne dla każdej ubezpieczonej Polki pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Więc warto sprawdzić, zapytać. Jeśli nie, to trzeba zmienić poradnię na taką. Myślę, że ta konkurencja między poradniami doprowadzi do tego, że te badanie będzie dostępne w 100% poradni na terenie całego kraju.
23: Obecnie jest ponad 30 tysięcy wolnych terminów na przeprowadzenie takiego badania.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
3: Te silne opady deszczu, które teraz przechodzą przez Podlasie, zostaną na Podlasiu również w nocy. Na termometrach od 3 stopni na ziemi lubuskiej do 11 stopni na Podkarpaciu. Jutro, czyli w sobotę, trochę więcej przejaśnień. Delikatne opady deszczu pojawią się niezmiennie na wschodzie i tam też najchłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
31: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.pl

0: The Weeknd, Save Your Tears w Radiu Z, 13 minut po godzinie 16. A kto z was planuje powoli wakacje, jakiś może weekend majowy, no to może was to ucieszy. Czytamy, że ceny kwater w Zakopanem są tańsze i to nawet o 30-40%. A wszystko dlatego, że przyjeżdża tam coraz mniej turystów z Bliskiego Wschodu. No i górale mówią, że teraz to musieli dostosować ceny za nocleg pod turystę z Europy.
1: To ja poczekam jeszcze na większe obniżki, bo na razie dla mnie to one są tak za górami, za lasami,
0: tak,
1: za siedmioma rzekami.
0: Sprawdziliśmy te ceny, no i niby już Arabów z Zakopanem nie ma, a ceny to jakoś tak dalej pachną Dubajem.
1: Oj, czuć pijąc. Roxy i Faust na szeroką wodę w Radiu Z.

0: Satellite, Ilena w Radiu Z, 19 minut po 16, ale to też zleciało. Dzisiaj o 20 w Polsacie już drugi półfinałowy odcinek Must Be The Music. Będzie gość specjalny, Ralf Kamiński, ale w radiu ostatnio odwiedził nas Robert Wiewiura, zdobywca dzikiej karty Radia Z. Zapytaliśmy go wtedy, co tak na serio sądzi o jurorach.
1: Jury jest bardzo wymagające, ale wydaje mi się, że właśnie Miłosz to jest taka osoba, która tak najbardziej oczekuje od muzyka i jego się chyba najbardziej bałem.
2: A jeżeli chcecie lepiej poznać uczestników Must Be The Music, pamiętajcie, że u nas macie taką możliwość. Dzisiaj po godzinie 20 na antenie Radia Z gościem Mateusza Ptaszyńskiego będzie zespół I'm Asleep. Do usłyszenia, to po 20.

0: Years and Years King w Radiu Z. 26 minut po 16, piątkowe popołudnie. No to zawsze wiąże się z większym ruchem na drogach, tym bardziej, że pogoda ma się w weekend poprawić.
1: O pogodzie oczywiście też za moment powiem, ale wcześniej kilka ostrzeżeń dla kierowców. Gdzie stoicie najdłużej, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z o 16.30. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Polska pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP.

0: Wszystkie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
5: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
0: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
2: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest piątek, 8 dzień maja i 16.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Pużyczka i Rafał Piech. Zapraszamy.
9: Wysłannik Ukrainy przeprowadził na Florydzie merytoryczne rozmowy z USA, informuje Wołodymyr Zełenski. Wśród tematów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, sprawy humanitarne i te związane z wymianą jeńców wojennych.
10: Prezydent Ukrainy dodał, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty przedstawicieli Donalda Trumpa w Kijowie. Ma nadzieję, że to wzmocni pozycję Kijowa w negocjacjach z Rosją.
9: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV. W drugim dniu konklawy kardynał Robert Prevot zastąpił zmarłego papieża Franciszka.
10: 70-letni Augustianin został pierwszym w historii papieżem z USA. Rok jego pontyfikatu można opisać w trzech słowach na P, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Vatican News.
11: Pokój, bardzo często o tym mówi, pielgrzymowanie i w tym jest podobny do świętego Jana Pawła II, bo są to też długie pielgrzymki i trzecie to są pojednanie. Każdy papież wnosi swoje doświadczenie, swoją osobowość i swoją wrażliwość do swojej posługi.
9: W rocznicę swojego wyboru Leon XIV odwiedził sanktuarium Matki Bożej w Pompejach, a w Neapolu spotka się z wiernymi.
10: Słynna piosenkarka Bonnie Tyler jest w śpiączce farmakologicznej. 74-letnia gwiazda przeszła w tym tygodniu nagłą operację w szpitalu w portugalskim Faro.
9: Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu jej w stan śpiączki, żeby wspomóc proces regeneracji organizmu. Za dwa tygodnie Bonnie miała rozpocząć wielką europejską trasę koncertową z okazji 50-lecia kariery.
10: Czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Dwukilometrowy korek na ekspresowej ósemce niedaleko Łodzi. Stoicie w okolicach węzła Łask po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Wahadło na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim we wsi Jajkowo. To odcinek Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie. Zderzyły się dwie osobówki. W obie strony dwukilometrowy korek. Także wahadło i zderzenie dwóch aut na krajowej 46 w Pakosławicach w Opolskiem. Na trasie z Nysy w stronę autostrady kilometrowy korek w obie strony. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Mamy dla Was bardzo dobre informacje pogodowe, bo zwykle jest tak, że w tygodniu ta pogoda dopisuje, w weekend jest gorzej, tym razem będzie odwrotnie. Jutro chłodniej i opady będą już zaledwie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. W pozostałych miejscach nawet 18 stopni. Wszędzie ciepło i pojawi się słońce.
13: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła.

0: no wyjątkowi. Vito Bambino i Zalia, Decyzje w Radiu Z za 17 minut 17. Teraz też będzie trochę o decyzjach waszych, życiowych, bo 8 maja to niby zwykła data, a jednak za ósemką w kalendarzu idzie tajna wiedza, bo ósemka to symbol pieniędzy, możliwości, nieskończoności i wiąże się ją z nieustającym przypływem dobrej energii. I my też dzisiaj właśnie tymi ósemkami chcemy was zaczarować.
1: Uwaga, uwaga, 800 tysięcy złotych to nasza nagroda główna, która może być wasza po godzinie 17. Ale teraz mamy coś wielkiego. Bo właśnie ruszamy z ostatnim bonusem, który zwiększy wasze szanse. Rekordowe dzisiaj 18 800 razy. Więcej nie było dzisiaj, więcej nie będzie, bo my już za chwilę o 17 losujemy ten szczęśliwy numer telefonu.
0: Dajcie szansę swoim własnym przepięknym marzeniom. Macie czas do 17, później ten pan, co przyjmuje SMS-y, już ma weekend i on już zamyka drzwi i mówi dziękuję, do widzenia. Wykorzystajcie swoją szansę. Bonus działa tylko do 17. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms w Radiu Z. My bardzo nie chcielibyśmy, żeby to was ominęło. Już po godzinie 17:00 finał tygodnia Rządzy Pieniądza i ktoś z was zagra o 800 tysięcy złotych.
1: Olbrzymia wygrana i największy dziś bonus, który trwa przez ostatnich 9 minut. Do 17:00 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 18 800 razy.
0: A w pewniaku po odebraniu telefonu macie 50 tysięcy złotych i już.

0: przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
1: Polityka to jest gra zespołowa.
2: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
3: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
4: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
3: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Po reklamie.
26: To piątek, 8 dzień maja, na zegarach już niemal godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
27: Strażnik więzienny, który fałszywie oskarżył kolegów, może stracić pracę.
28: Szef MON o programie SAFE to najlepsza odpowiedź na działania Rosji.
27: Coraz bliżej nowych skanerów na lotnisku Chopina, zmienią się zasady przewozu płynów.
26: Minęła właśnie 17.
27: Nawet wydalenie ze służby grozi strażnikowi więziennemu z Lubelskiego.
28: Pijany powiadomił policję o tym, że został zgwałcony przez kolegów. Potem odwołał swoje oskarżenia.
27: Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radio Z Mateusz Kasiak. Mateusz, wszystko działo się podczas służbowej imprezy.
0: Dokładnie chodzi o zakrapioną alkoholem imprezę po służbowym szkoleniu na Pomorzu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy zadzwonił na policję i oskarżył kolegów o gwałt, mówi mi rzeczniczka prasowa dyrektora Generalnego Służby Więziennej, podpułkownik Arleta Pęconek.
1: W trakcie czynności wyjaśniających odniesiono się do zgłoszenia dotyczącego rzekomego zdarzenia o charakterze przestępczym, jednak mężczyzna stanowczo zaprzeczył, aby do takiego zdarzenia doszło, wskazując, że jego relacja była wynikiem stanu nietrzeźwości.
0: Wobec funkcjonariusza toczy się już postępowanie dyscyplinarne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
28: Wydalenie ze służby to najwyższa możliwa kara. W grę wchodzi też nagana, obniżenie stopnia i niższe stanowisko służbowe.
27: Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy na broń i sprzęt dla wojska dotrą już za kilka dni.
28: Dziś w kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: Według wicepremiera to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
2: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy. Euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę. Jesteśmy absolutnym liderem. Polacy mogą być dzisiaj dumni z siebie nawzajem.
28: Zdaniem szefa MON program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Temat SAFE wróci za godzinę w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie generał Roman Holko.
27: Minister zdrowia komentuje sprawę senatora Koalicji Obywatelskiej.
28: Przypomnijmy, syn Tomasza Lenca przeszedł zabieg poza kolejką i bez wymaganych dokumentów w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. NFZ wymierzył karę placówce w wysokości ponad 130 tysięcy złotych.
27: W szpitalu obowiązują zapisy umowy z NFZ. Zawsze jest możliwość odwołania się od kary, mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Osobnym wątkiem jest zachowanie czy samego senatora, czy również personelu w szpitalu. To już bym pozostawiła organom, które z tego co wiem zajmują się tymi informacjami, tymi stanami faktycznymi.
28: W przyszłym tygodniu sprawą senatora zajmie się kierownictwo klubu KO.
27: 2 miliony złotych to wstępne straty po pożarze hostelu pracowniczego w Żukowie na Kaszubach.
28: Część budynku doszczętnie spłonęła. Mieszkali w nim m.in. obcokrajowcy i uchodźcy wojenni.
27: Strażacy jeszcze dziś dogaszali ostatnie zarzewia ognia. Na miejscu był też reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, rozmawiałeś z właścicielami hostelu. Co z mieszkańcami?
4: Ludzie, którzy mieszkali w spalonej części, zostali już przewiezieni do innych miejsc zbiorowego zakwaterowania na Kaszubach, między innymi do Banina. Bezpośrednio po pożarze wszyscy dostali schronienie w pobliskiej remizie. Grupie około 20 osób niestety spłonęły wszystkie ich rzeczy, włącznie z dokumentami, bo musieli szybko uciekać przed ogniem. Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się w kuchni, a rozniecić miał go przypadkiem młody człowiek, który potem z poparzeniami trafił do szpitala. Policja powołała biegłego, by mieć pewność, że to stąd wziął się pożar. Żukowo, Maciej Bąk, Radio Z.
28: W pożarze lekko poszkodowane zostały dwie kobiety. W hostelu mieszkało prawie 200 osób.
27: Ruszył montaż jeszcze przed wakacjami na warszawskim lotnisku Chopina. Pojawią się nowoczesne skanery.
28: Znacząco przyspieszą odprawę, bo nie trzeba będzie wyciągać z bagażu m.in. elektroniki.
27: Dodatkowo zwiększą się limity przewożonych płynów, mówi Piotr Rudzki, rzecznik prasowy lotniska.
5: W tym momencie sytuacja wygląda tak, że można przewieźć buteleczki do 100 ml i one wszystkie muszą zmieścić się w jednej torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynu. Chcielibyśmy, żeby te limity zostały zniesione jak najszybciej.
28: 3 skanery pojawią się w czerwcu, a do końca roku wymienione będą wszystkie urządzenia.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
29: Późnym wieczorem, ale także w nocy niezmiennie opady na Podlasiu, Warmii i Mazurach i częściowo w północnej części Mazowsza. Jutro dużo więcej przejaśnień na zachodzie, temperatura takie 17-18 stopni. W niedzielę zobaczymy już 20 i dobrze, bo sobie na nie zasłużyliśmy. No poza Podlasiem, bo tam 11-12 stopni i wciąż deszcz.
30: Ale wy też zasłużyliście.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
29: Podlasianie, zasłużyliście na słońce.
9: Tak, tylko na słońce.

0: Radio Z.
1: No a kto dzisiaj pójdzie na tańce, a może ktoś pójdzie w ogóle w tango, to się za chwilę okaże, bo przecież ogromniaste pieniądze czekają w rządze pieniądza. Mamy już ten szczęśliwy numer wylosowany, więc dzwońmy. Jest piątek, jest po 17:00. Domyślam się, że raczej wszyscy są już po pracy. Powinni wszyscy być wyluzowani, ale czy tak jest, to przekonamy się dosłownie za chwilę. Poczekamy na ten moment, w którym pojawi się pierwszy sygnał, on już jest. Maksymalnie czekamy do piątego sygnału. Do tego czasu ktoś musi się odezwać, żeby zagrać z nami.
2: Słucham. O
1: wielką kasę. Halo, dzień dobry.
3: Dobry, tutaj rządza pieniądza Radia Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk. Cześć.
2: Dzień dobry, witam.
3: No i jak słychać, jesteś wyluzowany, a Robert Karpowicz przed chwilą właśnie mówił, że dodzwonimy się na pewno do piątkowego wyluzowanego słuchacza. Jak masz na imię?
2: Na imię mam Marcin, no tak średnio wyluzowany, ale mam nadzieję, że teraz będę bardziej.
1: To nie brzmi, żebyś był zestresowany. A skąd jesteś, Marcinie?
2: Ja jestem z Dzierżoniowa.
1: Dzierżoniów, okej, okay. Czyli okolice Wałbrzycha, to są te...
2: Okolice Dolny Śląsk, Góry Sobie.
1: Tak jest, wiem, przepiękne miejsce. Marcinie drogi, ale cię szczęście dzisiaj spotkało, ale ci zazdrościmy.
2: No właśnie, też się cieszę, czekałem na to już od początku waszej gry, codziennie SMS-y puszczę.
3: Marcin, 12 minut po 17, co robisz o tej porze?
2: Właśnie przyszedłem z ogrodu, byłem z psami na spacerze i będę pił kawę.
3: No to myślę, że kawa nie będzie potrzebna, jak zagrasz z nami o wielkie pieniądze. Co ty na to?
2: No, bardzo chętnie, no czekałem na to już parę lat.
1: Dobra, Marcin, nie, kawę możesz sobie zaparzyć, bo my mamy desery. I to jakie. Słuchaj, powiem ci, co dzisiaj jest w walizkach, dobra? W walizkach jest 20 tysięcy, 60 tysięcy, 80 tysięcy lub 800 tysięcy złotych. I możesz zagrać lub
3: wybrać czerwony portfel Radia Z. Czy wiesz, ile w nim dzisiaj jest kasy?
2: Nie mam pojęcia, przyznaję się bez bicia.
3: No to mam nadzieję, że siedzisz. 50 tysięcy złotych. I to jest kasa, którą po prostu możesz już wziąć i pić sobie kawę bogatszy o 50 tysięcy złotych.
2: A myślę, że zaryzykuję.
1: O. Czekaj, żeby ci to wszystko unaocznić. Te 50 tysięcy złotych to już właściwie jest twoja kasa. Możesz sobie wyobrazić, że robimy przelew i nagle dostajesz na konto plus 50 tysięcy złotych. Ale jeśli zaryzykujesz, to musisz te 5 dych oddać. I wtedy, ja jeszcze przypomnę, że wybierając walizkę może być na przykład 20 tysięcy. Czyli 3 dychy w powietrze.
2: No to trudno, będę w plecy, ale mogę być też bogatszy o 800 tysięcy.
1: To też fakt.
3: A jest ktoś teraz z tobą w domu, w ogrodzie, kto mógłby ci doradzić? No bo to nie są łatwe decyzje, niecodziennie dzwoni Radio Z.
2: Dzwoni do mnie Radio Z, mogę wybrać 50 tysięcy gwarantowane, albo 800, jeżeli będę grał dalej.
1: Albo 20 powiedz też mamie, żeby nie było.
2: Albo później 20 minimum, to pewne. Mama, mnie bierz 50 tysięcy.
1: Słuchaj, mama ma jakieś doświadczenie życiowe i z reguły mamy się nie mylą, nie?
2: Tak, no. Ale nie, no może mam nadzieję, że tym razem się pomyli i wyjdzie na moje, chociaż raz w życiu.
1: Tego bym ci najserdeczniej życzył.
3: Twoja decyzja jest taka, że gramy o walizki, czy bierzemy portfel?
2: Gramy o walizki.
3: No dobra, to wyobraź sobie przed sobą napis Radio Z i z tego napisu wybierz jedną literę.
2: To, no co, zaczniemy od E, środek, nie?
1: Musisz powtórzyć, bardzo proszę, powtórz literkę.
2: Literkę E.
1: E jak Edward.
2: Tak, wujek okay. Się nazywał krzesny, był Edward, także...
1: Dobra, mam nadzieję, mój tata jest Edward, więc liczę na to, że to ci przyniesie szczęście. Pod literą E masz 35 walizek, którą wybierasz?
2: To ja skonsultuj z mamą. 9.
1: A już.
2: 9.
1: Co on będzie konsultował?
2: Nie będę konsultował, wybiorę walizkę numer 9.
1: Konkretnie.
3: Dobra,
1: do maksa.
3: 9 to twoja walizka. No to tak. Co? Otwieramy w piątek walizkę numer 9?
2: Tak.
4: Masz 60 tysięcy złotych.
2: Dziękuję.
1: Jest szczęścia.
2: No, Marcin. I w tym razie mama nie miała racji.
3: Ale powiedz mamie, bo może mama nie wie, nie słyszała.
2: Mamo, 60 tysięcy wygrałeś. Mama mówi, czy zlep.
1: Daj mamę do telefonu, daj szybko mamę do telefonu.
2: Mamo, chodź tutaj.
1: Jak mama ma na imię?
2: Jest mama.
5: Jestem,
1: jak mama ma na imię? No dzień dobry, jak pani mama ma na imię? Helena, tak?
5: Tak.
1: Pani Helenko, tu Kasia i Robert z Radia Z.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Szybciutko przekażemy te informacje, bo Marcin może coś tam przekłamał. Marcin właśnie wygrał w Radiu Z 60 tysięcy złotych. I co mama na to?
0: Jezu, no nie wiem.
3: To umówmy się tak.
0: Tu nie wygrali.
3: No i proszę bardzo, od razu taka piękna, wielka, olbrzymia wygrana. Umówmy się tak, że niech pani dzisiaj ani na weekend nie gotuje żadnego obiadu. Marcin stawia. My to załatwiliśmy.
1: Tak, idźcie do restauracji.
0: Bardzo chętnie.
1: Cudownie, mocno was ściskamy.
0: Stawię kawę, bo jest u mnie.
1: Pięknie. Bardzo, bardzo mocno was ściskamy. Marcinie, jeszcze się usłyszymy, dobra? Pogadamy sobie o tej twojej wygranej, o jakichś planach, o marzeniach, okej?
2: Dobra.
1: Super, jesteśmy umówieni.
3: Wyściskaj bardzo mocno mamę, no i świętujcie wspaniały weekend przed wami. Marcin wygrał 60 tysięcy złotych w Radiu Z.
1: Piękny moment. Gramy, słuchajcie, w Rządze Pieniądza. Teraz w nagrodzie głównej będzie 400 tysięcy złotych w jednej z walizek. Wiecie doskonale, co robić. Wystarczy przysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 i już jesteście w grze.
5: Rządza Pieniądza w Radiu Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Polska pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. Czteroletni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Morlińska, gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po

0: pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek, 8 maja i 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które przygotowali i przedstawią Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
9: Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Auto uderzyło w rower, którym jechał o 13.14.
10: W chwili tragedii polityk rozmawiał przez telefon, korzystając ze słuchawki, i właśnie o tej godzinie rozmowa się urwała.
9: Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Podejrzany w tej sprawie kierowca usłyszał zarzuty, wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji.
10: Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, sąd ma rozpoznać zażalenie we wtorek.
9: Wyborcza porażka Wiktora Orbana umożliwiła wydalenie z Budapesztu rosyjskiego szpiega.
10: Jak ustalił portal śledczy V-Square, 36-letni Artur Suszkow działał pod przykrywką dyplomatyczną. Infiltrował think-tanki i instytucje akademickie zbliżone do rządu Orbana.
9: Szpieg został po cichu wydalony z Budapesztu wraz z żoną.
10: Uczniowie w Meksyku się cieszą, bo Ministerstwo Edukacji przyspiesza tam wakacje szkolne aż o 40 dni.
9: Ma to związek z mundialem, którego w czerwcu współgospodarzem będzie Meksyk, a także falą upałów. Niemal w całym kraju termometry pokazują obecnie ponad 45 stopni.
10: Trzy młode łosie uratowane trafiły do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Napromku w Warmińsko-Mazurskim. Ich matka kilka dni temu zginęła pod kołami samochodu.
9: Łosie są osłabione i wychłodzone. Teraz zajmą się nimi leśnicy i weterynarze. Gdy się podleczą, będą mogły wrócić na łono natury.
10: I jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Coraz większy ruch na A4 za Legnicą. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
14: A4 na wysokości Kostomłoty stoi w kierunku Katowic.
10: Od węzła Kostomłoty do Wrocławia dojedziecie w 45 minut. Dalej za Wrocławiem już płynnie. Kilometrowy korek w obie strony na Krajowej 33 na Dolnym Śląsku we wsi Mielnik. To odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. Zderzyły się dwie osobówki. Obowiązuje wahadło. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8. 8-kilometrowy zator w kierunku Białegostoku od węzła Bemowo. Zator też na ekspresowej 2 od węzła Opacz w kierunku Wilanowa. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod 321-321-100.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Tak sobie myślę, że ta sobota może być idealna na to, żeby spędzić ją aktywnie na rowerze, na rolkach, albo jeżeli lubicie, to można też popracować trochę w ogródku, bo temperatura będzie idealna, nie za gorąco, nie za ciepło, około 15-16 stopni niemal w całym kraju, chłodniej jedynie na północnym wschodzie, tam 9-10 i może popadać.
16: Wait so long, Swedish House Mafia. Za 27 minut 18.05 się rozkręca i to czuć, i to słychać w Radiu Z.

0: świetnie się tego słucha w samochodzie. Train i Drive-By w Radiu Z. 18 minut do godziny 18, a my już znamy utwór, który będzie oficjalną piosenką w tym roku na Mundialu. O. Shakira pochwaliła się, że to jest jej piosenka. I co ciekawe, to jest trzeci raz, kiedy gwiazda ma okazję szykować mundialowy przebój. Było Waka Waka.
1: Waka Waka było. Mhm.
0: Był 4 lata później, był taki numer La La La.
1: Tak, tak, tak. Mniejszy przebój, ale był. Mhm.
0: Był i teraz przyszedł czas na Daj Daj. Ciekawe, prawda?
1: Ale Daj Daj.
0: Daj Daj to po włosku Chodźmy, chodźmy. No to posłuchajmy taki przedsmak teraz tego przeboju.
1: Ładnie buja, dobre to, a to będzie przebój. Ale też nie lepiej na przykład, gdyby nagrała po poznańsku Tej Tej, bo to blisko by było, nie? Daj Daj,
0: fajne,
1: Tej Tej.
0: No. A po kaszubsku na przykład? Pohadej, pohadej. Hmm?
1: Z tyle możliwości. Może dobrze, że polska reprezentacja się nie zakwalifikowała na mundial, bo Shakira ma teraz 4 lata, żeby popracować nad nową, prawidłową wersją. Jest potencjał.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, Stasiu, z boku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.

0: Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
11: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
10: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
11: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Po reklamie.
20: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 18. Czas na najnowsze informacje. Lucyna Półżyczka i Rafał Piech.
21: Samorząd lekarski domaga się dymisji wiceminister zdrowia.
22: Rząd podpisał pożyczkę Safe, premier uderza w prezydenta.
21: A za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem generał Roman Polko.
20: Osiemnasta.
21: Naczelna Izba Lekarska złożyła wniosek do premiera o odwołanie wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej.
22: Ministerstwo przekonuje, że samorząd lekarski jako jedyny nie rozliczył się z umów na kwotę ponad 2 milionów złotych. Izba nie zgadza się z zarzutami resortu o uchylanie się od kontroli.
21: Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Jak mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, samorząd lekarski mimo wielu ponagleń nie podjął współpracy, a to pierwsza tego typu sytuacja.
24: Wysłaliśmy 10 pism i 3 ponaglenia.
23: Nie zgadza się z tym samorząd lekarski, jak mówi mi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski, chęci porozumienia brakuje, ale ze strony resortu zdrowia, który nie zgodził się na zmianę terminu po zjeździe lekarzy.
0: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy.
23: Zarzutów jest więcej. Ministra Kęcka według lekarzy forsuje niekorzystne dla pacjentów zmiany. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Pismo o odwołanie wiceminister trafiło już na biurko premiera.
1: Andrzej Poczobut opowiada o piekle białoruskiego więzienia.
22: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. Do kraju trafił skrajnie wychudzony.
1: Białoruskie więzienie śni mi się co noc, mówi Poczobut w rozmowie z TOK FM.
14: Najtrudniejsze było to, że nie ma żadnych praw, że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, że jesteś w pełni w ich władzy.
1: Andrzej Poczobut wciąż przechodzi badania, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. W niedzielę odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego.
22: Już niedługo pieniądze z europejskich pożyczek popłyną na sprzęt i broń dla polskiej armii. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana.
1: Przy tej okazji Donald Tusk wbił szpilkę prezydentowi, który zawetował ustawę mającą ułatwić wydawanie tych pieniędzy.
19: Jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych? Nigdy tego nie zrozumiem.
22: Właśnie z powodu weta Karola Nawrockiego te pieniądze bezpośrednio nie trafią na przykład do Policji i Straży Granicznej. Premier zapowiedział, że znajdzie inny sposób, aby wzmocnić służby, ale konkretów nie zdradził.
1: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
24: Dzień dobry, a z nami jest generał Roman Polko, generał dywizji, były dowódca elitarnej jednostki GROM. Dzień dobry, panie generale.
25: Dzień dobry.
24: Pytanie numer jeden. Umowa SAFE podpisana, to wiemy. Czy to jest dobry dzień dla Polski, jak dziś usłyszeliśmy w kancelarii premiera, gdzie została podpisana ta umowa? Czy to jest może po prostu slogan propagandowy?
25: No to jest start do czegoś, co musimy zrealizować. To z pewnością nie jest czas na świętowanie, tylko czas, żeby zakasać rękawy i wziąć się po prostu ostro do roboty, tak aby te pieniądze, które otrzymamy w ramach tej pożyczki, zostały dobrze wydane i nie tylko udało się spłacić pożyczkę, ale jeszcze na tym zarobić. To jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest spełnienie oczekiwań dowódców, którzy wnioskowali o te pieniądze, o te fundusze, żeby mogli rozwijać odpowiednie zdolności pomagające w walce z potencjalnym agresorem.
24: Pytanie numer dwa. A czy pan gdzieś dostrzega zagrożenia w związku z tą umową?
25: Tak, dostrzegam zagrożenia. Dla mnie zagrożeniem jest traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako synekury, bo niejednokrotnie tak bywało. Pamiętam przy F-16 politycy zapewniali nas o tym, że tutaj będzie taki offset, super program, dokona się rewolucja w polskim systemie, w polskiej zbrojeniówce. Nic się takiego niestety nie stało. Powiedzmy, to był offset. Teraz te pieniądze nie mogą być zmarnowane. Dość traktowania stanowisk jako synekury, takiej ciągłej rotacji na stanowisku szefa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trzeba postawić na ludzi kompetentnych, sprawnych, zdecydowanych. Trzeba rzeczywiście otworzyć się też na prywatne sektory, no bo tylko w taki sposób będziemy mogli świętować za kilka lat sukces. Przypominam, Ukraina 5. rok wojny i zdołała zbudować przemysł, że taki, że niektóry nie tylko zaspokaja jej potrzeby, chociażby jeżeli chodzi o drony, ale umożliwia jej eksportowanie tego towaru za granicę.
24: I pytanie numer 3. Jest nowy szef BBN, Bartosz Grodecki. To jest dobry wybór?
25: Dobrym wyborem byłoby to, co postulowałem znacznie wcześniej, żeby jednak byli szefowie sztabu generalnego, dowódcy najwyższych szczebli, generał Gocuł, generał Andrzejczak, który teraz został dziennikarzem chociażby, po prostu byli zagospodarowywani przez system bezpieczeństwa narodowego, no bo szkoda kapitału, szkoda ich kontaktów, relacji, umiejętności, znajomości tego rzemiosła, szczególnie teraz, kiedy mamy Rosję poza granicami kraju. Oczywiście ja się cieszę z tego, że przyszedł człowiek otwarty, z doświadczeniem dyplomatycznym i mam nadzieję, że on otoczy się też ekspertami, którzy pozwolą mu w końcu uczynić czy przywrócić do tego, do takiej sytuacji, kiedy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było miejscem, w którym spotykali się ludzie z różnych ugrupowań, różnych przekonań, różnych opcji i razem konstruktywnie, ostro się ścierając, ale nie na inwektywy, tylko na argumenty, budowali analitycznie jakieś strategiczne rozwiązania, które później były przedstawiane prezydentowi czy premierowi.
24: Czyli rozumiem, że póki co daje pan kredyt zaufania nowemu szefowi BBN. przeszłości był on także wiceszefem MSWiA w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. To koniec części radiowej, ale oczywiście pan generał z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, zachęcam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: W nocy od 3 stopni w Zielonej Górze do 11 stopni w Przemyślu, ale na ziemi lubuskiej uwaga na mgły, które będą przeszkadzały kierowcom. I jutro 17-16 stopni na zachodzie i dużo przejaśnień. Niedziela będzie dużo piękniejsza, bo tutaj już zobaczymy ponad 20 stopni, a deszcz zostanie tylko na Podlasiu.
3: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6 minut po godzinie 18 i mamy piątek i możemy już odtrąbić oficjalnie, że rozpoczynamy weekend. Jeszcze tylko szybkie zakupy, wypakować zmywarkę, może jakiś obiad na jutro, odkurzanie, ale nie, naprawdę, to wszystko
4: jutro
5: może
4: się
5: poczekać. Poniedziałek, dajcie spokój. Do
4: piąteczek nam się zaczyna, Depeche Mode, Enjoy the Silence w Radiu Z. Kasia Wilk
5: i Robert Karpowicz, hej, hej.

0: Ale oni się tam przekrzykiwali, który głośniej, który bogaciej, aleluja. 18 minut po 18, no ale mamy piątek i aleluja. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby przejrzeć internet i sprawdzić najbardziej absurdalne i najciekawsze nagłówki, jakie można znaleźć w sieci.
1: To taki pojedynek zrobimy, co ty na to?
0: Dobra, dobra. Ja mam mocne. Mhm. Proszę bardzo. Taka gotówka powinna być w domu.
1: Ładne. Nie wiem jaka, ale ja bym brała każdą. To teraz coś ode mnie. Mhm. To dlatego ludzie umierają. Starość nie ma tu nic do rzeczy.
0: Ja chcę poznać tego lekarza. Kiedy przyjmuje i gdzie jest jego kalendarz? Bardzo proszę. To dobre było.
1: To,
0: no.
1: To jeszcze jedno teraz takie obiadowe. Nie wyrzucaj ziemniaków po obiedzie. Szok, co z nich zrobisz?
0: Dobre, to jest mocne rzeczywiście. Natnij cieniutko i wrzuć do pieca. Wszyscy w domu będą jeść ze smakiem. Ja tylko mam nadzieję, że tu nie chodzi o węgiel. Albo opony, bo w maju też chyba można zimówkami palić, nie?
1: Już, dobra, już, koniec, bo to trzeba zawracać w złym kierunku, to idzie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3005. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce

0: 19 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 8 dzień maja, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Ola Wojciechowska, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Chrubieszowie zdecyduje, do którego więzienia w Polsce odesłać adwokata od trumny na kółkach. Paweł Kama do odsiadki 1,5 roku za zabicie w wypadku 2 kobiet. Komisja musi ocenić między innymi stopień demoralizacji Pawła K., stan jego zdrowia i kwestie bezpieczeństwa. Kilkanaście osób z polskiego i tyle samo z matematyki pożegnało się już z maturą. Unieważniono im testy za wniesienie do klasy telefonów komórkowych. Do egzaminów będą mogli podejść dopiero za rok. Ale to nie koniec. Sprawa wyciekła do internetu. Zdjęć arkuszy egzaminacyjnych trafiła do prokuratury. Zawiadomienie złożył szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mocne uderzenie Ukrainy w rosyjską infrastrukturę. Po porannym ataku na Centrum Ruchu Lotniczego w Rostowie nad Donem Moskwa zamknęła 13 portów na południu kraju. Chodzi między innymi o Soczi, Wołgograd i Astrachań. Ograniczenia są też na lotniskach w Moskwie. Port Wnukowo wstrzymał działalność. Samoloty będą uziemione do 12 maja. Polska i Ukraina towarzyski mecz rozegrają we Wrocławiu 31 maja, poinformował PZPN. Obie drużyny nie dostały się na mundial, bo przegrały baraże ze Szwecją. A ostatni raz między sobą rywalizowały 2 lata temu w czerwcu. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska wygrała wtedy 3-1. W Radiu Z pora teraz na raport z dróg i wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Korkuje się ekspresowa 19 na północ od Rzeszowa. Stoicie w obie strony na wysokości Sokołowa Małopolskiego. Powodem są prace drogowe. 2-kilometrowy zator jest na krajowej drodze 86 na Śląsku od Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej. Służby jadą na miejsce sprawdzić, co się tam wydarzyło. 4 kilometry ma korek na A1 za węzłem Toruń Południe w stronę Gdańska. Tam też jest drogowy remont i podobnie na S8 w Łódzkiem. W kierunku Warszawy jest 3-kilometrowy korek za węzłem Wolbusz. Niezmiennie całą dobę czekamy na Wasze telefony w sprawie dróg.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, Cieplice.
7: Przed nami naprawdę piękny weekend. Śmiało można planować różne wycieczki dalsze i bliższe. Co prawda jeszcze jutro mogą pojawić się gdzieniegdzie, na przykład w centrum czy na północnym wschodzie kraju, przelotne opady, ale one nie powinny uprzykrzać nam życia przez cały dzień. W sobotę od 9 do 14 stopni, ale już w niedzielę więcej słońca, no i też cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, Cieplice.
3: Za 27 minut 19. Kiedy pojawia się Rysiek Riedel, to znaczy, że piątek rozpędza się i to tak jest już na ostatniej prostej. Jeśli ktoś jeszcze pracuje, to już naprawdę końcóweczka.
7: To co, wyciągamy gitarę?
3: No ja nie mam.
7: Ale możemy sobie wyobrazić i będziemy śpiewać o ranną.
3: Jak ja zacznę śpiewać, to ludzie będą sprzedawać gitary.
7: Dobra, to może skończmy na wyobrażaniu sobie. Będzie bezpieczniej.

0: Samba, Back to France w Radiu Z. 17 minut do godziny 18. Bardzo dobrze, że zbliża się godzina 19 i na nas już powoli pora, żeby się zbierać, bo widocznie takie najprostsze działania matematyczne już się robią trochę bardziej skomplikowane.
1: To jest piątek wieczór, to jest, wiesz, to nie jesteś jedyna.
0: Ja nie będę od siebie wiele wymagać, rzeczywiście.
1: Wymagamy dużo od Mateusza Ptaszyńskiego i od jego gości, ale będzie miał wyjątkowych gości. Przyjdą z instrumentami, będą skrzypce, będzie elektronika i świetny wokalista, czyli zespół I'm Asleep. Znacie ich z Must Be The Music, to już są finaliści.
0: A jeżeli ich nie znacie, to polecamy wam słuchać Radia Z po godzinie 20. Oni i opowiedzą o swojej twórczości i zaśpiewają. No i dzisiaj pamiętajcie, że w telewizji Polsat półfinałowy odcinek Must Be The Music też po godzinie 20. Mateusz Ptaszyński przejmuje antenę, a my się pięknie kłaniamy. Robert Karpowicz
1: i Kasia Wilk. Dobrego weekendu.
0: Pa. Radio
2: Z i już. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Juri Żugaj i Zakopałek.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
6: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: Dwie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę do mojej idę.
8: Tylko w tę sobotę mango 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk, a szynka wieprzowa bez kości Kraina Mięs 7,99.

0: muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: Już od 6:00, by wam o tym wszystkim opowiedzieć. W każdy weekend w Radiu Z Michał Adamski mówi wam dzień dobry bardzo już od 6:00. Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
15: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
16: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek 8 maja najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Ola Wojciechowska.
17: Umowa podpisana, teraz ciężka praca. Gość Radia Z o pożyczce Safe. Trwa walka o Puszczę Solską. Spłonęły setki tysięcy drzew. Szansa przed piłkarzami Lecha Poznań. Są o krok od Mistrzostwa Polski.
16: Dziewiętnasta.
17: Umowa w sprawie unijnego programu SAFE podpisana. Nasz kraj jest pierwszym, który dostanie te fundusze i jednocześnie największym ich beneficjentem. To nie czas na świętowanie. Trzeba zakasać rękawy i wziąć się ostro do roboty. Przestrzega w Radiu Z generał Roman Polko. Były dowódca elitarnej jednostki GROM, był gościem programu Trzy pytania na koniec dnia i ze mną w studiu Beata Lubecka. Już po tej rozmowie.
18: Dzień dobry.
17: Beata, choć Polska otrzyma niskoprocentową pożyczkę, to zdaniem generała Polko możemy na tym zarobić. W jaki sposób?
18: No musimy te ponad 43 miliardy euro wydać efektywnie. Wtedy, jak przekonuje generał, możemy nie tylko bezboleśnie pożyczkę spłacić, ale jeszcze na całej tej umowie zarobić. Trzeba postawić na odpowiednich, kompetentnych, sprawnych ludzi oraz otworzyć się na sektor prywatny.
19: To jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest spełnienie oczekiwań dowódców, którzy wnioskowali o te pieniądze, o te fundusze, żeby mogli rozwijać odpowiednie zdolności pomagające w walce z potencjalnym agresorem.
18: Generał Polko dostrzega jednak także zagrożenie zagrożenia związane z tą umową to przede wszystkim traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako synekur. Bo nieraz tak bywało i za przykład pan generał wskazał obietnice związane z zakupem F-16 ponad 20 lat temu. Politycy zapowiadali wtedy rewolucję w zbrojeniówce, a nic takiego się nie stało. Teraz tych pieniędzy nie można zmarnować, przestrzega były dowódca GROM.
17: Cała rozmowa Beaty Lubackiej jest do obejrzenia na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Szybka reakcja świadków, współpraca i błyskawiczna akcja służb. Dzięki temu do tragedii nie doszło. Dziś po południu na jeziorze Żarnowieckim w powiecie wajcharowskim wywrócił się kajak z dwiema osobami. Na pomoc ruszyła osoba postronna. Inni wezwali straż. Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
20: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko.
17: Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Kościerzyny, ale zanim dotarła na miejsce, ludzi uratowali druhowie z OSP. Nieodwracalne straty w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od kilku dni trwa walka z pożarem. I choć przez chwilę padało, zarzewia ognia w niektórych miejscach nadal są. Walka się nie skończyła, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Aleksandra Wybacz z OSP w Józefowie.
21: Tak jest cały czas, jak jeździmy do akcji, to cały czas jest trakt.
22: To jest zagrożenie życia bezpośrednie, prawda?
21: Zagrożenie życia, bo z ogniem nie wygrasz. To wczoraj było też bardzo ciężko. Tutaj od wczoraj nas jesteśmy zadysponowani tutaj na 3 samochody. Jako samochód mamy ten właśnie tego rangera. Dowozimy jedzenie, staramy się je, pomagamy, trochę wody zbieramy, jedzenia, kanapek. Tu koła gospodyń wiejskich przywożą jedzenie dla pilotów, dla tych, co tutaj stacjonują. Robimy, co możemy tak naprawdę.
17: Dotąd ogień strawił prawie 400 hektarów. Piłkarze Lecha Poznań o krok od Mistrzostwa Polski. Kolejarz może sięgnąć po drugi z rzędu tytuł już w ten weekend. Spełnionych musi zostać jednak kilka warunków. Jakich? O tym teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
23: Pierwszym podstawowym, choć nie jedynym, jest zwycięstwo nad Arką. Mecz przy Bułgarskiej rozpocznie się o 20:30. Faworytem są gospodarze, ale gościom nie brakuje motywacji, bo wciąż walczą jeszcze o utrzymanie w ekstraklasie, choć pętla mocno się wokół nich zaciska. Jeśli kolejarz zgarnie dziś pełną pulę, to decydujące będą spotkania w sobotę i niedzielę. Lech zostanie mistrzem Polski, jeśli drugi w tabeli Górnik Zabrze przegra jutro z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia nie zdoła pokonać Pogoni Szczecin. Ostatnim elementem tej układanki jest porażka lub remis GKS-u Katowice w Gliwicach z Piastem. Warunków jest kilka, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że zespół z Poznania jest już bardzo bliski obrony tytułu.
17: Jutro także ważne spotkanie w kontekście utrzymania w PKO Ekstraklasie. Będący w strefie spadkowej Widzew podejmie mającą 2 punkty przewagi gdańską Lechię. Pewna spadku jest już Termalika. A o tej porze w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne, które przygotowała Lucyna Półżyczka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Teatr Wielki w Warszawie zaprasza na balet Androidy w choreografii Roberta Bondary z muzyką Przemysława Zycha. Widowisko inspirowane jest twórczością Filipa K. Dicka i Isaaca Asimowa. To zanurzona w estetyce noir i cyberpunku poruszająca wizja jutra, która dotyka naszych lęków i fascynacji. Premiera w niedzielę. A już jutro w Teatrze Ludowym w Krakowie prapremiera Samotnego Mężczyzny. Spektakl powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Opowiada o profesorze, który próbuje odnaleźć się po śmierci ukochanego. Reżyseruje Wojciech Rodak.
26: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiemu skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na autorefleksję.
25: Główną rolę gra Piotr Pilitowski. A Marcin Daniec, uwielbiany artysta kabaretowy, zaprasza na One Man Show, program pełen śmiechu i doskonałej zabawy.
27: Jak zawsze dam z siebie więcej niż wszystko.
25: W niedzielę artysta wystąpi w kinie Świt w Czechowicach-Dziedzicach. I jeszcze gorące życzenia dla Sir Davida Attenborough, słynny popularyzator przyrody i skarb narodowy Wielkiej Brytanii. Dziś kończy, uwaga, 100 lat. Z tej okazji telewizja BBC Earth przygotowała specjalny program i szereg jubileuszowych wydarzeń. Szczegóły są na stronie stacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Przed nami wieczór, deszczowy wieczór w Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, a w Zakopanem możliwe mgły, a poza tym raczej spokojnie, chociaż wiecie, że ta pogoda, no, potrafi płatać figle w ostatnich dniach. Na termometrach około 21 od 7 stopni w Koszalinie do nawet 12. Tyle w Małopolsce.
28: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
16: 6 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór.

Zakaria and the Dusty Carries dzisiaj na miejscu 10. Listę Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Jak zawsze zapraszam, Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To. Za 5 dni będzie można usłyszeć tę artystkę, którą teraz zagram w Dublinie na żywo. Ja bym powiedział, że to może być talent, rodzić się na naszych oczach talent na miarę Amy Winehouse. Wiem, że to są poważne słowa, mam nadzieję tylko, że tak prywatnie się nie pogubi. Sienna Spiro, Material Lover. Utwór z filmu Diabeł ubiera się u Prady, jeśli jeszcze nie widzieliście. Jedna z najgorętszych premier.

szeroką wodę. Roxy Faust na miejscu 9. Listę Lubię to w Radiu Z. Roxy wydała nowy numer z raperem White'em 21115. Ja mam dla was płytę niespodziankę. Dzisiaj Polak jest na miejscu pierwszym. Tyle mogę wam zdradzić. 321-321-321. Dzwońcie śmiało teraz. Tame Impala, Dracula i Jenny pojawia się razem z Tame Impalą. A wczoraj z kolei na jego koncercie w Londynie Dua Lipa się pojawiła i zaśpiewali wspólny numer. Pewnie domyślacie się, o jaki chodzi. O Furhudini. Chociaż Dua Lipa tam coś podśpiewywała jego piosenki. Chyba jest jego fanką prywatnie. Wszystko na to wskazuje.

0: Stars.
1: Maciej Musiałowski, Flora. Też lubicie ten utwór tak jak ja? To wyraźcie to łapką w górę na Radio ZPL, tam was zapraszam. Maciek wystąpi na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Trzymamy za niego kciuki. Myślę, że sobie poradzi bez problemu. A za chwilę Shakira i utwór ZU. Shakira z hymnem Mistrzostw Świata 2026. Już 50 milionów odsłuchów w niecałą dobę. Całość ma się ukazać 14 maja. Ten fragmencik już słyszeliście dzisiaj w Radio Z, ale nie byłbym sobą. Tak to będzie brzmiało. Ja już się nie mogę doczekać, zwłaszcza tych mistrzostw. Shakira za chwilę na 7.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: promocji cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
2: Po reklamie.
3: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

0: będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Dzisiaj na miejscu 6 listy Lubię To w Radiu Z. Jak piątek, to nie może zabraknąć nowej muzyki i premier. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj trafiłem na ten utwór, będąc w ciągu dnia na siłowni. No i mówię, to musi być premiera. To musi być premiera w Radiu Z. No i udało się. Calvin Harris i Jazzy, utwór Satisfy. Mam wrażenie, że to jest trochę nawiązanie do tych czasów One Kiss z Dua Lipą. Pamiętacie ten hit? To był chyba 2018 rok, jeśli się nie mylę. Satisfy z kolei to jest energetyczne połączenie klubowego brzmienia, ale jest też chwytliwa melodia, nowoczesna produkcja. Generalnie jest wszystko to, co sprawia, że utwór może stać się hitem najbliższych wakacji. Czy tak się stanie, to też zależy od was. Głosujcie na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, bo oni na piątym? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Ten artysta wydał jeden album studyjny. Czekam na świt, taki tytuł nosił. A na czwartym dzisiaj Gordo, Rainiers.

stygnie lato. Kuba i Kuba, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A Kuba i Kuba to finaliści Must Be The Music z zeszłej edycji. Chwilę po 20 z kolei zespół I'm Asleep, czyli finaliści, ale tegorocznej edycji. Felix Jankaskada, Boy You Tell Me, dzisiaj na miejscu trzecim. A jeśli wiecie kto na pierwszym, to dzwońcie 321 321 321. Płyta niespodzianka czeka.

Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z, jeszcze przed miejscem pierwszym. Dwie propozycje, w tym ta, po polsku, świetny numer, do którego powstał klip nakręcony na Filipinach. Nie ma miejsca jak dom, Rozu w Radiu Z.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, propozycja do listy. Kto na miejscu pierwszym?
1: Łukasz z okolic Łochowa, dzisiaj na miejscu pierwszym jest Wiktor Waligura.
0: Tak jest, Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku, dzisiaj number one. I taki wynik zostanie z nami przez weekend. Dla ciebie, Łukaszu, płyta niespodzianka, dla Wiktora gratulacje.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, piątkowy wieczór spędzacie właśnie z nami. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Ola Wojciechowska w studiu.
4: Niezwłocznie. Minister Obrony Narodowej chce spotkania z nowym szefem BBN. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Zatrzymano operatora maszyny. Zaskakujące wnioski naukowców. Wody kopalniane mogą leczyć raka.
3: 20.
4: Będzie spotkanie ministra obrony narodowej z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od dziś jest nim Bartosz Grodecki. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że zaprosi nowego szefa BBN niezwłocznie. Karol Nawrocki mówi o Grodeckim: człowiek skuteczny. Czy można już mówić o nadziei na dobrą współpracę? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: I rozmowa, i stały kontakt na linii szef MON-u, szef BBN-u wydają się właściwie czymś oczywistym, tym bardziej, że chodzi tu o bardzo ważny obszar – bezpieczeństwo. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości do wymiany informacji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
5: Jak zapowiada wicepremier, zaprosi nowego szefa BBN-u na spotkanie i to niezwłocznie.
4: Wcześniej na czele BBN stał Sławomir Cęckiewicz, a współpraca z rządem do najlepszych nie należała. Przekierowane loty, opóźnienia w startach i lądowaniach. Dron wywołał zamieszanie i zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Policja zatrzymała 38-latka sterującego bezzałogowcem i zabezpieczyła sprzęt. Mężczyzna odpowie za nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Grozili i steroryzowali kierowcę w Poznaniu. 13- i 14-latek pochodzenia romskiego zostali zatrzymani i są podejrzani o rozbój. Jeździli po mieście na rowerze i mierzyli z atrapy broni do kierowców. Nagrała ich samochodowa kamerka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
7: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
4: W sprawie nastolatków decydować będzie teraz sąd. Wody kopalniane mogą pomóc w leczeniu nowotworów. Do takich zaskakujących wniosków doszli specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa. Mówią o nowych sposobach oczyszczania i leczniczych możliwościach wody. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: W badaniach kluczową rolę odegrały zeolity, czyli specjalne superchłonne minerały, które pozwalają odzyskać wyjątkowy izotop radu obecny w wodach kopalnianych. Ten pierwiastek jest wykorzystywany do naświetlania i niszczenia komórek nowotworowych. Testy laboratoryjne potwierdziły skuteczność metody w uzyskaniu radu i oczyszczania wód kopalnianych z innych toksyn. Teraz naukowcy przygotowują się do badań w skali przemysłowej, w warunkach przepływu ciągłego, w skrócie bezpośrednio na terenie kopalni. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Metoda, nad którą pracują naukowcy, ograniczy zasolanie wód kopalnianych. Jeśli eksperyment się powiedzie, zniknie problem masowego śnięcia ryby w dorzeczu Odry. Dał się poznać jako spokojny i konkretny mówca z głównym przesłaniem pokoju dla świata. Papież Leon XIV. Dziś mija pierwszy rok jego pontyfikatu. Można go opisać w trzech słowach, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Vatican News.
9: Pokój, bardzo często o tym mówi, pielgrzymowanie, i w tym jest podobny do świętego Jana Pawła II, bo są to też długie pielgrzymki, i trzecie to są pojednanie. Każdy papież wnosi swoje doświadczenie, swoją osobowość i swoją wrażliwość do swojej posługi. A w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz. Ojciec Święty mówi spokojnie, ale ten spokój to jest jak olej na wzburzone fale międzynarodowe.
4: Do ważnych decyzji Ojca Świętego zalicza się m.in. usunięcie z Watykanu biskupa skazanego w Argentynie za wykorzystywanie seksualne kleryków. Leon XIV jest pierwszym papieżem ze Stanów Zjednoczonych. W Radiu Z teraz wiadomości sportowe, które przynosi Marcin Powida.
10: Dobry wieczór.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
10: Debiut Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa wypadł obiecująco. Na inaugurację 32. kolejki PK Ekstraklasy częstochowianie wygrali z Koroną Kielce 2-0 i awansowali na trzecie miejsce w tabeli, zrównując się punktami z drugim Górnikiem Zabrze, który jutro podejmie Zagłębie Lubin. Ewentualna porażka Zabrzan może znacznie przybliżyć do tytułu mistrzowskiego piłkarzy Lecha. Lider zagra dziś przy Bułgarskiej z walczącą o utrzymanie Arką. Wiemy, że czeka nas mecz z drużyną, która cierpi, ale wciąż walczy, aby uniknąć spadku. Grając przeciwko takim zespołom, zespołu można być pewnym, że rywale dadzą z siebie wszystko 100%. Mówił trener kolejorza Nils Frederiksen. Mecz w Poznaniu już za niespełna pół godziny. A na stadionie we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą rozegra reprezentacja Polski. Informację tę przekazał PZPN. Spotkanie zaplanowano na 31 maja. Oba zespoły nie zdołały awansować na mundial. Pogromcą obu drużyn okazała się Szwecja. Biało-czerwoni 3 czerwca zagrają jeszcze towarzysko na PGA Narodowym z Nigerią. Tymczasem turniej tenisowy w Rzymie od zwycięstwa rozpoczęła Iga Świątek. Wygrana z Amerykanką Katie McNally nie przyszła jednak łatwo. Więcej o tym spotkaniu w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
11: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Co jutro w pogodzie? Deszczowo, Suwałki, Białystok, Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków, Zakopane, Opole i Wrocław. Tutaj może pokropić, ale nawet tam powinno pojawić się słońce, będą przejaśnienia. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach, przez 12 w Zakopanem, do nawet 17 w Szczecinie.
11: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 6 minut po 20. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie w programie Lubię To. Must Be The Music, kolejny półfinał, a z nami finaliści. Zespół I'm Asleep już za chwilę w Radio Z. Nie możecie tego przegapić.

Lola Young i Messi w Radiu Z, 12 minut po 20, a z nami finaliści programu Must Be The Music, zespół I'm Asleep. Proszę bardzo, grajcie, kochani.

0: Wielkie brawa, zespół I'm Asleep w Radiu Z.
1: Dzięki.
0: To zaraz pogadajmy sobie, odłóżcie instrumenty, może was przedstawię w tym czasie. Aleksandra Fikus, Karol Kułakowski, Filip Kazimierczak, czyli zespół I'm Asleep z Wrocławia w Radiu Z. Dobry wieczór.
2: Cześć.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Właśnie, pozostałych może usłyszymy, bo ty jak śpiewałeś, to już ładnie wyszło, to może twoja koleżanka i kolega niech powiedzą, jaki plan na finał w takim razie? Chyba, że to był właśnie ten plan, który przed chwilą usłyszeliśmy.
2: Nie. No, plan na finał jest troszeczkę inny. Jest to nowy numer, premiera za tydzień w piątek. Będziemy mieli nowy utwór na wszystkich serwisach, także zapraszamy do słuchania, zapraszamy do czekania i zagramy go oczywiście na żywo w programie.
0: Ale jakieś specjalne stroje, tancerki, pióra, wiadomo w jakiej części ciała. No jak to sobie wyobrażacie? No?
3: Będą efekty specjalne, będziemy szaleć, tańczyć, biegać, skakać i robić kołki. Nie, a tak naprawdę to niespodzianka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie jeszcze na pół. Ale mamy niespodziankę przygotowaną.
0: No dobra, to w takim razie za chwilę wrócimy do rozmowy zespołu I'm Asleep razem z nami. Jak słyszycie, mają talent i mam nadzieję, że zaprezentują go też w finale. Za chwilę wracamy.

0: Prawdziwe powietrze Loka w Radio Z. No, ale takie świeże muzyczne powietrze wpadło do studia zespół I'm Asleep razem z nami cały czas, czyli finaliści Must Be The Music. Już wiemy, jaki plan mają mniej więcej na finał, ale może dla tych, którzy was nie znają, nie oglądali jeszcze Must Be The Music, czekają na finał, żeby was zobaczyć, to powiedzcie, bo wy się poznaliście w zabawny sposób, grając w tę samą grę. Jak to było? Ola, to chyba to jest twoja historia bardziej, co?
1: Tak, to jest dokładnie historia Filipa i moja, bo Karol i Filip poznali się w szkole na zajęciach, a my się poznaliśmy grając z Filipem w grę przez internet i potem okazało się, że w ogóle pracujemy w tym samym miejscu, jak w trakcie COVID-u przyszliśmy raz do biura, tak patrzę na listę nazwisk, kto to jest, nie? Coś kojarzy. No i się spotkaliśmy na kawie w kuchni, ale tak, poznaliśmy się przez internet w grze.
0: A co to za gierka było?
1: Among Us.
0: Nie wiem, na czym to polega?
1: Tam się jest impostorem i osobą, która próbuje rozwiązać problem i ten impostor przeszkadza i właśnie mieliśmy takie drużyny i w tych drużynach właśnie sobie przeszkadzaliśmy i pomagaliśmy.
0: Kto jest impostorem w waszym zespole w takim razie?
1: Zależy.
0: To się już rodzi pytanie.
2: W sumie chyba każdy z nas jest trochę takim impostorem co do jakichś takich zbyt zuchwałych pomysłów. Jakby każdy z nas gdzieś tam się sprowadza na ziemię, jeżeli reszta uważa, że to, co osoba mówi, jest trochę odklejone. Okay. Wtedy jest to taki impostor, ale taki dobry impostor.
0: No dobra, no to w takim razie, kto z was jest taką osobą, która na przykład najbardziej wierzy w to, że wygracie ten program? To może, nie wiem, jak określić, to już nie jest impostor. To już jest prorok po prostu.
3: Na pewno nie Ola. Ola jest taką osobą, która częściej mówi, że ewentualnie coś może gdzieś się
0: powinąć nogę.
3: Tak. Chyba ja i Karol. Karol, co jak myślisz, który z nas?
2: Ja bym powiedział, że po prostu nasza dwójka, ale dobrze jest mieć Olę, bo my wtedy po prostu nie wierzymy w to tak ślepo, tylko właśnie Ola nam przypomina, że może to się nie udać. Taki, nie wiem, powiedziałbym zrównoważony tutaj jest
3: skład.
0: No. Takie uziemienie w takim razie. No to Ola, to ty w takim razie powiedz, do czego to wy powinniście wygrać program Must Be The Music.
1: Wow. To jest bardzo trudne, bo wszyscy uczestnicy są świetni jak na razie. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kto powinien przejść do finału z dzisiejszego odcinka półfinałowego, ale my powinniśmy wygrać...
0: Mateusz Gędek, ja jemu kibicuję, on chyba dzisiaj gra.
2: Trzymamy kciuki, tak?
1: Tak. My powinniśmy wygrać, dlatego że to by było zaskoczenie szczególnie dla mnie, ale chyba dla wszystkich, bo nasza muzyka nie jest taka bardzo popowa i popularna.
2: Dokładnie. Słyszeliśmy takie rzeczy właśnie, że nie są to numery, które usłyszymy w radiu jakimś dużym komercyjnym, ale zdecydowanie dotrze to do bardzo wrażliwych dusz.
0: A słyszałeś kiedyś Miłosza w Radiu Z na przykład? Bo ja nie.
2: Chyba
0: jednak
2: nie.
0: Zapełnia stadiony i jest jurorem w Must Be The Music, więc widzisz, to nie jest koniecznie wyznacznik w takim
2: razie. Tak, dokładnie.
0: Za chwilę gramy dalej i wracamy do rozmowy z zespołem I'm Asleep z Must Be The Music.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem przyjemnie spędzić czas.
18: Ale pachnie!
16: Spróbować czekolady.
17: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
18: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
19: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
22: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
24: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
24: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
24: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Elko. Producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.

0: Turn the Lights Off, Houston, Jack Style i John w Radiu Z. Prawie 25 minut do 21. Dotychczas Wrocław kojarzył mi się z panoramą wrocławicką, z zapiekankami w barze Witek i tostami, kojarzycie?
1: Tak.
0: I zespołem Amy Sleep teraz.
2: Witamy!
0: Gdybyście wiedzieli, że lubię, to byście przywieźli pewnie. Wiecie, że sobie przywożę często, jak jestem we Wrocławiu i później mrożę te zapiekanki.
3: Następnym razem przywieziemy.
0: Bardzo lubię, ale to jest taki lubiany generalnie tam na miejscu przez was?
2: Ja chyba nie jestem aż takim zagorzałym fanem, ale jakby jest to jakieś takie ikoniczne miejsce dla wrocławiaków, no.
0: No i obyście wy teraz byli też takim ikonicznym, nie miejscem, a zespołem dla wrocławiaków i dla wszystkich z Polski. Jakie plany po programie, słuchajcie, czy to jakoś wpłynęło na waszą popularność, że idziecie sobie ulicą?

0: Wrocławia i ktoś mówi, ej, to wy.
1: Mieliśmy taką sytuację, że byliśmy w hali targowej we Wrocławiu i tam w piekarni pewna miła pani, która sprzedawała właśnie bułeczki, pączki i chlebek, powiedziała nam, że rozpoznaje nas z Must Be The Music i że mamy zniżkę pracowniczą 50%. Pozdrawiamy tą panią serdecznie na chleb i na pączka.
0: No to fantastycznie, no to nic tylko kontynuować tą piękną karierę. Po finale to już myślę, że będziecie mieli też w barze Witek jakieś promocje. czy bez kolejki do tego kebaba będziecie tam podchodzić, tego gemiuzę, tak.
2: Okay.
0: Słuchajcie, a czy jurorzy mówili wam coś poza nagraniami, co możecie nam zdradzić tak teraz w sekrecie?
2: Powiedzieli nam w sumie same miłe słowa. Na przykład Miłosz nam powiedział, że to jest w ogóle wielki sukces, że z angielską piosenką w półfinale dostaliśmy się do następnego etapu, że to jest wyczyn. No takie, okej, no to fajnie, to dzięki.
1: Ja miałem okazję rozmawiać z Natalią Schroeder na Next Feście i też wypowiadała się już bardzo ciepło prywatnie o naszej muzyce i że może kiedyś jakiś koncert wspólny, może coś, zobaczymy.
0: To trzymamy kciuki. Na razie za finał, a później za wspólne koncerty z Natalią. Zespół Ame Sleep z Wrocławia był razem z nami. Wiem, że jesteś lektorem, tutaj patrzę na wokalistę, więc gdybyś teraz zapowiedział Lizzot, Bonnie M, Daddy Cool w Radiu Z. Spróbuj.
2: Lizzot, Bonnie M, Daddy Cool. Dobra, jeszcze raz. Lizzot, Bonnie M, Daddy Cool.

0: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Marisa Odkochaj, a za chwilę w Radiu Z najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik x2 na spacerze z psem.
18: x5 na kawie z przyjaciółką.
17: x10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21:00 i temat dla nas Ola Wojciechowska bez zmian.
22: Amerykański prezydent ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Oddech dla kierowców. Paliwa mają tanieć w najbliższym czasie. Mniej kolejek i mniej stresu. Lotnisko Chopina montuje nowoczesne skanery.
0: Pierwsza.
22: będzie 3-dniowe zawieszenie broni i wymiana więźniów między Rosją i Ukrainą. Ogłosił to Donald Trump. Wcześniej Rosja ogłosiła jednostronny rozejm ze względu na jutrzejszą paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Ukraina zapowiedziała, że nie zamierza wstrzymywać ognia. W studiu teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to kiedy zawieszenie broni ogłoszone przez Trumpa wejdzie w życie?
2: Od jutra i ma obowiązywać jeszcze w niedzielę i poniedziałek. Wraz z nim dojdzie do wymiany więźniów w formule 1000 za 1000. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny, pisze prezydent USA w mediach społecznościowych. Jak dodaje, rozmowy nad planem pokojowym trwają i z każdym dniem są bliższe realizacji. Informacje o zawieszeniu broni i wymianie jeńców potwierdza strona ukraińska. Wołodymyr Zełenski wydał żołnierzom rozkaz, żeby nie atakować Moskwy podczas rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa.
22: A dosłownie przed chwilą rozejm i wymianę jeńców potwierdziła też strona rosyjska. Miejsce katastrofy gaśniczego dromadera w Puszczy Solskiej dokładnie sprawdzone. Prokuratura zabezpieczyła teren, a fragmenty samolotu oddała do specjalistycznych badań. Na razie za wcześnie, by mówić o jednoznacznej przyczynie katastrofy, mówi Radiu Z prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn, a w związku z tym będą prowadzone dalsze czynności dowodowe.
22: Osobne dochodzenie prowadzi też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Dromader rozbił się we wtorek w czasie akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Zginął 65-letni pilot. Przez weekend, do poniedziałku włącznie, taniej będzie na stacjach benzynowych. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35, a olej napędowy nie więcej niż 7 zł i 3 grosze. Ale to nie koniec dobrych wieści. Po weekendzie ceny paliw mogą spaść średnio o 25-30 groszy na litrze, prognozują analitycy z BM Reflex.
4: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormuz. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu i to też daje szansę na to, że ceny paliw na krajowym rynku powinny dalej spadać.
22: W przypadku autogazu korekty w dół będą na poziomie 8-10 groszy za litr. Skuteczna tarcza w walce z rakiem szyjki macicy. Test w kierunku wirusa HPV. Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii przebadali w ten sposób prawie 30 tysięcy kobiet i dowiedli, że test jest 2 razy bardziej skuteczny od powszechnie stosowanej cytologii. Co ważne, jest bezpłatny i można go wykonać w ponad 2000 przychodni. O szczegółach teraz Daniel Wrzos.
23: Bezpłatne badanie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy przysługuje kobietom w wieku od 25 do 64 lat. Obecnie jest ponad 30 tysięcy wolnych terminów na wykonanie takiego testu. Podczas badania ginekolog pobiera wymaz, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
24: Pewna część ginekologów, część kobiet, co śledzimy w mediach społecznościowych, kwestionowała to badanie jako coś nowego, nie do końca sprawdzonego. Dzisiaj mówimy Państwu o tym, że te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
23: Test można wykonać raz na 5 lat.
22: Raka szyjki macicy diagnozuje się rocznie o ponad 2000 Polek. Łatwiej i wygodniej będziemy latać z lotniska Chopina w Warszawie. Port zainstaluje 3 nowoczesne skanery 3D. Odprawa ma być o wiele szybsza, bez zaglądania do walizek, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu rzecznik prasowy lotniska Chopina Piotr Rudzki.
25: Nie musi pan swojego laptopa wyciągać, nie musi pan wyciągać swojego Kindla, nie musi pan wyciągać swojego telefonu. To wszystko przechodzi bez problemu.
26: A człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze?
25: Człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze. Oczywiście w przyszłości, i to też niedalekiej, będziemy wymieniać i będziemy dodawać body skanery.
22: Zmieni się też limit przewożonych płynów powyżej 100 ml. Teraz w Radiu Z pora na wiadomości sportowe, które ma dla Was Marcin Powidło.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
27: Piłkarze Lecha mogą w niedzielę świętować drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Aby tak się stało, muszą pokonać dziś walczącą o utrzymanie Arkę i liczyć na korzystne wyniki w pozostałych meczach 32. kolejki. Na razie jest problem ze spełnieniem tego pierwszego warunku, bo Kolejosz remisuje przy Bułgarskiej z drużyną z Gdyni 0-0 do końca pierwszej połowy. Niespełna kwadrans. Wygrał za to Raków. Częstochowianie w debiucie trenera Dawida Kroczka pokonali 2-0 Koronę. A początek meczu Ligi Świątek z Katie McNally nie zwiastował, jak trudne zadanie czeka naszą tenisistkę na inaugurację turnieju w Rzymie. W pierwszym secie Polka w niespełna 30 minut rozbiła Amerykankę 6-1, ale potem rywalka zagrała zdecydowanie odważniej i po blisko półtorej godziny walki w partii drugiej straty odrobiła. W decydującym rozdaniu rywalizacja także była zacięta. Sprawy obu zawodniczkom nie ułatwiał silny wiatr. Ostatecznie 6-3 wygrała Iga Świątek. Cieszę się, że ten wyczerpujący pojedynek jest już za mną. Mogę teraz zregenerować organizm. To było trudne wejście w turniej. Ciężko grać przy tak silnym wietrze. Każde uderzenie piłki kosztowało mnóstwo sił. W trzeciej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Emma Navarro lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
6: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
0: Co w pogodzie w niedzielę? Zdecydowanie więcej słońca, zdecydowanie cieplej. Mniej deszczu, bo tylko w Suwałkach i Zakopanem. Za to na termometrach będzie 20, znowu 20, tym razem w Gorzowie Wielkopolskim i w Opolu. W Katowicach nawet 21. Na 19 możemy liczyć w Warszawie i Zakopanem. Najchłodniej 11 w Suwałkach.
6: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
0: Radio Z i już. 7 minut po 21:00 gwiazda zeszłorocznej edycji Orange Warsaw Festiwalu w Radio Z. No a za chwilę, za niecały miesiąc, to najnowsza, o której pogadamy sobie w tej godzinie w Radio Z. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

0: Jeszcze raz, Patrycja Markowska, 16 minut po 21. Orange Warsaw Festival zbliża się wielkimi krokami. Poczujcie tę atmosferę już teraz.
1: Lubię to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
0: Jeden z największych festiwali w Polsce, tak trzeba śmiało powiedzieć, Orange Warsaw Festival w tym roku po raz kolejny na warszawskim Służewcu, obok toru wyścigów konnych. No i mnóstwo świetnych artystów, o których zaraz powiemy wam trochę więcej. Czeka nas też mnóstwo emocji, ale no trzeba się jakoś do tego przygotować. No właśnie, jak? O tym opowiedział nam Mikołaj Żółkowski, szef Alter Artu, który jest odpowiedzialny za tę imprezę.
2: Przede wszystkim należy przychodzić z wyprzedzeniem, ponieważ skala danego przedsięwzięcia, te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się pojawią, no w naturalny sposób nie umożliwia sytuacji, że się przychodzi za 5 minut, kiedy ma wystąpić dany artysta. Dodatkowo my zaczynamy już opaskowanie, co jest super ważne, dzień wcześniej. Następnie, no to już trzeba się poddać tej energii festiwalowej, trzeba na siebie uważać, jak wszędzie. Ważnym elementem, o którym zapominamy, albo część osób zapomina, niestety, to jest nawadnianie się. Picie dużo wody.
0: Tak jest. Myślę, że będzie wtedy bardzo ciepło, bo impreza w tym roku pod koniec maja, na przełomie maja i czerwca w zasadzie. Nie, to jeszcze maj będzie całkowicie. 30 i 31 maja na wyścigach konnych. Za chwilę wracamy do tematu Orange Warsaw Festivalu. Teraz Damiano Dawid.

0: Softly, Fugees w Radiu za 24 minuty po 21. Jedną z headlinerek Orange Warsaw Festiwalu będzie Olivia Dean, zdobywczyni tegorocznej nagrody Grammy za najlepszy debiut. No plus jeszcze Brit Awards też za utwór roku, najlepszy album brytyjski, artystkę roku i wiele innych odznaczeń ma na swoim koncie. To jest jedno z najgorętszych muzycznych odkryć ostatniego roku. Znacie ją z Radio Z przede wszystkim z dwóch numerów, na które dzisiaj można głosować w ramach hitu na weekend. Zapraszam na Instagrama, na Instastory. Albo ta piosenka. Easy to fall in love od Olivia Dean. To jest właśnie ten kawałek. A dwójeczka Man I Need. Oba świetne. Głosujcie, będę jeszcze o tym przypominał, bo to dopiero na koniec programu dzisiaj przed 23. Jeden z tych dwóch kawałków poleci w całości.
1: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
8: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Andy Das, Kariz Zakaria. Otwór z listy lubię to w Radiu Z, a teraz otwór z propozycji do listy. Ona pod aktualnym notowaniem, tam Olivia Rodrigo. Przepiękna dziewczyna, przepięknie śpiewająca, ma wszystkie cechy, żeby być po prostu wielką gwiazdą. Trochę taka podobna do Zali, mam wrażenie. Musicie sobie sami zobaczyć, a przy okazji zagłosujcie na ten utwór Drop Dead Olivia Rodrigo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na którymś z festiwali, może na Orange Warsaw Festiwalu, widziałbym ją tam.

0: słuchajcie, ale to jest fantastyczny numer, The Weeknd w Radiu Z. Jeśli ja dobrze pamiętam, to on się z kolei pojawił na festiwalu Open Air. No ale to ci sami organizatorzy, więc teraz będzie o Orange'u, proszę bardzo.
1: Lubię to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
0: Bo ten festiwal już niebawem, pod koniec maja. No i przede wszystkim to ludzie tworzą ten festiwal i jego atmosferę. To nie jest tylko rozrywka dla dorosłych. To jest też świetny prezent dla waszych pociech, gdybyście się zastanawiali nad prezentem na Dzień Dziecka. W zeszłym roku opowiedziała nam o tym jedna z mam w studiu festiwalowym. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Martyna mówiła, że jutro jest Dzień Dziecka. Ona już jest takim trochę większym dzieckiem, ale cudownie byłoby pójść na Dzień Dziecka, na Orange Warsaw Festival. No i namówiła Patrycję.
3: I
2: namówiła
3: tatę.
2: Tata był sponsorem. Tak. Pozdrawiam.
3: Nie ma chora.
2: No i mamę, bo mama lubi energię festiwalową, no i córki powiedziały, że fajnie byłoby z mamą potańczyć.
0: No i tak będzie też w tym roku, nie możemy się doczekać.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Daigo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ale weekendowe brzmienia od nich w Radiu Z. Słychać, że mamy piątek, 4 minuty do 22. Za chwilę posłuchamy razem najnowszych wiadomości, nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Czas na kolejne wieczorne wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
20: Z białoruskiego więzienia do polskiego piekiełka Poczobut odcina się od polityki. Zgliszcza na setkach hektarów zwierzęta uciekają z Puszczy Solskiej. Rozszerzone biologia i filozofia. Przyszli lekarze i prawnicy, pisali dziś maturę.
0: 22.
20: Andrzej Poczobut odcina się od polskich sporów politycznych. Chodzi o sprawę przyjęcia Orderu Orła Białego. Działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Gazety Wyborczej stanowczo dementuje doniesienia, że środowisko przekonywało go do nieodbierania orderu z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Andrzej Poczobut stawia sprawę orderu jasno. Nikt mnie do niczego nie namawiał, mówi w rozmowie z TOK FM. Jak dodaje, jako Polak, ale także obywatel Białorusi, nie musi opowiadać się po żadnej ze stron wojny polsko-polskiej.
22: No jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę. Ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciele Polski i tak to już będzie.
21: Poczobut dodaje, że na przestrzeni lat nieuznawany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi dzieci był wspierany przez wszystkie polskie rządy, niezależnie od tego, kto sprawował władzę. Jan Kielak, Radio Z.
20: Dziennikarz wciąż dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Grzegorz Braun znów ogrywa prokuraturę. Śledczym kolejne, już trzeci raz, nie udało się postawić mu zarzutów. Braun miał je usłyszeć w sprawie wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy. Europoseł stawił się na posiedzeniu we Wrocławiu i kolejny raz złożył wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Skierował też pozew przeciwko śledczym za naruszenie jego dóbr osobistych.
1: Wrocławska prokuratura wykazuje się skrajną nieudolnością, a jednocześnie butną bezczelnością.
20: Grzegorz Braun wyszedł z posiedzenia prokuratury w trakcie odczytywania zarzutów. Śledczy nie wyjaśniają, czy ma już status podejrzanego, mówi prokurator Damian Pownuk.
2: Nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to jest sytuacja dosyć skomplikowana formalnie. Decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie.
20: Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty za bezprawne pozbawienie wolności i znieważenie lekarki. Polityk oskarżał ją o przeprowadzenie nielegalnej aborcji. Pogorzelisko na setkach hektarów. Tak dziś wygląda część Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spłonęły nie tylko tysiące drzew. Zniszczone są miejsca kluczowe dla cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Ucierpiały także inne zwierzęta. Szczegóły przynosi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Pożar był ostoją także dla wielu chronionych gatunków, które musiały uciekać i szukać nowych siedlisk, mówi mi Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.
23: Wilków, rysi, tak jak sądzimy, sarny, jeleni, łosik, dla których no przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
17: Już teraz leśnicy zaczęli ocenę i szacowanie strat. Odbudowa puszczy może potrwać nawet lata. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Według służb akcja do gaszenia pożaru może potrwać jeszcze kilka dni. W Szczecinie za parkowanie będzie można płacić z zamkniętymi oczami, bo intuicyjny ma być interfejs tych urządzeń. Spółka obsługująca maszyny ogłosiła konkurs. Każdy, kto z nich korzysta, może podesłać pomysł, co na wyświetlaczu parkomatów powinno się pojawić, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
24: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
20: Pomysły można wysyłać do spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie. Za zwycięski projekt będzie nagroda 10 tysięcy złotych. Najtrudniejsze i najbardziej wymagające. Tak o egzaminach z rozszerzonej biologii i filozofii mówią uczniowie. Dzisiaj były testy z obu tych przedmiotów.
25: Mogę zapytać, jak poszła ta biologia?
26: Jestem dobrze nastawiony.
25: Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
26: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
25: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
27: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
25: Mam nadzieję, że około 70%.
20: Ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu rozmawiał Adam Kazimierz. W poniedziałek egzamin z rozszerzonej matematyki. A teraz w Radiu Z wiadomości sportowe i ma je dla Was Marcin Powidał.
28: Zapraszam.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
28: Na stadionie przy Bułgarskiej trwa druga połowa meczu Lech Poznań-Arka Gdynia. Gospodarze walczą o Mistrzostwo Polski, goście o pozostanie w ekstraklasie. Na boisku wielkiej różnicy nie widać. Przedostatni zespół w tabeli remisuje z liderem 1-1. Prowadzenie Arce dał Kiker Moso, chwilę później wyrównał Luis Palma. Do końca spotkania mniej więcej 20 minut. Wcześniej na inaugurację 32. kolejki PK Ekstraklasy Raków w pierwszym spotkaniu pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka pokonał w Częstochowie Koronę 2-0.
30: Emocje są pozytywne, wygraliśmy mecz, więc dodaje radości. Nasza praca jest trochę taka od meczu do meczu i kibice byli fantastyczni. Dzisiejszy doping i taka energia z trybun była po prostu duża. Bardzo dziękuję za to wsparcie, no bo one było bardzo istotne.
28: Raków awansował na trzecie miejsce w tabeli, zrównując się punktami z drugim Górnikiem Zabrze, który jutro podejmie Zagłębie Lubin. A w ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie Polacy nie wykorzystali szansy na awans do elity. Biało-czerwoni przegrali po dogrywce z Litwą 1-2 i zakończyli turniej na miejscu czwartym. Z awansu cieszą się reprezentacje Kazachstanu i Ukrainy.
29: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Skoro w niedzielę już zdecydowanie lepsza aura i nawet 20 stopni, to patrzę jak od poniedziałku i żałuję, że spojrzałem właśnie teraz. Burze w całym kraju, jak Polska długa i szeroka, we wtorek z kolei deszczowo. W środę to zacznie trochę ustępować, czwartek też z lekkim deszczem, piątek to samo. No słuchajcie, no w przyszły weekend chociaż ciepło, ale ten deszcz i burze będą krążyć.

There's a party, DJ Bobo w Radio Z, 16 minut po 22. Nie wiem, czy wiecie, ale DJ Bobo wystąpił jako jeden z supportów przed koncertem Michaela Jacksona w Polsce 20 września 96 roku. To w ramach History World Tour. Ponad 100 tysięcy osób widziało Michaela na żywo i DJ Bobo również. Formacja Nieżywych Schabów Polska była nawet jednym z tych supportów. Mówiło się o Szazie swego czasu, no działo się. Ja miałem wtedy 6 lat i nie byłem na tym koncercie, ale mam za to plakat. Gdzieś jest u rodziców. Nawet dzisiaj na moim Instagramie pojawiło się zdjęcie z plakatem z tego koncertu, polskiego koncertu Michaela Jacksona na Bemowie. Można to zobaczyć. Mateusz Ptaszyński. Gdybyście chcieli, zapraszam na mojego Instagrama. A my gramy teraz Roxy Faust, nasz rok wodę w Radiu Z.

0: się właśnie tworzy. Ponadczasowe numery Pumped Up Kicks, Foster People w Radiu Z, za chwilę Eric Carman z Dirty Dancing, też ponadczasowo, a z nowości Loco Loco, Gordo, Rainy Rosenwald w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Mystical Magical Benson Boone w Radiu Z, 23 minuty do 23. No to jeszcze propozycja do listy. Przed weekendem zagłosujcie Metzner Gotham, czeka na szansę.

Living on my own, Freddie Mercury w Radio Z i 18 minut do 23. Która piosenka Olivia Dean dzisiaj wygra i poleci w całości? O tym przekonamy się już za chwilę. Jeszcze można głosować na Instagramie Radio Z, na Instastory konkretnie. David Guetta, Sia, Beautiful People teraz.

Ale Farben, Rene Miller, Body Talk w Radiu Z. A teraz czas na artystkę Orange Warsaw Festiwalu. Ona pojawi się na Orange Stage w sobotę 30 maja, bo festiwal odbywa się między 29 a 30. Świetny prezent, myślę, na Dzień Dziecka, ale bilety będzie też można wygrać w Radiu Z. My też tam będziemy ze studiem. Program już od piątku, lubię to, zapraszam w swoim imieniu. No i gramy utwór, który wybraliście. Nie ma na nic, a So Easy to Fall in Love. Coś czuję, że wtedy będzie magia pod sceną. Olivia Dean w Radiu Z.

0: Dochodzi 23. To czas na ostatnie piątkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
1: Umowa podpisana, rząd rusza na zakupy z pieniędzy z Safe. Policja w Słupsku szuka kierowcy, który potrącił dziecko. Potrzebna pomoc świadków. Węgry bez Orbana i od jutra premierem będzie Peter Madziar. Polska się zbroi za pieniądze z Safe. Dziś podpisaliśmy umowę i zaczynamy zakupy. A na liście są system obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Do końca maja powinno być podpisanych około 40 kontraktów. Na co jeszcze pójdą pieniądze z Safe, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
2: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
1: Pierwsza transza europejskich funduszy ma wpłynąć w najbliższych dniach, potem kolejne transze w ramach zawierania następnych kontraktów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Bartosza Grodeckiego, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Liczę na pracowitość i zdeterminowanie, powiedział prezydent po wręczeniu nominacji nowemu szefowi BBN. Zachwalał jego prawie 20-letnie doświadczenie urzędnika państwowego, w tym w MSWiA oraz w MSZ.
5: Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
4: Gdy pracował w MSWiA, Bartosz Grodecki odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Był także odpowiedzialny za ewakuację współpracowników NATO z Afganistanu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji szefa PBN pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
6: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
1: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski.
7: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z dotrzymaniem tego wszystkiego, no i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
1: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Potrącił 9-letniego chłopca i uciekł. Policja szuka kierowcy, który spowodował wypadek wczoraj wieczorem na Banacha w Słupsku. Do tej pory nie udało się ustalić, jakiej marki samochodem się poruszał. Policja liczy na pomoc innych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy i mieli kamerki w samochodach.
8: Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
1: Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Niemal miesiąc od wygranych wyborów, jutro oficjalnie władza na Węgrzech przejmie Tisza z Peterem Madziarem na czele. Od 10:00 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu i wybór nowych władz, premiera i marszałka. Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spała. Jak będzie w ten weekend?
9: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
1: Tuż przed powołaniem nowego rządu Peter Madziar uciął pierwszy skandal. Jego szwagier nie obejmie jednak teki ministra sprawiedliwości. Urząd obejmie doświadczona prawniczka. Precyzja, stalowe nerwy i doskonały refleks. Tych cech i umiejętności potrzebuje idealny kierowca warszawskiego transportu publicznego. Na bemowskim lotnisku można je było dzisiaj przećwiczyć. Odbyły się tam mistrzostwa kierowców. To nie jest lekki chleb, ale praca daje satysfakcję, mówili reporterowi Radia Z uczestnicy zawodów.
10: Ciężej na pewno niż osobówką.
11: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
10: Czy ja wiem, czy dobry?
12: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
13: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
14: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
11: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
14: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
15: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
11: Jeździli po warszawskich drogach?
15: Do tej pory pracują.
1: Z kierowcami, mistrzami transportu miejskiego rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński. A w redakcji jest już Michał Krasucki. I w jego imieniu zapraszam na wydania wiadomości od północy.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A ta noc będzie z deszczem w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem. W pozostałych miejscach już sucho. Gwiazdy będzie można zobaczyć, widzę, w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie, Kielcach, Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie. W pozostałych miejscach większe zachmurzenie. Na termometrach od 4 do 10 stopni. Mateusz Ptaszyński, wielkie dzięki, miłego weekendu z Radiem Z.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 9 maja, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz unijni komisarze do spraw obrony i budżetu. Polska, której Komisja Europejska przyznała niemal 44 miliardy euro pożyczek, jest największym beneficjentem programu. Środki mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód. Bartosz Grodecki, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nominację odebrał z rąk prezydenta. Wcześniej pracował m.in. w MSZ. Był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który z funkcji zrezygnował pod koniec kwietnia. W Katowicach zakończył się proces dotyczący tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku. 7 lat temu w katastrofie zginęła cała rodzina, 8 osób, w tym 4 dzieci. Do eksplozji doszło po uszkodzeniu instalacji gazowej w trakcie prac ziemnych. W pierwszej instancji skazano 6 osób związanych z inwestycją i wykonaniem robót na kary od 3 do 6 lat więzienia. Wczoraj sąd apelacyjny wysłuchał ostatnich mów końcowych. Przysłuchiwał się im reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
1: Obrońcy oskarżonych przekonywali, że gazociąg uszkodzono nieumyślnie, bo nie był dokładnie oznaczony na planach. Domagają się więc uniewinnienia lub złagodzenia kar. Tych tłumaczeń wysłuchała mama jednego ze zmarłych dzieci.
2: Nadal mamy nadzieję, że wyrok będzie sprawiedliwy.
1: Prokurator podkreślał, że oskarżeni umyślnie zlekceważyli przepisy i sygnały o przebiegającym pod ziemią gazociągu. Nie sprawdzili, co jest pod ziemią. Surowszy wyrok ma być także przestrogą dla całej branży budowlanej. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wyrok zapadnie 20 maja. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja cały czas trwa, bo w różnych miejscach pojawiają się groźne zarzewia, informuje wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze, bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
0: Ze względu na opady na razie wstrzymano gaszenie z powietrza. Policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o serię podpaleń lasów w powiecie świebodzińskim. Wpadł na gorącym uczynku chwilę po kolejnym podłożeniu ognia. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Również w nadleśnictwie Piotrków Trybunalski policjanci zatrzymali podpalacza. Mężczyzna miał podłożyć ogień na prywatnej posesji graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Mundurowi dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał podpalić las, później samodzielnie próbować ugasić ogień, jednak po kilku minutach sprawca miał uciec z tego miejsca na rowerze. Policjanci zatrzymali 55-latka, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
5: Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu.
4: Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Słyszał już zarzuty, za które groził mu teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Świadek, który zgłosił policji podpalenie, nagrał wszystko smartfonem. Możecie to zobaczyć na radioz.pl. Marny sezon na zbiory rzepaku. Plony mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym roku. Rolnicy, między innymi ze wschodniej Wielkopolski, zmagają się z suszą. Jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
6: Bo jeszcze spotęgowana tym, że rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Wiele upraw tak naprawdę się nadawało do zlikwidowania i do przysiania.
7: Kiedy tu ostatni raz padało?
6: Oj, szczerze nie pamiętam, ale przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. To się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
0: Rolnik dodaje, że w tym roku sukcesem będzie zarobienie pieniędzy na samo pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Resort Klimatu i Środowiska zadowolony z systemu kaucyjnego. Zebrano już ponad 1 miliard opakowań, butelek plastikowych i metalowych puszek. O tym, kiedy system obejmie także opakowania szklane, w tym małe butelki na alkohol, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Zgodnie z obietnicami złożonymi posłom, resort chce, by kaucja obejmowała także butelki szklane różnych pojemności na mocne trunki, które dziś z definicji służą do jednorazowego użytku, więc obecny system ich nie dotyczy.
9: Idziemy w tym kierunku, mogę to potwierdzić.
7: potwierdzić. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to będzie też wyzwanie dla producentów i dla sklepów i powinniśmy zaprojektować odpowiedni czas na wdrożenie.
8: I dlatego, jak mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, nawet jeśli taka decyzja zostanie podjęta szybko, za kilka miesięcy, co jest możliwe, to do jej wyjścia w życie mogą upłynąć całe lata.
0: Wielorazowe butelki szklane na piwa, wody mineralne czy oranżady wejdą do systemu z końcem 2028 roku. W Szczecinie nietypowy konkurs. Spółka obsługująca miejskie parkomaty chce, by ich wyświetlacze były bardziej czytelne. Wtedy proces płacenia za parkowanie będzie prostszy. Przez najbliższy miesiąc każdy może wysłać spółce swój projekt nowej szaty graficznej parkomatów, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
9: Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat.
0: Zwycięski projekt zostanie nagrodzony kwotą 10 tysięcy złotych. Na weekend ceny paliw idą w dół, szczególnie diesel, bo o 14 groszy. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,35, a oleju napędowego 7,03. Te ceny obowiązują do poniedziałku włącznie. Bałtyk rządzi, to ma być hit tegorocznych wakacji. Przy obecnej sytuacji międzynarodowej i spodziewanych problemach z lataniem zamiast ciepłych mórz mamy wybierać nasze. Hotelarze już widzą, co się święci. Rezerwacji nad Bałtykiem mają nawet o 40% więcej niż rok temu o tej porze. Ceny na razie nie rosną. Puls biznesu zauważa, że są nawet o 1% niższe. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu. Ci, którzy to robią, częściej szukają w sklepach produktów w promocji. W tym roku chęć zorganizowania grilla zadeklarowało 35% respondentów. Jeszcze dwa lata temu odsetek ten wyniósł 56%. Rzadziej robimy grilla, bo rosną koszty życia. Zmieniają się także zwyczaje.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Cały tydzień poważne sprawy. Maile, dzieci, rachunki. Ale gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz Partyzetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z zaprasza Hubert Radzikowski.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polska się zbroi za pieniądze z Safe. Wczoraj podpisaliśmy umowę i zaczynamy zakupy. Na liście system obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Do końca maja powinno być podpisanych około 40 kontraktów. Na co jeszcze pójdą pieniądze z Safe? Powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii. Średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
2: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
1: Pierwsza transza europejskich funduszy ma wpłynąć w najbliższych dniach, potem kolejne transze w ramach zawierania następnych kontraktów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Bartosza Grodeckiego, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Liczę na pracowitość i zdeterminowanie, powiedział prezydent po wręczeniu nominacji nowemu szefowi BBN. Zachwalał jego prawie 20-letnie doświadczenie urzędnika państwowego, w tym w MSWiA oraz w MSZ.
5: Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
4: Gdy pracował w MSWiA, Bartosz Grodecki odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Był także odpowiedzialny za ewakuację współpracowników NATO z Afganistanu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji szefa BBN pod koniec kwietnia. Będzie 3-dniowe zawieszenie broni i wymiana więźniów między Rosją i Ukrainą, ogłosił to Donald Trump. Wcześniej Rosja ogłosiła jednostronny rozejm ze względu na dzisiejszą paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Ukraina zapowiedziała, że nie zamierza wstrzymywać ognia. Zawieszenie broni ogłoszone przez Trumpa weszło w życie i ma obowiązywać jeszcze w niedzielę i poniedziałek. Wraz z nim dojdzie do wymiany jeńców wojennych w formule 1000 za 1000. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny, pisze prezydent USA w mediach społecznościowych. Jak dodaje, rozmowy nad planem pokojowym trwają i z każdym dniem są bliższe realizacji. Informacje o zawieszeniu broni i wymianie jeńców potwierdza strona ukraińska. Wołodymyr Zełenski wydał żołnierzom rozkaz, żeby nie atakować Moskwy podczas rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa. Rozejm i wymianę jeńców potwierdziła też strona rosyjska. Andrzej Poczobut odcina się od polskich sporów politycznych. Chodzi o sprawę przyjęcia orderu Orła Białego. Działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Gazety Wyborczej stanowczo dementuje doniesienia, że środowisko przekonywało go do nieodbierania orderu z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Andrzej Poczobut stawia sprawę orderu jasno. Nikt mnie do niczego nie namawiał, mówi w rozmowie z Tok FM. Jak dodaje, jako Polak, ale także obywatel Białorusi nie musi opowiadać się po żadnej ze stron wojny polsko-polskiej.
7: No jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę. Ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciele Polski i tak to już będzie.
6: Poczobut dodaje, że na przestrzeni lat nieuznawany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi był wspierany przez wszystkie polskie rządy, niezależnie od tego, kto sprawował władzę. Jan Kielak, Radio Z.
1: Dziennikarz wciąż dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Miejsce katastrofy gaśniczego dromadera w Puszczy Solskiej dokładnie sprawdzone. Prokuratura zabezpieczyła teren, a fragmenty samolotu oddała do specjalistycznych badań. Na razie za wcześnie, by mówić o jednoznacznej przyczynie katastrofy. Mówi Radio Z prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu.
8: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn, a w związku z tym będą prowadzone dalsze czynności dowodowe.
1: Osobne dochodzenie prowadzi też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Dromader rozbił się we wtorek w czasie akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Zginął 65-letni pilot. I jeszcze sport. Wisła Kraków, jeden z najbardziej znanych klubów w Polsce, powrócił do ekstraklasy. 13-krotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w piątkowym meczu 31. kolejki pierwszej ligi, w którym pokonali 2-0 Chrobrego Głogów. 15 maja 2022 roku Wisła po porażce 2-4 w Radomiu z Radomiakiem po raz czwarty w swojej historii spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej przytrafiło się to jej w 1964 roku. Wówczas już po 12 miesiącach udało się powrócić do grona najlepszych zespołów w Polsce. Kolejne degradacje były bardziej bolesne. Po spadku w 85 roku kibice czekali na powrót 3, a w 94 2 sezony. Tym razem powrót zajął aż 4 lata. Polska i Ukraina towarzyski mecz rozegrają we Wrocławiu 31 maja, poinformował PZPN. Obie drużyny nie dostały się na mundial, bo przegrały baraże ze Szwecją, a ostatni raz między sobą rywalizowały 2 lata temu w czerwcu. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska wygrała wtedy 3-1. Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła turniej tenisowy w Rzymie. Trzykrotna triumfatorka tej imprezy pokonała Katie McNally, ale do wygranej potrzebowała 3 setów. Jest awans do 3. rundy, choć nie obyło się bez kłopotów. Mecz Polki z Amerykanką śledził Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z.
9: Zgadza się, można powiedzieć, że mecz miał 2 oblicza. Nasza tenisistka była cierpliwa, precyzyjna i z lekkością poruszała się po korcie w pierwszym secie, którego rozstrzygnęła w niespełna pół godziny. Wynik 6-1 nie zwiastował problemów Polki w partii drugiej, która trwała, uwaga, blisko 1,5 godziny, bo Amerykanka zagrała już zdecydowanie odważniej i po tiebreaku dopięła swego, doprowadzając do remisu. To wpłynęło na naszą tenisistkę, która nie była już tak spokojna i podejmowała decyzje podyktowane nerwami i presją rywalki. Ostatecznie jednak opanowała emocje i wydarzenia na korcie, zwyciężając decydującą partię 6-3.
1: Iga Świątek jest już naszą jedyną reprezentantką w Rzymie. Na pierwszej rundzie turniej zakończyły Magda Linet i Magdalena Fręch. Swój mecz przegrał także Hubert Hurkacz.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.